czy nie będzie, wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK Tarnów.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

Radio SK. No hesitation, if you step, you get a race.

0: Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w naszym programie powiemy o zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitala we Lwowie. Zaprosimy na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej i zapowiemy 13 zjazd Berneńczyków oraz psią paradę ulicami miasta. Tarnowianie ruszają na pomoc. Do końca czerwca trwa zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
2: Sławomir Wypasek, radca prawny Grupy Azoty i pracownik Grupy Azoty od 28 lat. Akcja polega na tym, że będziemy zbierać pieniądze na Uniwersytecki Szpital Akademicki we Lwowie. Wspólnie z różnymi organizacjami społecznymi, do których należę i które tutaj wspieram społecznie, postanowiliśmy zorganizować taką akcję pomocową dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie. Wiemy skądinąd, że tam są ogromne potrzeby dotyczące takiej bieżącej działalności, po prostu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. My zbieramy pieniądze na wysoce specjalistyczny sprzęt, który ratuje życie ludzkie i sytuacja w tym szpitalu wygląda w ten sposób, że praktycznie z całej Ukrainy, z terenu całej Ukrainy, terenów przyfrontowych, tam są przywożeni ludzie, ofiary wojny, pokiereszowani w tej wojnie i również nasi rodacy z całej, mówię, Ukrainy, jak również ze Lwowa. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć ten szpital, bo też jest to bardzo ważna taka przedwojenna placówka medyczna, ważna dla polskiej medycyny, bo w tym szpitalu przed wojną leczyli i uczyli między innymi profesor Weigl czy profesor Ludwik Rydygier. Więc jest to jakby taka historia, która łączy też nasze miasta Tarnów i Lwów, które od stuleci były powiązane ze sobą wspólnie i zawsze się wspierały. Ja zawsze powtarzam takie hasło: Tarnów z Lwowem, Lwów z Tarnowem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że fala hejtu i właśnie taka antyukraińska nagonka niestety jest coraz bardziej powszechna w Polsce. Z tym się nie zgadzamy i my robimy coś, co ma po prostu chronić ludzkie życie. Nie ukrywam, że dla nas tutaj ogromną taką inspiracją była akcja arcybiskupa Rysia, który na początku lutego zorganizował tą akcję właśnie pomocową dla Ukrainy i my tutaj, skupiając organizacje społeczne, no między innymi tutaj Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, PTTK Grupa Azoty, PCK, oddział rejonowy w Tarnowie, czy Komitet Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej, postanowiliśmy, że wspólnie zorganizujemy coś, co będzie miało za cel również zasypywanie takich rowów pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest też nasz cel, żeby pokazać, że wspólnie możemy coś zrobić. Jestem tutaj organizatorem tej akcji, jestem również członkiem i PTTK Grupa Azoty i Komitetu Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W ten weekend pojedziemy tam z grupą przyjaciół, znajomych, żeby koordynować akcję pomocową tam już na miejscu i będziemy w Szpitalu Akademickim we Lwowie. Uruchomiliśmy tutaj zbiórkę publiczną, mamy zgodę MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Towarzystwo Miłośników Lwowa udostępniło dla nas specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz szpitala i są to tak zwane znaczone złotówki, także każda złotówka z tej akcji na pewno będzie wydana na zakup specjalistycznego sprzętu i nie zostanie zmarnowana, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele takich różnego rodzaju głosów, że te pieniądze są marnowane albo sprzeniewierzane. My każdą złotówkę wydamy na zakup tego sprzętu specjalistycznego, który sam szpital wybierze, dlatego też właśnie tam jedziemy do Lwowa, bo oni najlepiej wiedzą, co jest im w tym momencie potrzebne, a te potrzeby są przeogromne. Tutaj się oficjalnie nie mówi o takich rzeczach, jak to wygląda tam na miejscu, natomiast po prostu ludzie giną. Ludzie giną przez to, że nie mają dostępu do sprzętu, więc my staramy się po prostu zrobić to, co możemy. Ważne jest też w tej akcji to, że mamy właśnie honorowy patronat Grupy Azoty i on się nie wziął znikąd. Wziął się również stąd, że tutaj po wojnie, po II wojnie światowej do Tarnowa, do zakładów azotowych przyjechała cała rzesza i naukowców, i inżynierów z Politechniki Lwowskiej i ludzi, którzy po prostu po wojnie odbudowywali zakłady azotowe w Tarnowie. Więc ta rzesza tych ludzi przez cały okres jakby funkcjonowała tutaj i też myśmy od samego początku, po tych przemianach, po 89 roku, wiele razy, kilkadziesiąt razy dosłownie jeździliśmy z pomocą właśnie na Ukrainę, dla naszych rodaków, w różne miejsca, bo to był i Zbaraż, i Chocim, i Kamieniec, Krzemieniec Podolski i Krzemieniec i pani Maria Sikora, która tutaj organizowała przez wiele lat te wyjazdy, jakby też konsolidowała to środowisko lwowskie i też w pewnym sensie, ona już jest na emeryturze, za co i też za tę akcję jej dziękuję, ale w pewnym sensie myśmy przejęli pałeczkę po niej. W najbliższy weekend w Tarnowie będzie gastromajówka z Robertem Makowiczem. Podczas tej gastromajówki nasi wolontariusze z logo PCK będą zbierali do puszek pieniądze właśnie na pomoc dla szpitala uniwersyteckiego we Lwowie.
1: Niezbędne informacje dotyczące zbiórki można znaleźć m.in. na stronie oddziału PTTK przy grupie Azoty.
0: SK Tarnów.
1: Startuje jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. W ramach Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych zobaczymy 14 projekcji konkursowych, pokazy specjalne, nie zabraknie wystaw i spotkań z twórcami filmowymi, ale organizatorzy zapraszają również na koncerty, mówi dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
3: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek tarnowski. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w Udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod Niebem Pełnych Cudów, Dwa Serduszka, Cztery Oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście i tu mowa o koncercie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo selenem się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
1: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali kina Marzenie.
3: Oczywiście.
1: A szczegółowy program na stronie tarnowskanagrodafilmowa.pl.
0: SK Tarnów.
1: Spotkają się już po raz 13, ale nie zabraknie nowości. Od 4 do 6 czerwca w Tarnowie będzie się odbywał kolejny zjazd berneńczyków. Hodowcy i opiekunowie wezmą udział w spotkaniach i atrakcjach, ale nie zabraknie lubianej parady ulicami miasta. O szczegółach opowiadają organizatorki Barbara i Kinga Truty.
4: Zjazd jest oczywiście 3-dniowy, ale tą główną atrakcją będzie piątek, czyli parada berneńczyków ulicami miasta. W tym roku dodatkowo są niespodzianki. Jedną z nich to będzie nas prowadzić, można to tak powiedzieć, orkiestra dęta górnicza z Jaworzna.
1: Aż z Jaworzna, czyli rozrasta się nam trochę ten zjazd. Przyjeżdżają już goście z różnych zakątków Polski.
4: Tak, w ogóle gości to mamy z całej Polski, ale tym razem jako gość taki szczególny będzie orkiestra dęta. A za orkiestrą dętą będzie nasza maskotka zjazdu po raz pierwszy.
1: Kto to taki w takim razie?
4: To będzie maskotka Bernuś. Ktoś będzie ubrany w strój Bernusia.
1: I taki Bernuś będzie wędrował po ulicach i będzie na pewno przyciągał mnóstwo uwagi. Zresztą trudno powiedzieć, żeby wasza impreza, żeby wasze wydarzenie przechodziło bez echa ulicami miasta, bo nie ma chyba osoby, która by się za wami nie obejrzała. Zazwyczaj, jak patrzę, co roku wasz zjazd cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
4: Tak, są tłumy osób, które dołączają do nas z różnymi pieskami, nie tylko z berneńczykami, bez piesków również i całym szpalerem, jak idziemy, to po obu stronach ulicy jest sporo gości z dziećmi, dużo dzieci, które chętnie pomiziają takie puchate kuleczki.
1: No właśnie, żeby było bezpiecznie, sympatycznie i żeby nic złego się nie stało, to przypomnijmy taki savoir vivre, jak się zachować prawidłowo, jak będziemy chcieli właśnie pomiziać takiego pieska.
5: No w pierwszej kolejności na pewno trzeba zapytać właściciela o zgodę, a jeśli chodzi o dziecko, to najpierw rodzica, czy w ogóle może pieska pogłaskać, ale później właśnie opiekuna pieska trzeba zapytać, czy pieska można pogłaskać. Większość jest na pewno przyjaznych piesków, ale zdarzą się i psi seniorzy, i pieski troszkę w gorszej kondycji, więc one niekoniecznie muszą chcieć być głaskane, ale jeśli właściciel się zgodzi, to najlepiej podejść do pieska spokojnie, dać się obwąchać, można wyciągnąć rękę do powąchania i delikatnie pieska można pogłaskać, najlepiej po grzbiecie, po boku, pod brodą, za uchem. Niekoniecznie po głowie, ponieważ nie wszystkie pieski to lubią, zwłaszcza, że tutaj będzie spore zgromadzenie tych psów, spore zgromadzenie ludzi, więc to też jest inna sytuacja dla psiaków, więc najlepiej po prostu spokojnie podchodzić do pieska, a tą główkę zostawić, bo można z zaskoczenia, piesek może zrobić jakiś unik albo po prostu się wystraszyć, więc najlepiej, żeby osoba, która chce pogłaskać psa, żeby była widoczna i no, ze spokojem to robiła. No zwłaszcza chodzi o dzieci, żeby też dzieciom tłumaczyć, żeby ostrożnie do tego pieska podchodzić i ostrożnie się z nim obchodzić.
6: Czasami ktoś miałby ochotę, żeby w kieszonce schować jakiś przysmak dla pieska. Raczej tego unikamy.
5: Myślę, że raczej tak, chyba, że właściciel pozwoli. Na pewno na własną rękę nie dawać pieskom, bo są psi alergicy i to no może po jednym smaczku się nic nie stanie, ale jeden, drugi, piąty, dziesiąty i różna może być, ale no taka reakcja alergiczna. Wiemy coś o tym, bo same mamy dwa psiaki z alergią i też staramy się unikać pewnych produktów, no żeby nie wzmagać tej alergii.
6: To ja zapytam o wydarzenia, które towarzyszą zjazdowi berneńczyków, o które już od pewnego czasu są dodatkową atrakcją, jak na przykład konkursy. Mamy takie konkursy w tym roku?
4: Tak, tak. Te konkursy już były, już się zakończyły, już mamy laureatów tych konkursów. Nagrody będą wręczane właśnie na rynku. Były trzy internetowe konkursy. Jeden to był fotograficzny pod tytułem Bernuś w zimowym puchu. Czyli taka zima, która była dość mocna, można było sfotografować i to już był od dawna ten konkurs, on się już zakończył, już mamy laureatów. Drugi konkurs to jest właśnie na nadanie imienia dla naszej maskotki i też już ten konkurs został zakończony.
5: Oficjalnie na rynku będzie przedstawione imię właśnie naszej maskotki.
6: Rozstrzygnięcie tak. I ogłoszenie tak. Wyników konkursów tak, będzie tak, na rynku. Tak.
4: No i trzeci konkurs był to quiz o różnych zagadnieniach, rasach psów. Wszystko było związane z psami. Także to też będzie ogłoszone na rynku.
6: Ta impreza to jest wydarzenie, które gromadzi tutaj w Tarnowie, tak jak powiedziałyśmy, miłośników, posiadaczy, opiekunów psów berneńskich i jest także dla nich okazją do spotkania, po pierwsze towarzysko, a po drugie czasami do wymiany doświadczeń, czasami ktoś boryka się z jakimś problemem, czy to zdrowotnym, czy innym, można porozmawiać, podpytać, bo być może ktoś już podobny problem przechodził. Rzeczywiście tak się dzieje, że to się robi takie forum?
4: No tak, my zwykle w trzecim dniu, czyli w Dzikim Boże, mamy jakąś profesjonalistkę, na przykład zoofizjoterapeutkę, która udziela rad, która zawsze ma pogadankę, więc każdy uczestnik tego trzeciego dnia może skorzystać z porady. W tym roku również będzie taka pani.
6: Zważywszy na fakt, że berneńczyki to psy dużych ras, a one bardzo często miewają problemy na przykład ze stawami, to się różne rzeczy mogą przydać. Taka wiedza jest bezcenna.
5: No na pewno, więc staramy się, żeby też ubogacić nasz zjazd takimi prelekcjami na dany temat, czy to w tamtym roku było na temat dysplazji, w tym roku właśnie odnośnie masażu dla psiaka. Jak można go nawet samego w domu wykonywać, jeśli jest taka potrzeba, żeby na przykład rozbudować mięśnie, żeby wzmocnić te mięśnie. Sami mamy już starszą Sunię, która troszkę nie domaga, jeśli chodzi o właśnie o stawy biodrowe, chociaż nie do końca o stawy, ponieważ bardziej ma niedowład tylnych łap. No i też jest tutaj wskazana fizykoterapia właśnie jako masaż, żeby troszkę te mięśnie rozbudzić, tak pobudzić do lepszego funkcjonowania. Więc myślę, że takie właśnie spotkania z takimi profesjonalistami dają dużo, ale oczywiście też same spotkania wśród psiarzy, ponieważ dużo osób spotyka się i ma różne, przeszło różne choroby swoich psów. Choroby, czy ma różne doświadczenia, więc takie osoby też takimi swoimi doświadczeniami mogą się między sobą podzielić. Są osoby, które mają psy z dysplazją, choćby też my. Są osoby, które przeszły jakieś choroby, niekoniecznie typowo berneńskie, bo to różnie się zdarza. Też jeśli chodzi o choroby nowotworowe, też to jakaś jest pomoc, nawet mentalna, jak wspomóc tego właściciela w też trudniejszych chwilach. Więc no, my tworzymy taką berneńską rodzinę, która stara się sobie pomagać wzajemnie i też dużo nowych osób do nas dołącza, więc też takie, myślę, wiedza na temat Berneńczyków, ich zdrowia, no tak jest propagowana na tych naszych zjazdach.
6: Mogłoby się wydawać, że ta opieka zdrowotna nad pieskiem wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak i my na przykład idziemy na basen wykonywać ćwiczenia w odciążeniu, tak i chyba na twoim profilu kiedyś widziałam, że pieski również mają taki specjalny niewielki basenik, w którym także pewne fizjoterapeutyczne działania się prowadzi.
5: Tak, jak najbardziej. Są specjalne gabinety rehabilitacyjne dla psów. Nasza jedna sunia ma dysplazję. Poprzednia, już nie żyjąca, też miała dysplazję i też jeździliśmy na takie rehabilitacje, bo nie zdecydowaliśmy się wprawdzie na operację, tylko właśnie na rehabilitację psiaka i przyniosła to bardzo duże efekty. Mięśnie zostały tylne nadbudowane i one po prostu trzymają ten cały układ kostny właśnie psiaka. Dzięki temu no, pies można odpukać, nie kuleje, radzi sobie. No, można po prostu wspomóc zdecydowanie taką rehabilitacją. I taka najlepsza właśnie, jeśli chodzi o stawy biodrowe, jest właśnie bieżnia wodna. No niestety w samym Tarnowie nie ma, a może warto o tym pomyśleć, ale są gabinety no, w okolicy Kraków, czy w drugą stronę Rzeszów, gdzie można właśnie skorzystać z tego typu pomocy.
6: I zarówno właścicielom, jak i pieskom przede wszystkim życzymy bardzo dużo zdrowia, żeby tych kłopotów było jak najmniej. I jakbyśmy miały podpowiedzieć, bo pewnych rzeczy pewnie nie da się uniknąć, ale w opiece nad takim pieskiem już właściwie od lat szczenięcych można myśleć o pewnych zachowaniach, o pewnych działaniach, które mogą przeciwdziałać późniejszym problemom, prawda? To jest kwestia tego, jak ćwiczymy z tym psem, to jest kwestia tego, jakie my mamy dla niego pewnie posłanie. To jest cały szereg różnych drobnych, wydawałoby się, rzeczy, które potem mogą skutkować po prostu zdrowiem psa.
5: Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że Berneńczyk no jest to duży pies, ciężki pies. Może nie potrzebuje aż tyle ruchu, już tak docelowo można powiedzieć, bo wiadomo, szczeniaki to najchętniej by biegały cały dzień, spały i znowu biegały, ale to też trzeba na to uważać, zwracać uwagę, ponieważ właśnie w tym wieku szczenięcym to najważniejszy jest ten wzrost kostny, wzrost budowa mięśni, więc też trzeba uważać na tego psiaka. Jak są schody, no to nie mówię, żeby wcale nie chodzić po schodach, bo pies też się musi nauczyć po tych schodach chodzić, bo są różne sytuacje, gdzie po tych schodach pies musi przejść, ale uważać na te schody, żeby szczeniak nie biegał po schodach tam i z powrotem, bo wtedy może sobie no, łatwiej nabawić się jakiejś kontuzji. Ważne jest, żeby psiak miał dobrą karmę, jakieś suplementy na stawy przy właśnie dużych rasach też są wskazane. No i ogólnie takie ćwiczenia bardziej może jak psi fitness, to jest taka fajna, spokojna praca. Oczywiście my zawsze polecamy psie przedszkole, potem posłuszeństwo, bo wtedy jest po prostu lepsza nawet komunikacja z psem, no i łatwiejsze życie potem z psem.
6: My musimy zdradzić naszym słuchaczom, my nie jesteśmy w tym studiu tylko we trójkę, mamy dodatkowych gości, przedstawmy tych gości.
5: Przyszła z nami Bonitka, już nasza 8-letnia sunia oraz Lawisia 3-letnia, a w domku czeka na nas seniorka Ksenia 9,5-letnia. No ona już jest troszkę chora, ale jeszcze walczy, jeszcze mamy nadzieję, że długo z nami będzie.
6: Uwierzcie mi Państwo na słowo, 3-letni maluszek, który zajmuje pół studia i z jednej strony stołu wystaje jej łebek, z drugiej widać ogon. Będziecie Państwo mogli to zobaczyć na zdjęciach, bo pokażemy te zdjęcia na tarnowesk.pl. Jeżeli chodzi o Berneńczyki, one u Was zagościły już dawno temu i tak naprawdę podejrzewam, że nie wyobrażacie sobie funkcjonowania bez tych psów.
4: Tak, pierwszy nasz Berneńczyk, Nadira, zawitał do nas w sierpniu 2009 roku, więc to już jest szmat czasu. No niestety pożegnaliśmy się już z 4 Berneńczykami, a w tej chwili są u nas 3. Nie wyobrażamy sobie po prostu egzystencji, życia codziennego bez tej rasy, która jest tak przyjazna, tak miła, tak wpatrzona w człowieka, tak posłuszna człowiekowi, tak chętna do pracy, bo tutaj jeszcze dodam, że no w szczególności córka, ale ja jej często towarzyszę, prowadzi dogoterapię, właściwie zajęcia z psami w przedszkolach, w żłobkach, także one są tak delikatne do dzieci, nawet do tych najmniejszych, maluszków. My karmiąc je jakimś smaczkiem, to one by chapsły razem z ręką. Natomiast do dzieci, do maluszków, to z taką delikatnością podchodzą, pozwalają się głaskać. No i wiadomo, jak to dzieci, że naprawdę aż miło jest to widzieć, to zjawisko i pracować z nimi.
7: No właśnie, Kinga, opowiedz o doświadczeniach dogoterapii. Dzieci trzeba powstrzymywać, żeby nie ciągnęły się z rączkami do głaskania psów?
5: Oczywiście, że trzeba. Pierwszym pytaniem, zwłaszcza no już troszkę starszych dzieci, jak no w przedszkolu powiedzmy, no jest, a kiedy będzie głaskanie, kiedy będzie karmienie? No najpierw troszkę nauki i właśnie takiego obejścia się z pieskiem, a później dopiero właśnie oczywiście zawsze jest karmienie, chowanie smaczków w macie węchowej, karmienie z rączki, głaskanie, czasami czesanie, w zależności od tego, jaki jest temat danych zajęć. No więc u przedszkolaków to też inaczej wyglądają zajęcia. U dzieci maluszków w żłobku, no to wiadomo, to tutaj jest większe zamieszanie, bo jeszcze nie wszystkie dzieci usiądą grzecznie, nie poczekają, od razu idą do pieska, żeby tylko głaskać. Wcale mata węchowa nie jest fajna do wkładania smaczków, od razu najlepiej, żeby z rączki karmić, to jest super zabawa, przez całe zajęcia mogłyby tylko karmić i głaskać. Ale to jest przecudowne doświadczenie. Opowiem taką sytuację, gdzie byłam z Lawisią właśnie na zajęciach w żłobku. Tak, mama tutaj wspomniała, że u nas to biorą nawet całą ręką. A tutaj była sytuacja taka, że przyszedł chłopczyk i w rączce trzymał kawałek bułeczki czy kawałek chleba. Taki dość duży kawałek. No ja sobie od razu pomyślałam, no tak, to jak Lawisia to zobaczy, to zaraz będzie miał po bułce. A panie nawet niespecjalnie zwracały uwagę, no może nie zauważyły po prostu, bo dzieci też troszkę. No ja tam Lawisie troszkę strofowałam, że nie wolno, żeby zostawiła. Gdybym tego nie zobaczyła, to bym chyba nie uwierzyła, naprawdę. Nie to, że nie wierzę w swojego psa, ale... I była sytuacja, że ten chłopczyk podszedł do Lawisi, ale mu strasznie przeszkadzało, no bo nie miał 2 rączek do karmienia, do głaskania. No i włożył sobie tą bułeczkę do buzi, swojej buzi. No i stwierdziłam, że wtedy to już Lawisia na pewno porwie tą bułkę, a ona tak się powstrzymała i wręcz odsuwała głowę, jak ten chłopczyk prawie tak podchodził, był buzia w buzie, że tak powiem, i nie wzięła po prostu. Byłam tak z niej dumna, że czasami nawet właśnie właściciel, opiekun może się zdziwić tym zachowaniem swojego psa, co wydawałoby się, że to jest tylko kwestia nawet nie sekundy i ta bułka będzie zjedzona, a tutaj po prostu byłam bardzo dumna z niej.
7: Ja muszę jeszcze zapytać o kwestię parady, bo podczas tej parady my obserwujemy nie tylko właśnie pięknie ustrojone pieski w różne wstążeczki, ale też i właściciele przychodzą przebrani w stroje. Opowiedzmy, jakie to stroje?
4: To są stroje góralskie, szwajcarskie, bawarskie. One są barwne, kolorowe. Stroje kobiece mają w zasadzie albo całą sukienkę z kolorową spódnicą, albo całą spódnicę i gorset. Do tego jest fartuszek w podobnej tonacji i wianek na głowę. No i najczęściej te góralki miały warkocze splecione, albo spuszczone w dół, albo zawinięte w taki babcin koczek. No więc my staramy się to preferować, mamy takie stroje, zachęcamy osoby nowe, które dołączają do naszej braci berneńskiej, aby też się w takie stroje zaopatrzyły. Nie jest to wielka sztuka, bo w najgorszym wypadku na pewno w babcinej szafie znajdą się jakieś spódnice kolorowe czy nawet sukienki, do tego założyć można fartuszek i już strój jest pełny, także Także, no gorzej ze strojem męskim, bo stroje męskie już są naprawdę na bogato. One są z takiej skóry irchy, typowe. Są to takie spodnie, często z szelkami też z tego materiału, często wyszywane po bokach. One sięgają poniżej kolana.

0: a naprawdę można się wykreować w taki strój lub oczywiście zaopatrzyć się w prawdziwy, bo też takie są możliwości na jakichś
1: bazarach.
0: Można
1: poszukać.
0: No my mamy trochę takich strojów, no najczęściej to z bazaru wiedeńskiego.
1: Ja sobie tak wyobrażam, że po takim przemarszu przez miasto, kiedy mieszkańcy się napatrzą, kiedy się nagłaskają tych piesków, to pewnie pojawiają się też pytania, czy każdy może, czy w każdych warunkach możemy tego pieska hodować. Niektórzy zastanawiają się, no nie ukrywajmy, ze względu na warunki mieszkaniowe, bo inaczej jest jak mieszkamy w domu z ogrodem, a inaczej trochę jak mieszkamy w niewielkim mieszkaniu w bloku. Faktycznie jest tak, że ten pies w małym mieszkaniu będzie się męczył?
2: Może nie powiedziałabym, że się będzie męczył. Jeśli będzie miał zapewnioną odpowiednią ilość spacerów i będą na tyle długie, że po prostu piesek trochę powącha, trochę pochodzi, trochę pobiega, to spokojnie w mieszkaniu Berneńczyk również może mieszkać. Bo z drugiej strony, jak ktoś ma duży dom, a piesek, no nie daj Bóg, siedzi sam w końcu, to też dla niego nie jest życie, to lepiej w mieszkaniu i mieć te spacery. Więc oczywiście, jak się ma duży dom i podwórko, to jak najbardziej piesek może sobie gdzieś tam powąchać, pobiegać, ale sam ogród to nie jest absolutnie spacer. My wiem, o czym mówię, bo my mamy ogród, ale żaden z naszych psów, czy aktualnych, czy poprzednich, sam na podwórku siedzieć nie chciał. Jak my byliśmy, owszem, jak my nie byliśmy, to było tylko załatwienie potrzeb i powrót do domu. Także to wcale nie jest atrakcyjne dla psa, jak się mówi, że bo mam duży ogród, ileś tam miejsca, to niekoniecznie.
1: Mogę brać psa, tak.
2: To wcale nie jest wyznacznik tego. Oczywiście, jak jest dom, to są większe możliwości, ale jednak bardziej zapewnienie tego spaceru, tego przebywania przede wszystkim z człowiekiem, no bo nasze Berneńczyki mieszkają po prostu w domu i większość naszych zjazdowiczów to po prostu te pieski przebywają w domu, mają swobodne wejście do domu, a nie tylko możliwość przebywania na zewnątrz. Dla Berneńczyka najważniejszy jest ten kontakt z człowiekiem, więc niekoniecznie ten typowy spacer i ileś tam dużo ruchu, tylko właśnie przebywanie z człowiekiem i treningi z człowiekiem, spędzanie tego czasu, czy to w domu, czy to gdzieś tam na wycieczkach, czy na spacerach, ale byle jak najbliżej właśnie swojego właściciela.
1: Byle blisko,
0: ja
1: są bardzo towarzyskie.
0: Ja tu dodam jeszcze słowo, że taki obrazek, córka jak pracuje na komputerze, to lawiśka taka duża, 52 kila, wchodzi między nogi, pod biurko komputerowe, na wcisk, bo ledwo się tam mieści i tam jest jej bardzo dobrze. Tam jest jej bardzo dobrze, a nie na podwórku, nie w końcu, nie samotnie, czy nawet z drugim pieskiem. Obok córki na przykład druga sobie leży, no i to jest po prostu dla nich komfort przebywania z człowiekiem.
1: O te wszystkie rzeczy związane z hodowlą, z opieką nad pieskiem będzie można zapytać uczestników naszego zjazdu. Zjazd potrwa od 4 do 6 czerwca, ale my szczególnie zapraszamy na ten środkowy dzień, czyli na piątek, bo wtedy zaplanowana jest parada Berneńczyków ulicami Tarnowa i te wszystkie atrakcje, które będą się działy na rynku. Od której godziny?
0: Parada zaczyna się o godzinie 16 i wychodzimy tradycyjnie jak zawsze, jak w każdym roku. Koniec ulicy Bandrowskiego jest zbiórka. Zapraszam 15:30 na zbiórkę, bo będziemy chcieli mniej więcej punktualnie wyruszyć. Musimy się ustawić. Idziemy ulicą Bandrowskiego do ulicy Krakowskiej, następnie Krakowską do góry, na rynek i tam mamy na rynku część artystyczną w wykonaniu właśnie orkiestry dętej, parę słów od organizatorów, wręczanie tych nagród, prezentów, no i jeszcze parę innych atrakcji.
1: Zapraszamy w takim razie, na pewno będzie na co popatrzeć, na pewno będzie sympatycznie. O wszystkim tym przeczytacie Państwo na stronie tarnoweska.pl, tam odsyłamy, bo tam zobaczycie też aktualne zdjęcia naszych sympatycznych, futrzastych gości i zdjęcia z poprzednich parad, z poprzednich zjazdów.
0: Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w całości zjazdu, czyli od czwartku, kiedy jest atrakcyjna wycieczka połączona z obiadem, piątek, wspaniała parada i sobotę to jest całodniowy piknik, no to bardzo serdecznie zapraszam na priv lub telefonicznie do zapisu.
1: Na 13. Tarnowski Zjazd Berneńczyków zapraszały Barbara i Kinga Truty, a zdjęcia z odwiedzin w studiu Radia SK Tarnów znajdziecie na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn.

0: informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś o 3 milionach złotych, które miasto będzie musiało zwrócić. Powiemy też o planach remontu dworu w Jeżowie i zapowiemy odlotowe zawody kynologiczne Agility, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Tarnów straci ponad 3 miliony złotych. Miasto musi zwrócić dofinansowanie, bo nie znalazło nowych właścicieli dla terenów w strefie aktywności gospodarczej. Prezydent Jakub Kwaśny liczy, że w przyszłości sprzedaż działek pozwoli odrobić te straty.
1: Rozważaliśmy nawet, że ten zwrot będzie nieco większy. Natomiast w wyniku rozmów z zarządem województwa, z instytucją zarządzającą, z panem marszałkiem, udało się przekonać zarząd województwa do tego, że nie jest to wynikiem złego działania miasta, a jest to uzasadnione obiektywnie. Ja przypomnę tylko, że w ramach tego projektu, jeszcze z poprzedniej perspektywy unijnej, przygotowanego przez mojego poprzednika, 100% terenów w strefie aktywności gospodarczej Piaskówka udało się zagospodarować. Z 4 kompleksów przy komunalnej dwa duże kompleksy, które de facto nie powinny się nawet znaleźć w tym projekcie. Przypomnę, duża 6-hektarowa działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Tam kiedyś miała być spalarnia odpadów i jej atrakcyjność tej działki jest nieco mniejsza, więc my tę działkę w przyszłości, podejrzewam, sprzedamy z planem zagospodarowania przestrzennego i te pieniądze odzyskamy w sposób jeszcze z nawiązką. Tereny te udało się uzbroić i to jest duży plus. Natomiast tutaj dziękujemy panu marszałkowi, że ten zwrot, a tak naprawdę obniżenie wartości dofinansowania projektu budowy strefy aktywności gospodarczej nie zakłada zwrotu odsetek. Muszę powiedzieć, że wskaźniki w ramach tego projektu, na przykład liczba nowych miejsc pracy, zostały osiągnięte w sposób znacząco wybiegający poza to, co było w dokumentach składanych do marszałka. Również liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych w stosunku do wniosku to jest 1000%. To był wniosek na Piaskową i na Piaskówkę i na komunalną i w tych strefach powstały nowe firmy. Również na komunalnej mamy niebawem oficjalne otwarcie warsztatu, salonu napraw samochodów ciężarowych i te tereny w przyszłości również będą zagospodarowane, bo my takie rozmowy i my prowadzimy. Problem tego projektu był też taki, że te kompleksy działek miały być skierowane i dedykowane tylko i wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I w przypadku kompleksu 6-hektarowego, trudno jest znaleźć dzisiaj mikro przedsiębiorcę czy małą firmę, która jest w stanie bez kredytu wyłożyć 6 milionów złotych na zakup takiej działki. My się z tym liczyliśmy i jednak wygrywa tutaj opcja, aby te tereny na przykład jeszcze podzielić i poszukać inwestora, który będzie chciał tam zainwestować, na przykład w mniejszej skali. Problem tej działki był taki, że w środku ma taką dziurkę, czyli prywatnego właściciela. To też chcemy wyprostować. To zastaliśmy, ten projekt zastaliśmy i w tej kadencji i będzie on wyprostowany. Ja mam nadzieję, że ten mniejszy kompleks działek, on jest skierowany w tym roku na przetarg, że jego sprzedaż nam to obniżenie wartości dofinansowania zrekompensuje. Jesteśmy w stałym kontakcie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Natomiast tam są też określone wymogi. Wymogi dotyczące również właśnie planu zagospodarowania przestrzennego, czy wymogi dotyczące własności działki sąsiedztwa. Tutaj mówię chociażby o tym 6-hektarowym kompleksie. Musimy doprowadzić tę strefę do takiego atrakcyjnego wymiaru i nieustannie, proszę mi wierzyć, te rozmowy się pojawiają. Dzisiaj bardziej myślimy o tym, co tam powinno być w przyszłości, bo kilka osób już po terminie zainteresowało się tymi działkami, jednak niekoniecznie ta działalność jest akurat korzystna dla miasta. Mówię tu na przykład o przetwarzaniu odpadów. Wydaje mi się, że już te instalacje, które istnieją w mieście, są wystarczające, stąd ten kompleks działek nie został jeszcze skierowany do ewentualnej sprzedaży. Być może trzeba będzie go jeszcze poprawić, tudzież podzielić na mniejsze.
0: Na jednej z działek przy ulicy Komunalnej wybudowano serwis dla ciężarówek, a na drugiej może może powstać krematorium.
2: SK Tarnów.
0: Dwór Wieżowie doczeka się remontu. Obiekt należący do Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie w obecnym stanie nie może służyć plenerom artystycznym, między innymi z powodu problemów z wodą. Szkoła podpisała właśnie porozumienie z gminą Bobowa i z Ministerstwem Kultury. Dzięki temu po remoncie, oprócz uczniów i artystów, z placówki będą mogli korzystać również mieszkańcy, informuje Janusz Jędrzejczyk, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.
3: No jesteśmy w procesie, ale myślę, że tak, że jest duża szansa na to, aby wreszcie dopiąć te plany, które od kilku czy wielu lat mamy. I przede wszystkim chodzi mi tutaj o powstanie takiej nowej bazy noclegowej do pracy warsztatowej, do tego, aby młodzież i w tym wypadku już po podpisaniu porozumienia również mieszkańcy gminy Bobowa, tamtych terenów, mogli korzystać z tego miejsca. Przede wszystkim to są trzy obszary, jeśli chodzi o to porozumienie, to trzy obszary, które są regulowane nim. Mianowicie pierwszy to remont samego budynku dworu. Jakiś czas temu przeprowadziliśmy remont dachu. Tego problemu już nie ma, ale jest nadal potrzeba wyremontowania elewacji i przede wszystkim też wnętrza. To jest jeden zakres. Drugi to jest wybudowanie czy rozbudowanie spichlerza, który wymaga remontu, czyli wyremontowanie go, rozbudowanie, tak żeby powstała taka baza noclegowo-warsztatowa, która przystaje do dzisiejszych warunków. Czyli żeby młodzież, jacyś artyści mogli tam przebywać, czyli korzystać z noclegu i pracować. Ono nie jest w takim stopniu wykorzystywane, w jakim mogłoby być, ze względu właśnie na te problemy, bo dwór sam w sobie nie jest dobrym miejscem do tego, żeby w nim funkcjonowała baza noclegowa. Tam jest bodaj, tam jest trzy sale bardzo duże, które co prawda mają miejsca noclegowe, ale nie jest to komfortowy pobyt, bo to są wieloosobowe sale wtedy i tam są też sanitariaty, które wymagają remontu, więc to zaplecze obecne nie jest na tyle dobre, aby w pełni móc z niego korzystać. Mamy też problem z wodą, bo wody gruntowe opadły, nie mamy podłączenia do wodociągu, więc ten pobyt jest utrudniony i nie można w pełni wykorzystywać tego miejsca w takim stopniu, na jaki by zasługiwało. Trzeci zakres to jest taki właśnie zakres udostępniania tego miejsca dla właśnie mieszkańców, czyli to, na czym najbardziej gminie zależało, żeby to miejsce mogło też żyć pod tym względem, że tam mogłyby się odbywać wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności. Można wejść do środka, ale nie można go wykorzystywać w takim stopniu, w jakim, tak jak mówiłem, stworzenie tej bazy spowoduje, że będzie można naprawdę w pełni skorzystać z tego miejsca. To bardziej chodzi o to, żeby to miejsce było w pełni wykorzystywane, żeby z niego mogła korzystać młodzież tarnowskiego plastyka i plastyków w ogóle, można powiedzieć, w Polsce, bo też cały czas myślimy o tym, żeby też tam mogły się odbywać takie spotkania, wymiany młodzieży uzdolnionej artystycznie, czyli żebyśmy mogli zapraszać na przykład młodzież z innych szkół i razem pracować tam na miejscu, czyli obcować ze sztuką, a jednocześnie poznawać się wzajemnie, takie relacje interpersonalne budować między ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, podobnymi rzeczami się zajmują i oczywiście też mieszkańcy po prostu gminy Bobowa. Przecież Bobowa też słynie z koronki na przykład i organizuje wiele takich imprez, które są imprezami kulturalnymi, dbają o dziedzictwo tego regionu, więc żeby też pod tym kątem można było to miejsce wykorzystywać. Trudno wyrokować tak dokładnie. Na celowniku są fundusze norweskie. Wiem, że planowany jest mniej więcej czerwiec, jeśli chodzi o początek aplikowania. Chyba między czerwcem a listopadem można składać wnioski. No i teraz wyzwanie takie, żeby wszystko dopiąć, całą dokumentację i móc skorzystać z tej okazji. Podpisaliśmy to porozumienie trójstronne i I to jest podwalina do tego, żeby właśnie tworzyć już jakieś takie szczegółowe warunki współpracy. Ma to bardzo duże znaczenie, no bo ministerstwo ma większe możliwości finansowe niż gmina.
0: Mówił Janusz Jędrzejczyk, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.
2: SK Tarnów.
0: W rywalizacji zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o odlotowych zawodach agility dla psów, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski. Celem jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
4: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody agility, a także trenerem klub sportowy Agility Tarnów.
0: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody agility są.
4: Generalnie agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
0: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
4: Nie do końca. To jest nasza pierwsza edycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczone udział.
0: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
4: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe. Odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Ziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
0: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
4: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są chopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez chopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednio strefę.
0: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
4: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane, one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
0: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
4: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam, organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas i jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko. Także warto przyjść, zobaczyć, oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach zerówki, ona się nazywa. I myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam podstawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy. Jednak to jest bardzo bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
0: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
4: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
0: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie, już ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
0: A gdybyśmy miały uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
4: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
0: Zachętą są głównie smakołyki?
4: I jeśli
0: czy niekoniecznie?
4: Chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
0: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
4: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
0: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponadto.
4: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia. I bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
0: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
4: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne niż fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy. i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem, i uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa i sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
0: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
4: Tak, tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka. Więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka, ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał, tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. I jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków. I mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne, bo piesek musi myśleć.
0: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
4: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa. Czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób. A jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tutaj przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
0: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
4: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego, ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening. No bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
0: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
4: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
0: A jakie na przykład to są problemy?
4: Na przykład zjadanie mebli.
0: Kiedy pies zostaje sam w domu,
4: tak,
0: na przykład.
4: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
0: Kiedy pies się po prostu nudził.
4: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
0: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
4: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
0: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa, z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
4: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie czytam takie bzdury na temat różnych ras i właśnie przychodzą też do mnie później dobry przykład Border Collie, które są opisane jako psy rodzinne. Biorą sobie rodzinę, mają malutkie dzieci i później jest problem, że te psy podgryzają na przykład biegające dzieci, a przecież to jest rasa pasąca, więc te psy mają paść. One pasą owce, one podgryzają te owce i prowadzą te owce, więc to jest coś, do czego zostały stworzone. Także ja polecam bardzo skonsultować się przed podjęciem decyzji o psie, po prostu z osobą, która pracuje na co dzień z takimi psiakami. Jeśli, nie wiem, chcemy sobie wziąć bordera collie, spotkajmy się z paroma borderami collie przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku, na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
0: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
4: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać. A my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
0: Wracając do zawodów, zostało do nich jeszcze trochę czasu. Czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
4: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z nadmorza. Będą Czesi, będą Słowacy, także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy. Lista zgłoszeń jest otwarta.
0: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy. Z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir-vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
4: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków, może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców, będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów, także będzie się działo. Będziemy mieć również food trucka, będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
0: A czy będzie też taka możliwość, podejrzewam, że pewnie tak, bo jak spotkają się pasjonaci, oni zazwyczaj lubią dzielić się swoją pasją i swoimi zainteresowaniami, że osoby, które przyjdą z zewnątrz, będą miały okazję podpytać o różne rzeczy, właśnie porozmawiać na przykład na temat danej rasy?
4: Jasne, myślę, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie to zrobić. Przyjadą do nas ludzie bardzo zajawieni na temat psów. To są ich, można powiedzieć, dzieci, ich oczka w głowie, więc jak najbardziej można przyjść, podpytać. Ja też będę dostępna, będę przez cały dzień, obydwa dni zawodów, także jak najbardziej można podejść, zapytać i o rasę psów, i o treningi, o wszystko tak w zasadzie. Zapraszamy.
0: Gdzie w internecie znajdziemy informacje na temat planu, programu tego wydarzenia?
4: Jeśli chodzi o plan wydarzenia, można znaleźć go na naszej stronie facebookowej. Klub sportowy Agility Tarnów. Tam znajduje się wydarzenie, odlotowe zawody Agility w Tarnowie. Cały plan, kto będzie, jakie będą stoiska, jakie jedzenie będzie, wszystko tam można znaleźć, gdzie to się znajduje, rozpiska godzinowa i tak dalej.
0: Zapowiadała organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie, Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
0: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś odpowiedź na pytanie, kto pokieruje tarnowskim MPGK, ale powiemy też o tym, że brakuje chętnych do pracy w służbie więziennej. Zaprosimy na bieg sanguszków i powiemy o działaniach ekologicznych w mieście. Justyna Świderska, zapraszam. Kto pokieruje tarnowskim MPGK? Do 20 maja trwa konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Szef samorządu Jakub Kwaśny wyjaśnia, jakie kryteria musi spełnić kandydat.
5: No, oczywiście wykształcenie, doświadczenie w kierowaniu zespołami, firmami, też znajomość branży. Od tego jest też rozmowa kwalifikacyjna. Oprócz tej części czysto formalnej również rada przepytuje kandydatów. Rada nadzorcza ogłosiła konkurs. Kadencja się skończyła, w związku z tym zgodnie z moją zapowiedzią z początku kadencji w każdej miejskiej spółce, w każdej instytucji, gdzie kończy się kadencja, każdy zarząd, prezes powinien być zweryfikowany i poddany w pewnym sensie takiej wolnej konkurencji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Rada Nadzorcza będzie decydowała w zakresie tym, kto będzie kierował miejską spółką. Taki konkurs odbył się już w Mościckim Centrum Medycznym. Wybór padł na pana prezesa Filipa Biankę. Nie było więcej kandydatów. Zobaczymy jak w przypadku MPGK.
0: Niezbędne dokumenty kandydat musi złożyć do 20 maja do godziny 15 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie.
2: SK Tarnów.
0: W Tarnowie brakuje funkcjonariuszy służby więziennej. Na problemy kadrowe zwraca uwagę NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego. Związkowcy wystosowali w tej sprawie pismo do dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie. Przewodniczący Związku Łukasz Gawron podkreśla, że sytuacja jest poważna.
6: Dochodzi do sytuacji, gdzie na oddziałach mieszkalnych, gdzie do tej pory pełniło służbę dwóch funkcjonariuszy, bo liczba osadzonych na takim oddziale jest duża, nawet w granicach ponad 150 osadzonych. Nie jest to nigdzie uregulowane, jak na przykład w dziale penitencjarnym, gdzie na jednego wychowawcę przypada około 40 osadzonych. No i tutaj rodzi się pytanie, jak jeden oddziałowy, jedna osoba ma nadzorować 150 osadzonych w porze nocnej również, gdzie są osadzeni zagrożeni samobójstwem. Zdarzają się dosyć często osadzeni pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych. Wiadomo, to stwarza bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy i również osadzonych, z którymi taki osadzony pod wpływem takich środków jest zakwaterowany. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie właśnie takie zagrożenie ma miejsce i oddziałowy ma sam wejść do takiej celi, gdzie cele to są również wieloosobowe. Osadzeni mogą symulować, prawda, jakieś różne sytuacje, żeby w cudzysłowie wciągnąć takiego na przykład oddziałowego do celi i kto mu wtedy pomoże, kto go ubezpiecza. W takich sytuacjach, panie redaktorze, to wygląda tak, że jeżeli na innych oddziałach również jest po jednym oddziałowym, oni są wezwani do pomocy na inny oddział, czyli zostawiają swój oddział bez żadnego nadzoru. Kto odpowie w sytuacji, gdzie w tym czasie, gdzie ten oddziałowy z innego oddziału idzie udzielić pomocy na inny, coś się stanie? Kto za to odpowie? No, apel powinien być przeprowadzony z większej ilości funkcjonariuszy, właśnie ze względów bezpieczeństwa. Powinno być odpowiednie ubezpieczanie oddziałowych, nie oddziałowego, jak to czasem ma miejsce, że jeden funkcjonariusz przeprowadza taki apel, a drugi go ubezpiecza za kratą. Nigdy wcześniej, no to jest nie do przyjęcia po prostu. To jest nie do przyjęcia. To jest pora, gdzie osadzeni różnie mogą reagować. Oni są rozdrażnieni czasem po całym na przykład dniu w zakładzie karnym. Rodzi to niebezpieczeństwo po prostu dla takiej osoby, która sama przeprowadza apel. No wiadomo, na oddziale zewnętrznym w Tarnowie Mościcach odbywają karę osadzeni niższej kategorii przestępstw. Są tam osadzeni recydywiści. Bardzo dużo środków psychoaktywnych przenika z różnych źródeł na takie oddziały, do takich osadzonych. Osadzone nie są w porze nocnej zamykani w celach, tylko mogą swobodnie się przemieszczać, na przykład do toalety. Występują przypadki odurzenia różnymi substancjami właśnie takich osadzonych. Ten osadzony, mówię, nie jest zamknięty w porze nocnej. Dochodzi często do sytuacji, gdzie funkcjonariusze pełniący służby na oddziałach muszą być angażowani do kontroli osadzonych powracających z zatrudnienia w porze nocnej. Rozmawiają po raz kolejny właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddział mieszkalny bez nadzoru. W tym czasie mogą się różne rzeczy wydarzyć, prawda? Różne osoby różnie reagują na różne środki. To mogą być zachowania agresywne, prawda? Czy w stosunku do innych osadzonych, czy w stosunku do oddziałowego, który kontroluje taki oddział. Tak naprawdę sytuacja pogorsza się z roku na rok. Może przedstawię to też w sposób obrazujący inne służby, gdzie w trakcie ostatnich dwóch ustaw modernizacyjnych w MSWiA, w policji w tym wypadku, policja dostała 5 tysięcy etatów w ciągu dwóch ustaw modernizacyjnych. Jest ich ponad 100 tysięcy. W naszej formacji funkcjonariuszy jest około 30 tysięcy. My dostaliśmy 450 etatów. Rozumiem, jesteśmy 1/3, prawda, jeżeli chodzi o wielkość obsady funkcjonariuszy. Dlaczego nie dostaliśmy też 1/3 etatów? Nie? Tylko 450 zamiast w okolicach 1200. To rodzi pytanie, każdy dyrektor w każdej jednostce średnio mógłby dostać 10 etatów. To jest 10 funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić służbę w tych jednostkach i dyrektor wtedy nie miałby tak związanych rąk, prawda? Nie musiałby kombinować w cudzysłowie z tym, które stanowisko muszę nie wystawiać, żeby zapełnić lukę, żeby ten wózek przysłowiowo dalej ciągnąć, prawda? I tutaj właśnie dyrektorzy mają ciężką sytuację, prawda?
0: Rzecznik prasowy dyrektora zakładu karnego w Tarnowie, porucznik Tomasz Liszka, odpowiada, że organizacja służby odbywa się zgodnie z przepisami.
7: Dyrektor jednostki organizacyjnej ustala jej sposób ochrony z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. I tutaj dyrektor ma zawsze na uwadze przede wszystkim zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. I dyrektor jest m.in. odpowiedzialny za stworzenie zestawienia stanowisk ochronnych, które spełniają wymogi zarówno bezpieczeństwa, jak i racjonalności. Panie dyrektorze, kierując się tymi zasadami, dyrektor określa liczbę i rozmieszczenie funkcjonariuszy niezbędnych do właściwego wykonywania zadań ochronnych. Tutaj należy zauważyć, że dostosowanie liczby funkcjonariuszy do realnych potrzeb należy do jego podstawowych zadań. Musi to wybrzmieć, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której funkcjonariusze są niewłaściwie wyzadaniowani, a ich liczba nie ma rzetelnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach. Uregulowania wewnętrzne, czyli to będzie zarządzenie dyrektora generalnego Służby Więziennej dnia 18 kwietnia 2018 roku, określa maksymalną ilość osadzonych przypadających na oddziałowych pełniących służbę w porze dziennej. I niezależnie od oddziałowych, wielozmianowych, pełniących służbę w systemie całodobowym. I liczba ta wynosi 150 i oczywiście w zakładzie karnym w Tarnowie jest to przestrzegane. Nie mam informacji, jaka była liczba funkcjonariuszy w tamtym roku. Ale wszystko musi być zgodnie z przepisami, tak jak powiedziałem, więc to nie może być inaczej jak w określonych przepisach, w tym zarządzeniu, które tutaj wcześniej wymieniłem. Jest zapewnione bezpieczeństwo zarówno jednostki, jak i funkcjonariuszy. Tutaj co do tego myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o same nadgodziny, no to faktem, że jeżeli ktoś ma nadgodziny, no to ma prawo do odpoczynku, prawda? Więc to jest naturalne, że ktoś, kto spędza w pracy, w służbie więcej czasu niż powinien, ma prawo do takiego odpoczynku i odbiera sobie te nadgodziny jako dzień wolny, prawda? Ja tylko chcę zapewnić, że porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane, a co jest dokładnie w tym piśmie, no to musimy to tak już analizować, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale zapewniam, porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane.
0: Dodam, że w Tarnowskim Zakładzie Karnym przy ulicy Konarskiego na 587 osadzonych przypada 170 funkcjonariuszy działu ochrony. Do pokonania będzie dystans 10 km. W niedzielę 24 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbędzie się tradycyjny bieg sanguszków. Sportowe wydarzenie, które co roku gromadzi rzesze miłośników aktywności na świeżym powietrzu, będzie połączone z piknikiem, na którym nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych.
8: Łukasz Stawarz, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
0: I będziemy dzisiaj zapraszać mieszkańców miasta do udziału w tradycyjnym biegu sanguszków oraz do udziału w pikniku, który tego dnia będzie się odbywał wokół szkoły. Powiedzmy w takim razie, jakie atrakcje przygotowaliście Państwo z tej okazji?
8: Może wszystkich atrakcji nie będziemy od razu przedstawiać. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić ze swojej strony na już 22 bieg sanguszków, który odbędzie się u nas w szkole. Oczywiście tak jak do tej pory będzie bieg dzieci, będzie bieg dorosłych na dystansie 10 km. Oprócz tego także będzie piknik ogrodniczy, który zaczniemy o godzinie 11 na terenach naszej szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Staraliśmy się w tym roku także uatrakcyjnić ten piknik, więc będzie kilka nowych rzeczy, których nie było do tej pory. Może nie będę wszystkiego zdradzał, ale na pewno będzie coś i dla dorosłych, i coś dla dzieci. Także myślę, że całe rodziny będą mogły spędzić bardzo aktywnie i ciekawie niedzielę 24 maja u nas w szkole.
0: Bieg sanguszków charakteryzuje się tym, że odbywa się w przepięknym parku w okolicach szkoły. Jakimi trasami będzie wiodła ta droga, którą będą przemierzali zawodnicy?
8: Jeśli chodzi o bieg dzieci, to ten bieg odbędzie się stricto w parku sanguszków i tam będą dystanse dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Natomiast jeśli chodzi o bieg na dystansie 10 km dla dorosłych, będzie to bieg, który zaczniemy w parku sanguszków. Później pobiegniemy wzdłuż lotniska, pobiegniemy w kierunku Góry Marcina i pobiegniemy parkiem biegowym na Marcince. Zawrócimy przy obwodnicy Tarnowskiej i wrócimy z powrotem do Podszkołę. Będzie trasa biegu, charakteryzuje się, są podbiegi, biegniemy drogą asfaltową, trochę drogą szutrową, więc myślę, że każdy będzie mógł na różnym podłożu porywalizować. No i mówię, no co roku ten bieg cieszy się dość dużą popularnością, więc myślimy, że i w tym roku też będzie na tyle atrakcyjny dla tych osób, które się do niego zgłoszą, że każdy będzie miał satysfakcję, że w tym biegu wziął udział.
0: Jeżeli chodzi o możliwość zgłoszeń, czy lista już zamknięta, czy jeszcze można się dopisywać?
8: Powiem tak, no lista dzieci, można powiedzieć, jest nieograniczona. Liczymy, że tych dzieci zapisze się duża liczba. Wiadomo, że najwięcej tych dzieciaków to jest w wieku przedszkolnym i w klasach 1, 3 i 4, 6 później. Czym starsze dzieci,
0: tym trudniej.
8: Tak, tym zainteresowanie, można powiedzieć, spada. Ale liczymy szczególnie na tych najmłodszych, bo to dla nich największa frajda, więc liczymy, że przyjdą i będą rywalizować i cieszyć się z tego, że przebiegli, że się dobrze bawili przede wszystkim i spędzili ten czas aktywnie w gronie rodziców, którzy też mam nadzieję, że te dzieci zachęcą do udziału w biegu i przede wszystkim przyprowadzą je pod naszą szkołę. Jeśli chodzi o bieg dorosłych, to na teraz mamy 160 osób potwierdzonych, że wezmą udział w biegu. Tak, listę możemy zamknąć przy 250 osobach.
0: Czyli jeszcze można.
8: Jeszcze kilkanaście tam miejsc jest i można potwierdzić swój udział, ale też prosimy, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, bo różnie to może być. Żeby ktoś nie odszedł z kwitkiem, jak przyjdzie w niedzielę z samego rana, żeby się zapisać. Bo nie chcielibyśmy też do takich sytuacji. Wiadomo, że to jest też dla nas ciężka sytuacja, no ale też jesteśmy ograniczeni, bo możemy 250 osób na ten bieg przyjąć.
0: To w takim razie podpowiedzmy, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, gdzie szukać formularzy?
8: Te osoby, co chcą się zapisać na bieg sanguszków, to oczywiście mogą się zapisać na stronie Kempasport, bo to jest firma, z którą współpracujemy od lat. Więc myślę, że tam znajdą i regulamin biegu, i trasę całą biegu, no i tam są też zapisy, więc zachęcam do tego, żeby popatrzeć na stronę Kempasport i zapisać się na bieg sanguszków.
0: Pan powiedział ważną rzecz, że im starsze dzieci, tym trudniej namówić je do tej aktywności fizycznej. Bieg odbywa się już po raz 22. Tak sobie myślę, kształtujecie te postawy prosportowe od wielu lat. Przybywa tych osób, które chcą brać udział w tej rywalizacji?
8: Oj, powiem szczerze, z roku na rok z tymi dziećmi to jest różnie. My jako szkoła, nie będąc też szkołą sportową, to trzeba zaznaczyć, staramy się w miarę zachęcić do aktywności, bo też może nadmienię, że oprócz biegu Sanguszków, który mamy w niedzielę 24, to 21, to jest w czwartek, organizujemy już 11 turniej koszykówki o puchar dyrektora szkoły.
0: Czyli też aktywnie.
8: Tak, więc też zachęcamy do aktywności tych uczniów szkół podstawowych, bo to jest tak powiedzmy stricto dla uczniów klas ósmych. Turniej drużyn mieszanych, gdzie grają zarówno dziewczęta, jak i grają chłopcy. Mamy w tym roku 10 drużyn zgłoszonych szkół podstawowych, więc już można powiedzieć, że już w czwartek zaczniemy aktywność fizyczną i zaczniemy zachęcać młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, a w niedzielę dokończymy taki aktywny nasz tydzień biegiem Sanguszków, który mam nadzieję i jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci i młodzież, żeby przyjść rano, obudzić się wcześniej, mimo tego, że jest to niedziela, no i przebiec się i chwilę porywalizować z rówieśnikami.
0: Mm-hmm. Tak sobie myślę, ta trasa dla dorosłych, 10 kilometrów, to już jest taki dystans, do którego chyba lepiej podchodzić, jeżeli ktoś już coś zaczął biegać, coś zaczął trenować po rozpoczęciu wiosny i nowego sezonu. Tak chyba prosto z kanapy to byłoby trudno.
8: No prosto z kanapy może być trudno, ale tak jak już mówiłem na samym początku, gro osób, które zgłasza się do tego naszego biegu, to one startują co roku. Więc wielu z nich przychodzi tutaj, żeby sobie poprawiać te rezultaty uzyskane rok wcześniej.
0: A w międzyczasie oczywiście trenują, tak, i biegają,
8: tak,
0: prawda?
8: Tak, trenują, gdzieś tam startują. No mówię, dosyć ten sezon biegowy już wystartował w tym roku. Więc myślę, że każda z osób, która gdzieś się tutaj do nas na ten bieg zgłosi Sanguszków, to będzie do niego przygotowana, no bo tak bez treningu, to tak jak już pani powiedziała, może być ciężko, żeby te 10 kilometrów przebiec tak z miejsca wystartować. Choć niektórzy we wcześniejszych edycjach przychodzili i, no i dali radę. No.
0: Próbowali być może, tak, to taka próbowali. Pierwsza próba.
8: Niektórzy biegli, niektórzy kawałek szli, także no mówię, no każdy ma tam jakiś cel, żeby jak się zgłasza już do tego biegu, żeby w jakiś sposób się sprawdzić, prawda?
0: Żeby go ukończyć, to najważniejsze.
8: Dokładnie tak.
0: To ja jeszcze zapytam, bo tak jak pan wspomniał, obok biegu będzie się odbywał piknik. Ten piknik charakteryzuje się tym, że odbywa się na pięknych terenach wokół szkoły, wokół pałacu. Pamiętam z poprzednich edycji, że rzeczywiście przychodziły całe rodziny, bo jeżeli tylko się okaże, że pogoda dopisze, a mocno trzymamy za to kciuki, to jest szansa na to, żeby spędzić niedzielne przedpołudnie w bardzo fajnych okolicznościach parku, który w tym momencie rozkwita wiosennie, prawda? Warto tego nie przegapić.
8: No tak, nie ma co ukrywać, że nasza szkoła jest usytuowana w dość ładnym, żeby nie powiedzieć, że pięknym miejscu. Z jednej strony mamy park, z drugiej strony mamy fontannę, która już działa, więc jak tylko będzie ładna pogoda, na to liczymy, że to słońce dopisze, więc mamy nadzieję, że całe rodziny przyjdą i ten czas spędzą z nami, tym bardziej, że w tym czasie będzie można pojeździć konno, będzie można pojeździć quadem. Oprócz tego coś mamy przygotowane także w zanadrzu do skosztowania, jakieś kiełbaski z grilla, może bigos, więc mówię, jeszcze raz serdecznie zachęcam, żeby tą niedzielę 24 maja spędzić z nami u Sanguszków i dobrze się bawić przede wszystkim. Wstęp do parku jest bezpłatny, także zachęcamy do odwiedzenia parku nie tylko w 24, ale także na co dzień. Naprawdę jest tam specyficzna atmosfera, zresztą dużo osób, które przyjeżdża do nas do szkoły, to mówię, że naprawdę mamy bardzo, bardzo ciekawym i bardzo ładnym miejscu tą naszą szkołę usytuowaną. Więc mówię, no ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można zwiedzać także szkołę, która też jest bardzo ciekawa i też kryje wiele, wiele tajemnic i wiele historii.
0: Związanych z historią miasta też.
8: Tak, dokładnie, więc będą tam nauczyciele, będą uczniowie nasi, którzy będą opowiadali i będą opowiadali historię pałacu Sanguszków, więc na pewno można spędzić tą niedzielę i aktywnie, i można się czegoś ciekawego dowiedzieć.
0: A ja przypomnę, bieg Sanguszków i piknik już w niedzielę 24 maja od 11 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
2: SK Tarnów.
0: Tarnów stawia na ekologię. Jak podkreśla Marek Kaczanowski z miejscowego magistratu, jednym z elementów działań prewencyjnych jest chociażby usuwanie odpadów azbestowych. Miasto walczy też z uciążliwym hałasem.
9: W Tarnowie przygotowujemy programy ochrony środowiska już od 25 lat. Jest to dokument strategiczny, który ma ustalić, jakie działania należy podejmować, żeby poprawiać stan środowiska w mieście i by utrzymywać stan dobry, jeżeli tak już osiągniemy. Dokument został opracowany na podstawie analizy dokumentów strategicznych wyższego rzędu, bo takie dokumenty są już na szczeblu krajowym. Jest to polityka ekologiczna państwa, polityka energetyczna Polski, a także na szczeblu wojewódzkim. Jest to program ochrony powietrza, program ochrony środowiska, program strategiczny marszałka, czy taki ostatnio modny dokument, regionalny plan działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. My też przygotowujemy taki podobny plan dla miasta Tarnowa. Mamy do końca 2032 roku usunąć wszystkie elementy azbestowe, którymi się teraz posługujemy, a więc przeważnie pokrycia dachowe, elementy elewacji, ogrodzenia, czy jakieś inne obiekty małej architektury. I to musimy zrobić do końca 2032 roku całkowicie, a co roku pomagamy mieszkańcom, żeby z tym uporać się w Tarnowie stopniowo i to jest też element tego programu ochrony środowiska. Program przewiduje też monitoring środowiska i monitoring realizacji działań. Co 2 lata sporządzany jest raport z realizacji programu ochrony środowiska i wtedy sprawdzamy wszystkie zaplanowane działania, czy zostały już wykonane, czy są w trakcie realizacji, czy jeszcze nie są zrealizowane. Określono cele programu i wskaźniki, które są pomocne przy mierzeniu właśnie efektów realizacji programu. Przedstawione zostały zadania do realizacji wraz z ich harmonogramem czasowym oraz z finansowaniem, możliwym finansowaniem, bo te zadania są dość kosztowne. Zadania związane z poprawą ochrony środowiska nie są tanie. Musimy na nie pozyskiwać środki, bo własne środki miasta nie są wystarczające. Mamy tutaj propozycje funduszów, propozycje organizacji, które mogą pomóc w finansowaniu naszych planowanych działań. Do takich najbardziej popularnych organizacji, które nam pomagają, należy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także były też to fundusze norweskie, które zostały już zrealizowane zadania, a teraz będzie Fundusz Szwajcarski, czyli działania prowadzone przy udziale środków ze Szwajcarii i też mamy tam zaplanowane działania związane z ochroną środowiska. Najwięcej działań prowadzonych jest w takim dziale, można powiedzieć, ochrona powietrza i klimatu, a dotyczą przede wszystkim poprawy klimatu akustycznego i poprawy jakości powietrza. Związane jest to z transportem, z komunikacją, bo tutaj mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o obniżenie czy ograniczenie hałasu. Chociaż ten hałas się ostatnio nie powiększa, ale jest on tak na granicy normy, czy nawet miejscami przekracza dopuszczalne normy tam, gdzie przebywają czy zamieszkują ludzie, a tego nie powinno być. Dlatego w Tarnowie dużo robi się, żeby usprawnić ruch drogowy, poprawić nawierzchnię dróg, upłynnić przejazdy, czyli skrzyżowania były bardziej przepuszczalne, czyli na przykład ronda czy zielone fale na skrzyżowania, gdzie są światła i te działania są w dalszym ciągu kontynuowane, planowane do realizacji, ale także ścieżki rowerowe, także oświetlenie ekologiczne, uliczne, bo to też wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także planujemy działania związane z ograniczeniem emisji z palenisk domowych, czyli w dalszym ciągu chcemy ograniczać liczbę pieców węglowych, czyli likwidować piece węglowe, piece na paliwo stałe, przechodzić na paliwa ekologiczne. To będzie ostatni rok, w którym będzie można eksploatować piece węglowe trzeciej i czwartej klasy, bo piece pozaklasowe oraz pierwszej i drugiej klasy już od kilku lat nie mogą być eksploatowane. Natomiast teraz dojdą do tego jeszcze piece trzeciej i czwartej klasy. Mieszkańcy mogą ostatni rok eksploatować. Dlatego zachęcamy, czy będziemy ich zachęcać poprzez różne działania edukacyjno-informacyjne, ale także pomocowe, finansowe, żeby mieszkańcy dokonali zmiany tego ogrzewania i żeby byli zgodnie z prawem, a dzięki temu też zmniejszy się emisja i poprawi się stan środowiska w naszym mieście. Pieców jest kilkaset, z tym, że często jest taka sytuacja, że mieszkańcy mają jakby podwójne ogrzewanie. Mają ogrzewanie gazowe, z którego nie korzystają i mają piec węglowy, który im się wydaje, że jest tańszy. tańszy, że ogrzewanie takim piecem jest tańsze. Chociaż to nie do końca jest prawdą, bo jeżeli dom jest dobrze ocieplony, mieszkanie jest ocieplone, to ogrzewanie gazowe nie musi wcale drogo kosztować, dlatego że ten piec jest bardzo sprawny, gazowy, jest, można go wyłączać, sam się może wyłączyć, czyli można go nastawić tak, że w odpowiednich porach grzeje, w odpowiednich grzeje mniej czy nie grzeje i dzięki temu uzyskuje się też dodatkowe oszczędności. Nie mówiąc o tym, że nie trzeba paliwa przywozić, popiołu wybierać, brudzić, czyli to też są jakby oszczędności dla mieszkańców. I ci mieszkańcy, którzy kilka lat temu przechodzili z pieców węglowych na paliwo gazowe, mieli nieraz wielkie obawy, a teraz są bardzo zadowoleni, że nie widzą zwiększenia kosztów, natomiast komfort jest nieporównywalnie większy. W Tarnowie mamy dobrze rozwiniętą sieć gazowniczą, dlatego wielu mieszkańców korzysta z pieców gazowych, z ogrzewania tym nośnikiem energii, ale niestety w takim programie rządowym Czyste Powietrze, który dofinansował zmiany ogrzewania dla mieszkańców w domach jednorodzinnych, uniemożliwiono dotacje do przechodzenia na paliwo gazowe. Dlatego mieszkańcy są tutaj trochę zawiedzeni. No, korzystają jeszcze z innych programów pomocowych. Niektórzy mieszkańcy też bez pomocy, czyli bez dotacji, wymieniają piece, czy nawet nie tyle wymieniają piece, co instalują ogrzewanie gazowe, ale nie chcą się pozbywać pieca węglowego i dlatego na wypadek jakichś tam nieprzewidzianych sytuacji, dlatego nie korzystają z dofinansowania, bo warunkiem każdego programu dofinansującego jest likwidacja starego pieca na paliwo stałe, czyli tak zwanego kopciucha.
10: I to jest duży spadek zainteresowania w Czystym Powietrzu w Tarnowie?
9: No, bardzo duży, bo praktycznie nie ma wniosków na zmianę ogrzewania, a wcześniej było to 100 wniosków rocznie albo nawet więcej, więc tutaj duży spadek, bo mieszkańcy po prostu nie są w stanie zainstalować pompy ciepła, która jest bardzo droga. Jest to ogrzewanie praktycznie elektryczne i też kosztowne, bo za energię trzeba płacić. Jeżeli ktoś nie ma na przykład własnych ogniw fotowoltaicznych, nie ma możliwości zainstalowania, no to będzie go to ogrzewanie też trochę kosztować. Natomiast te piece na zgazujące drewno czy na pelet drzewny, no to też są piece, które są, nie powiedziałbym, żeby to były takie bardzo proekologiczne, bo jednak to jest paliwo stałe i w dalszym ciągu następuje emisja pyłu, a my chcemy w Tarnowie utrzymać poziom pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poniżej dopuszczalnych norm. Hałas jest najbardziej uciążliwy, czy występuje największy hałas przy dużych skrzyżowaniach w Tarnowie i tam, gdzie następuje hamowanie, ruszanie i rozpędzanie samochodów, jest to skrzyżowanie, powiedzmy,

0: I te silniki jednak nie powodują takiego wielkiego hałasu jak jeszcze parę lat temu, zwłaszcza te układy wydechowe. I myślę, że też tu duża rola jest punktów, które prowadzą badania techniczne pojazdów, że jednak zwracają uwagę na to, żeby te samochody były też sprawne, jeżeli chodzi o układ wydechowy. No, nic Jana Pawła, gdzie był dość duży ruch Jana Pawła II między osiedlem Zielonym a osiedlem Jasna, są ekrany akustyczne i naprawdę te ekrany tam zdają swoje zadanie, spełniają rolę odpowiednią, bo za ekranami nie ma odczuwalnego hałasu, a w tym korytarzu między ekranami jest on rzeczywiście wysoki, przekracza dopuszczalne normy, ale te normy nie są dla dróg, tylko dla budynków, gdzie przebywają ludzie, więc akurat nie dociera ten nadmierny hałas do bloków na osiedlu Zielonym czy budynków na osiedlu Jasna. Oprócz tego programu naszego ochrony środowiska, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił program ochrony środowiska przed hałasem dla całego województwa, w tym dla Tarnowa. I tam te same elementy są zawarte, które należy realizować, czyli poprawa nawierzchni dróg, utrzymywanie nawierzchni dobrej jakości. Są też takie odcinki, gdzie nawierzchnia jest tak zwanym cichym asfaltem pokrywana. Mniej się hałasuje na takim asfalcie. I też jest płynność przejazdów, czyli upłynnienie poprzez budowę rond, poprzez zielone fale. Tutaj naprawdę zauważyliśmy po zainstalowaniu świateł przy budynku Urzędu Miasta na ulicy Mickiewicza 2 na przejściu dla pieszych. Tam poprzednio nie było świateł i pierwsi wchodzili, mieli pierwszeństwo i samochody co chwilę musiały hamować i ruszać. I tam było nie dość, że nie było płynności ruchu, to było hałasowanie przy hamowaniu, przy ruszaniu i emisja większa zanieczyszczeń do powietrza. W tej chwili ja tam codziennie z pracy tędy przejeżdżam i widzę, że co najwyżej raz się zatrzymuję i jak ruszę, to już przejadę, więc tutaj naprawdę to zostało osiągnięte, ten duży cel, oprócz tego, że nie robią się korki, bo te korki zniknęły naprawdę, to jeszcze jest cel środowiskowy i hałasowy, i powietrzny, i jakość powietrza się poprawi. Dla Tarnowa jest przygotowana mapa akustyczna, miasto to robi już trzeci raz, robiliśmy w 2022 roku. Ta mapa jest zresztą dostępna na stronie internetowej, każdy mieszkaniec sobie może sprawdzić w interesującym go miejscu, jaki jest hałas. Mapa jest dość skomplikowana, bo to jest właściwie kilkadziesiąt map, bo dla każdego rodzaju, na przykład dla pory dnia, pory nocy, dla hałasu drogowego, dla hałasu kolejowego, osobna, dla hałasu przemysłowego jest osobna mapa i każdy sobie może sprawdzić, jaki w jego terenie występuje poziom hałasu, czy jest przekroczony. No z reguły tam, gdzie są obiekty przeznaczone do zamieszkania przez ludzi oraz obiekty chronione, jak szpitale, szkoły, nie ma przekroczeń hałasu. W Tarnowie to dosłownie kilkaset osób przebywa w takim terenie, gdzie jest hałas, przekracza normy. W większości te normy są przekroczone właśnie przy skrzyżowaniach, tam gdzie ludzie nie przebywają na stałe, więc to nie jest tak bardzo uciążliwe, jak gdybyśmy musieli na przykład tam mieszkać i spać w takim hałaśliwym rejonie. Tarnów jest zielonym miastem, z tym, że wiadomo, że w centrum to, no, to trudno jest tu posadzić większe ilości drzew, bo wszystko jest zabudowane i zagospodarowane. Natomiast w Tarnowie jest dużo zieleni i na to uwagę zwrócił dr Klich z Akademii Tarnowskiej, który w swoim referacie na jednej z konferencji przedstawił taką mapę właśnie, że tereny leśne, tereny zadrzewione i tereny parkowe w Tarnowie to jest blisko 10% miasta. Jak na miasto takie duże, to jest dobry wynik. Niektórzy radni powołują się na przykład Katowic, gdzie jest 30% terenów zielonych, ale to jest miasto, gdzie były kopalnie węgla i gdzie na tych terenach pokopalnianych po prostu są lasy, gdzie nie było inwestycji dlatego, że były na przykład zapadliska i tam porosły lasy. Cały czas są sadzone drzewa. No tutaj co innego trzeba by rozgraniczyć, co to jest las, a co to jest teren zadrzewiony, bo las to jest grunt, który w ewidencji geodezyjnej jest oznaczony LS, czyli las. Natomiast mamy dużo terenów nie zaznaczonych jako LS, ale terenów zadrzewionych, porośniętych zielenią i tych terenów cały czas przybywa, bo nawet jeżeli są wycinane jakieś drzewa, czy przez miasto, czy przez inwestorów, czy przez jakichś innych użytkowników terenów zielonych, to zawsze nakładany jest obowiązek decyzji zezwalającej nasadzenia zastępcze i w ilości co najmniej takiej, jaka jest ilość użytkowanych drzew. Czasami jest to nawet więcej, jeżeli są drzewa cenne.
1: To był Marek Kaczanowski z Tarnowskiego Magistratu, a my przypomnijmy, że w Tarnowie już od kilkudziesięciu lat wdrażane są różne programy mające na celu poprawę sytuacji ekologicznej w mieście.
2: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świdelska, zapraszam. Dziś powiemy o nowych możliwościach, jakie otwierają się przed studentami Akademii Tarnowskiej, ale będzie też zapowiedź budowy nowej ścieżki rowerowej i nowych chodników w regionie. Akademia Tarnowska podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. To otwiera nowe możliwości studentom. List intencyjny podpisali Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Rafał Kurczap, rektor Akademii Tarnowskiej.
3: Jerzy Klimczak, mieliśmy okazję wspólnie z sekretarzem generalnym naszego stowarzyszenia, panem Stanisławem Oczkowiczem, podpisać z panem

0: profesorem Rafałem Kurczabem list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy naszą organizacją i tą wyjątkową w skali kraju uczelnią, jaką jest Akademia Tarnowska. My jako organizacja branżowa, najstarsza w Polsce, bo w przyszłym roku będziemy obchodzili swoje stulecie istnienia, od wielu już lat współpracujemy z różnymi uczelniami technicznymi w kraju. Praktycznie nie ma żadnej ważnej uczelni prestiżowej w kraju, z którą nie prowadzilibyśmy jakiejś współpracy. Jest to kolejna z umów, które podpisujemy i w związku z tym, że dokonaliśmy dzisiaj tego aktu, rozpoczynamy jakby nowy etap współpracy z Akademią Tarnowską tym razem. Liczymy, że z tej umowy wyniknie wiele dobra zarówno dla środowiska tutaj lokalnego, czyli regionu Tarnowa, ale także dla całej Polski. Dlatego, że Akademia Tarnowska jest kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko chemicznego, który my reprezentujemy, ale wiele kierunków tutaj właśnie na tej uczelni, takich jak chemia w biznesie, czy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, czy technologią chemiczną, robotyką, automatyką. To są kierunki, które są istotne i bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w różnych gałęziach naszej gospodarki. Także bardzo się cieszymy, że to nasze doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt ostatnich lat będziemy mogli przekazać tutaj i wspólnie z pracownikami uczelni starać się, żeby absolwenci tej uczelni naprawdę byli owocem tej ziemi i żeby przynosili wiele radości nie tylko uczelni, ale przede wszystkim nam wszystkim w związku z tym, co zamierzamy wspólnie robić. Stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
1: Chciałem bardzo na wstępie podziękować panu prezesowi, bo myśmy o tą współpracę oczywiście, która dzisiaj się, można powiedzieć, wykrystalizowała i zadziała, podpisaliśmy umowę przed chwilą, list intencyjny, starali od dawna. Starali dlatego między innymi, że żeby wejść do tego prestiżowego grona uczelni współpracujących oczywiście nie jest łatwe, ale jest potrzebne, no właśnie, żeby utrzymać ten, prawda, wysoki poziom u nas kształcenia też, ale z drugiej strony rozwinąć więcej możliwości, czy więcej wektorów współpracy i możliwości dla studentów, no to bez tego typu współpracy z takimi organizacjami, takim prestiżu, no nie jest możliwe. Możemy pewien szklany sufit osiągnąć, na tym się kończy. Więc to dla nas jest oczywiście w tym dniu 28 urodzin uczelni takie trochę symboliczne z jednej strony, otwarcie tej nowej ścieżki dla naszych studentów, a co można, bardzo dużo można. Jak tu pan prezes ładnie powiedział, no my jesteśmy taką małą, chyba jedyną kuźnią chemików, można powiedzieć, absolwentów kierunku chemicznego, z uczelni zawodowych oczywiście. No sam jestem jej produktem, to państwo pewnie wiecie, więc tym bardziej bliskie mojemu sercu jest właśnie współpraca nie tylko z towarzystwem, stowarzyszeniem, prawda, ale i ja te możliwości po prostu dla studentów rozumiem. To jest nie tylko czasopismo, to są nie tylko konkursy, to jest nie tylko ta rozpoznawalność i dodatkowy, można powiedzieć, medal marki, którą my w tej chwili właśnie będąc w tym gronie nie tylko uczelni współpracujących, ale można powiedzieć i w mediach też stowarzyszenia będziemy, jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.
2: A więcej na temat tego porozumienia na naszej stronie tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
2: Nowa ścieżka rowerowa powstanie w powiecie tarnowskim. Mowa o trasie Welobiała. W Tuchowie odbywają się już spotkania z mieszkańcami poświęcone tematowi wykupu gruntów pod te inwestycje, informuje burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.
4: Jest marzeniem chyba wszystkich gmin, począwszy od Grybowa aż do Tarnowa. My wszyscy walczymy o to, żeby taka ścieżka powstała i tutaj w Tuchowie, w naszej gminie ostatnio odbyły się spotkania z mieszkańcami, po których terenie miałaby biegnąć ta ścieżka. Myślę, że to bardzo dobry prognostyk, bo zrozumienie tych mieszkańców o ważności tego tematu tematu jest duże, też duża nić porozumienia, co na pewno przybliży nas do budowy ścieżki. Oczywiście to jest bardzo długi proces, myślimy, że kilka lat jest potrzebne, żeby tutaj w ogóle rozpocząć budowę, ale kwestia własności działek i tego, żebyśmy mogli właśnie być właścicielami, czy my, czy województwo, to jest już pierwszy i najważniejszy krok w budowie tej ścieżki. Tutaj w ostatnich latach została już wytyczona trasa i zatwierdzona, a teraz właśnie pracujemy nad tym, aby mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie swoich gruntów właśnie pod tę ścieżkę.
2: To powiedzmy, przypomnijmy, którędy ta ścieżka miałaby biec, jaką miałaby mieć długość, skąd będzie prowadzić?
4: Tu jeżeli chodzi o teren Tuchowa naszej gminy, bo nie chcę się wypowiadać po całości, nie wiem jak zaawansowane są te prace przygotowawcze, to jest po prostu od granicy gminy Gromnik do granicy gminy Pleśna. Większość tej ścieżki biegnie blisko rzeki Białej, więc będzie to na pewno bardzo malownicza trasa. Zresztą widzimy to już po przebiegu. Tutaj u nas już w ścisłym centrum Tuchowa mamy troszkę problem, więc na chwilę będziemy przejeżdżać przez rynek, ale może to też dobrze, bo zachęci to turystów do tego, żeby na tym rynku usiąść, może coś zjeść, coś się napić i też zobaczyć, jak wygląda nasze miasto, ścisłe centrum. Później będzie ta ścieżka biegła częściowo wzdłuż drogi powiatowej w stronę Pleśnej. No tutaj nie mamy żadnych innych alternatyw. Badana była też taka alternatywa, żeby właśnie z drogi powiatowej biegła ta ścieżka po stronie Piotrkowic wzdłuż rzeki Białej. Byłoby to na pewno dużo lepsze, jednak tam w niektórych miejscach są zbyt duże przewyższenia i po prostu jest to niemożliwe.
2: Byłoby trudne, zwłaszcza dla użytkowników, żeby pokonać po prostu te miejsca.
4: Tak, no tu u nas jest taki, wiadomo, teren pagórkowaty, a jakby zasadą przy tych ścieżkach rowerowych, velo, jest to, żeby ona była przejezdna dla każdego, nie tylko dla osób, które trenują na co dzień jazdy na rowerze. To ma być przyjazna ścieżka dla każdego, rekreacyjna, niewyczynowa. I te przewyższenia tutaj są bardzo ważne i bardzo mocno badane.
2: A proszę powiedzieć, czy są takie momenty, w których ta ścieżka biegłaby na przykład koroną wałów? Wiem, że i takie rozwiązania bywają wprowadzane. W wielu miejscach to się sprawdza.
4: U nas nie będzie to koroną wałów, ale będzie biegła przez ścieżkę rekreacyjną na skałce i wzdłuż wałów. Mhm. Też to jest bardzo taki fajny teren. Tam, gdzie my planujemy zagospodarowanie tego dużego terenu rekreacyjnego, to właśnie pomiędzy tym terenem a wałami będzie biegła ścieżka. Jeżeli chodzi o koronę wałów, to my nadal czekamy na podwyższenie wałów i może gdyby to się uskuteczniło, to byłoby możliwe właśnie poprowadzenie ścieżki. No ale w tym momencie, jeżeli wały nie są podniesione, też nie wiadomo kiedy ta inwestycja nastąpi, to myślę, że trudno by było nawet skoordynować te dwie inwestycje.
2: Upuszczenie w tym momencie ruchu byłoby niemożliwe ze względu też na postępującą później degradację tego miejsca, prawda?
4: Tak, dokładnie. Pewnie jakieś umocnienie byłoby potrzebne, więc no myślę, że tutaj jednak lepszym rozwiązaniem jest właśnie wzdłuż wału puszczenie tej ścieżki.
2: To ja jeszcze zapytam o te kwestie przekazywania gruntów pod przyszłą ścieżkę Velobiała. To są jakieś duże obszary? Jak to wygląda?
4: Nie są to duże i to też ścieżka biegnie, tak jak mówiłam wcześniej, blisko rzeki Białej, więc te tereny to są tak naprawdę albo tereny rolne, albo czasem nawet dzisiaj nieużytkowane. Szerokość tej ścieżki nie jest duża, więc jakby nie jest to wielki problem, żeby przejmować i nie jest to wielkie obciążenie takie. No wiemy, że tych terenów jest kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów, więc może sumarycznie uzbiera się dosyć duża kwota, ale jeżeli chodzi o samych mieszkańców, tych właścicieli terenów, no to nie jest tutaj jakaś duża kwestia, jak przy obwodnicy, czy jakiejkolwiek dużej drodze, to nie są porównywalne wielkości.
2: Jak mają wyglądać kwestie finansowe z wykupem tych gruntów?
4: Z tego, co wstępnie tutaj się orientujemy, to wykupy gruntów raczej będą po stronie gmin. To jest taki jakby wkład w tą wspólną inwestycję. Później już przy realizacji finansowania zwykle wygląda tak, że większość finansuje województwo małopolskie, a udział własny pokrywa każda z gmin. Więc tutaj też na pewno będzie duże finansowanie ze strony budżetu. Jednak myślę, że inwestycja jest tak ważna i tak wyczekiwana, że naprawdę trzeba się po prostu tutaj postarać, żeby ją wprowadzić w budżet, w prognozy finansowe i żeby ona rzeczywiście jak najszybciej powstała.
2: W momencie, kiedy taka ścieżka by powstała, duży plus dla samego Tuchowa. Turyści, którzy będą przejeżdżali, będą w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby zajrzeć na tuchowski rynek. Będzie można zobaczyć i malownicze centrum, i malownicze okolice.
4: Zdecydowanie tak. Ja dużo podróżuję też po różnych gminach, nie tylko tutaj po naszej i obserwuję właśnie te miejsca, gdzie powstały te ścieżki, choćby Zakliczyn, choćby Czorsztyn, Czchów. W tej chwili w gminie Zakliczyn w stronę Gródka też jest budowana bardzo duża ścieżka rowerowa i po prostu widać, jak te tereny szybko ożywają, jak pojawiają się turyści, jak pojawiają się też mieszkańcy, którzy bardzo czekają na te ścieżki, więc uważam, że to na pewno jest wielki plus dla tego ruchu turystycznego, ale też bardzo ważna rzecz ze względu na mieszkańców, bo u nas w gminie Tuchów tak naprawdę nie ma ani jednej takiej zorganizowanej, prawdziwej ścieżki. Są oczywiście po trasach choćby tych PTTK, można iść pieszo, można rowerem, ale to są właśnie trasy takie bardziej wyczynowe, po górkach i leśne, bardzo trudne zwykle dla większości osób, a nie ma ani jednej takiej, na której mieszkaniec mógłby swobodnie się poruszać, więc myślimy o turystach, ale też o naszych mieszkańcach, no bo przede wszystkim słuchamy ich też zdania.
2: To jest też, myślę, kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli miłośnicy dwóch kółek chcą gdzieś pojechać, no to na ogół mają do wykorzystania ogólnodostępne drogi, na których ruch jest dosyć spory, no i o wypadek nie trudno.
4: No zdecydowanie nasza trasa 977, która przebiega przez Tuchów, jest bardzo ruchliwa, ale nie tylko ona, bo właściwie wszystkie drogi powiatowe, no choćby na Jodówkę Tuchowską, stronę Brzanki, jest to bardzo niebezpieczna, kręta droga, która nawet nie ma poboczy w niektórych miejscach, gdzie można by było uciec w pewnym momencie. Naprawdę nie mamy w tym momencie, poza tymi dróżkami takimi wiejskimi czy leśnymi, to nie mamy dróg, po których mógłby się bezpiecznie rowerzysta dzisiaj poruszać.
2: Skoro mówimy o drogach i o bezpieczeństwie, to powiedzmy też o chodnikach, bo to jest jeden z gwarantów tego, żeby pieszy czuł się nieco bezpieczniej w tym ruchu samochodowym. Gmina przejęła obowiązek wybudowania chodników w dwóch miejscach. To jest kwestia Łowczowa i Tuchowa.
4: Tak, jeżeli chodzi o Tuchów, to uda się nam, mam nadzieję, że uda nam w tym roku wybudować ostatni zaprojektowany odcinek na ulicy Leśnej. To jest też taki ciąg nie tylko komunikacyjny, ale spacerowy, turystyczny, gdzie bardzo dużo osób codziennie spaceruje, więc ważność tego chodnika jest wielka. Ruch też tam jest bardzo duży, szybko jeżdżą samochody, więc to jest jeden odcinek. Jeśli chodzi o Łowczów, również przy drodze powiatowej, w pobliżu szkoły, kaplicy, tak naprawdę takie małe centrum tej miejscowości i tam też przy drodze powiatowej ruch jest bardzo duży, bardzo szybko samochody się poruszają. W ubiegłym roku udało nam się jeden odcinek już wykonać w kierunku Pleśnej od szkoły, a w tym roku chcielibyśmy w drugą stronę, czyli również od szkoły w kierunku kaplicy i w kierunku Tuchowa, ale też no, projektujemy bardzo dużo chodników, bo w trakcie projektowania, właściwie już na ukończeniu, jesteśmy przy chodniku w Siedliskach w stronę Lichwina. Mhm. Też bardzo taki newralgiczny teren. W Mesznej, też koło Tuchowa, gdzie do dziś nie ma ani jednego metra chodnika, to też jesteśmy w trakcie projektowania. Zaprojektowaliśmy już duży odcinek chodnika w Burzynie, to przy drodze gminnej, też od szkoły w stronę Leśniczówki, do jakby dużego skupiska mieszkańców. No też w tym roku już na pewno wybudujemy dalszy ciąg chodnika w Zabłędzy przy drodze wojewódzkiej. Na to też otrzymaliśmy już dotację. Mamy też zaprojektowany chodnik już do granicy z Chojnikiem, w siedliskach. Także prac nad tymi chodnikami jest bardzo dużo i będziemy systematycznie po prostu je wykonywać. No jeszcze ulica Polna czeka, też z projektem gotowym, ale też bardzo ważne miejsce spacerowe, takie właśnie dla mieszkańców i dla osób, które tam w stronę Skałki też się poruszają, więc no, myślimy o tym bezpieczeństwie bardzo poważnie i wiemy, że to jest podstawa dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie mieszkańców, bo ruch jest ogromny, przepisy jakby nie zawsze są respektowane, ta prędkość jest ogromna, czasami po prostu strach jest poruszać się po tych drogach.
5: Mówimy o takim poruszaniu się codziennym, do szkoły, do pracy i tak dalej, natomiast mnie się zdarzyło wielokrotnie obserwować na przykład popołudniową porą, że mieszkańcy chcą rekreacyjnie pospacerować sobie, a to z kijkami, albo pobiegać gdzieś, żeby się poruszać, no i rzeczywiście do dyspozycji mają tylko bardzo wąskie pobocze, bo nie ma gdzie się schować.
4: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najpierw najważniejsza praca i szkoła, ale coraz więcej osób chciałoby jakoś troszkę zdrowy tryb życia wprowadzić, a akurat spacery czy bieganie, bardzo dużo biegaczy obserwujemy też i młodszych, i starszych, no to właśnie trzeba po prostu zabezpieczyć te osoby, bo to też jest ważne, żeby spokojnie móc sobie pospacerować po okolicy, no właśnie wyjść z domu i mieć gdzie się poruszać i żeby to było bezpiecznie.
5: Jeżeli mówimy o tych inwestycjach chodnikowych, jakie pieniądze gmina w tym roku zamierza przeznaczyć na ten cel?
4: Na te drogi, które są przy powiatowych drogach, czyli te dwie, łącznie z dotacją z powiatu, mamy w tym momencie 500 tysięcy przeznaczone, a jeżeli chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej z Zabłędzy, to jest około 600 tysięcy. No i oczywiście kosztują nas też te projekty, które mamy rozpoczęte, to będzie łącznie około 250 tysięcy.
5: Prace ruszą lada moment, pogoda wydaje się, że sprzyja.
4: Tak, sprzyjamy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania przetargów. Jak one zostaną rozstrzygnięte, to oczywiście szybko ruszamy do pracy. Wiemy, że na ten moment tych robót, tych zamówień drogowych jest dosyć mało i wśród firm jest duże zainteresowanie, więc mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiednie oferty, takie, żebyśmy mogli rzeczywiście szybko zacząć pracę.
5: Kiedy te prace ruszą, trzeba się spodziewać pewnie niewielkich utrudnień. Tak zazwyczaj się dzieje, jeżeli w teren wchodzi sprzęt.
4: Ja myślę, że przy tych chodnikach tak wielkiego utrudnienia nie ma. Nie ma też przy okazji tych chodników przejść dla pieszych, bo z tym jest największy problem. A jeżeli prace po dwóch stronach się odbywają, tutaj są tylko chodniki po jednej stronie, więc myślę, że tak dużych utrudnień nie będzie. Chyba większe są w momencie, kiedy planujemy nakładki asfaltowe. To wtedy jest chyba dużo trudniej.
2: Mówiła burmistrz Duchowa Magdalena Marszałek. Tam dzieciaków nie brakuje. Gmina Skrzyszów planuje budowę przedszkola w Pogórskiej Woli. Ostatnio udało się nawet uzyskać dofinansowanie na ten cel. Ponad 8 milionów złotych. Jak podkreśla wójt Marcin Kiwior, planowana inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców.
6: Osoby, które chcą się rozwijać zawodowo, kariery, ale chcą też rodzinnie, no ciężko jest to połączyć. A w momencie, kiedy ktoś ma pewność, że dziecko zostanie przyjęte, nie ma najmniejszego problemu, może się rozwijać zawodowo i rodzinnie. I to jest ten element, tak tutaj zaprojektuj, wybuduj. Myślę, że do 3 lat by powstał ten obiekt, więc my czytamy statystyki, analizujemy te statystyki, ale jeżeli my widzimy, że są składane wnioski na dziesiątki osiedli, w których są dziesiątki domów, to docelowo przyczyni się na setki osób, które zamieszkają na terenie gminy. W zdecydowanej większości są to osoby młode, więc my musimy podążać za tym, aby ta oferta właśnie edukacyjna już, powiedzmy, opieki od najmłodszego do szkoły podstawowej była zapewniona, czyli my co roku też dokładamy godzin na świetlicach, bo jest takie zapotrzebowanie. Każde dziecko do przedszkola teraz nie ma problemu, ale był taki moment, gdzie nie w każdym samorządzie wszystkie dzieci były przyjmowane do przedszkoli, a u nas były, ponieważ wiemy, że to jest ważne i to jest jeden z wyróżników, gdzie w ofercie gminy być powinien. To jest cały nowy obiekt w ramach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponad 8 milionów już mamy. Zupełnie nowy budynek, tak samo z częścią przeznaczoną pod placówkę wsparcia dziennego, gdzie też wspomagałoby to świetlice. I tam my już w tym momencie mamy 4 oddziały przedszkolne, dwa oddziały zerówek, czyli już jest 6 oddziałów zagospodarowanych i 2 w rezerwie, bo patrząc na, tak jak powiedziałem, ilość pozwoleń na budowę i ilość osiedli i ilość terenów, które są pod budownictwo jednorodzinne, no to widzimy, że to jest to minimum, które powinno wystarczyć, bo w razie W będzie jeszcze ten stary obiekt, który był w tym miejscu, który się znajduje teraz, gdzie jest to przedszkole, bo tam trafią klasy od 1 do 3 od tych najmniejszych i rozładujemy, bo my już stoimy na progu w Pogórskiej Woli, gdzie no, cudem pani dyrektor jeszcze i cała kadra unika zmianowości. Więc nikt nie chce chodzić do szkoły na zmiany, więc my musimy szybko pędzić, żeby zdążyć z tym przedszkolem, żeby nie było zmian, żeby wszystko, cała młodzież mogła od 8 uczyć się. Teraz już i tak jest to troszeczkę porostowane, bo niektórzy zaczynają od ponad 10, no ale nie jest to godzina powiedzmy 13 czy 14, gdzie przychodzą do szkoły, więc no, już to jest pęka w szwach, więc no, stąd taka decyzja i stąd takie kroki, które poczyniliśmy, żeby pozyskać dofinansowanie i to wybudować. Przetarg zaprojektuj, wybuduj i jeżeli by firma, która wygra, szybko zaprojektowała, no to może jeszcze końcem tego roku wyruszyły prace.
2: Nowe przedszkole będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo będą zastosowane tam rozwiązania, które zoptymalizują zużycie prądu i ciepła.
3: SK Tarnów
2: pomaga odkrywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Chodzi o Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mająca ponad 100 lat organizacja zrzesza fanów podróżowania z całego regionu. O działaniach PTTK Tarnów opowiada w naszym studiu prezes stowarzyszenia Paweł Łępa.
7: PTTK ogólnie w całej Polsce i tutaj nasz oddział tarnowski zajmuje się przede wszystkim propagowaniem turystyki kwalifikowanej, turystyki górskiej, pieszej, także organizacją wycieczek, konferencji, sympozjów, także wszystko, co jest związane z turystyką, a także staramy się zarażać młodzież od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, szkoły średnie, do poznawania naszego kraju, naszej ojczyzny, tej naszej najbliższej, małej ojczyzny, czyli Tarnowa i okolic Tarnowa, a również organizujemy dużo wycieczek po Polsce. W naszej organizacji, tu w oddziale, jest 10 kół i klubów turystycznych. Są to kluby młodzieżowe, szkolne i przy oddziale prężnie działające kluby, gdzie są zrzeszona jest młodzież i osoby dorosłe. Także nie ma żadnych ograniczeń. Zapisać się może każdy.
8: Powiedział pan, że tutaj też promujecie region tarnowski i o swojej ofercie macie różnego rodzaju wyjazdy, a są też różnego rodzaju wycieczki, już niekoniecznie właśnie w tym obrębie tarnowskim, tylko gdzieś, gdzie dalej nieco się poruszacie?
7: Tak, oczywiście. Organizujemy bardzo dużo wycieczek górskich, a także jest dużo wycieczek krajoznawczych do większych, mniejszych miast. Także nasza oferta jest no, bardzo szeroka.
8: Czyli tu się znajdzie też coś tak naprawdę dla każdego, bo mówi pan o miastach i są też jakieś oferty trekkingowe.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Czy tutaj po naszym Pogórzu, czy mamy całkiem niedaleko Beskidy, także staramy się zawsze organizować wycieczki o różnych stopniach trudności, żeby każdy znalazł coś dla siebie i profesjonalne, wyższe partie gór i również dla osób, które no, nie na co dzień chodzą, nie są dobrze przygotowane kondycyjnie, także dla nich też również organizujemy w niższe partie gór wycieczki.
8: A jest ogólnie popyt na to?
7: Tak, widzimy tak od pewnego czasu bardzo duże zainteresowanie w ogóle turystyką, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce jest moda na uprawianie turystyki. Powstał nowy klub, nazywa się W Góry z Tarnowa. Jest to grupa osób, która się, że tak powiem, spotkała w mediach społecznościowych. Zainicjowała to koleżanka Joanna Rybak. Ten klub działa bardzo prężnie. Praktycznie co tydzień tworzą jakieś wydarzenie, czy w formie konferencji, prelekcji, zapraszania ciekawych gości, czy wyjazdy w góry.
8: I tutaj też można tak naprawdę znaleźć chyba członków do podróży, prawda?
7: Tak, oczywiście. Bardzo dużo ludzi się poznaje w naszym oddziale, bo nie każdy, że tak powiem, jeździ sam. Są osoby, które lubią w większej społeczności podróżować, wędrować. Także dużo znajomości się nawiązuje. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
8: A jak tutaj ogólnie z przedziałem wiekowym jest?
7: Znaczy przedział wiekowy jest naprawdę od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby na emeryturze już. Także jest cały przekrój wiekowy. Jest naprawdę widać, że coraz więcej młodych ludzi wstępuje w nasze szeregi, co nas bardzo cieszy.
8: A zajmujecie się jeszcze tutaj dalej organizowaniem kursów dla przewodników? Bo wiem, że swego czasu były tego typu.
7: Tak, oczywiście organizujemy, to jest jeden z celów statutowych PTTK-u, aby szkolić, wychowywać nową kadrę przewodnicką. Jest, tak jak już wspominałem, jest bardzo duże zapotrzebowanie na przewodników. Turystyka bardzo dynamicznie się rozwija, także co chwilę dostajemy zapytania o możliwość skorzystania z naszych przewodników.
8: Wcześniej wspomniał Pan o prelekcjach. Skąd ten pomysł, aby postawić akurat na to?
7: Znaczy pomysł to już jest od pewnego czasu dość długo realizowany, tylko może nie był tak dobrze nagłaśniany. Nie było jeszcze dawniej tak rozbudowanych mediów społecznościowych. Może nasz oddział się też nie przebijał z tymi informacjami w tej chwili jest o wiele łatwiej poinformować szerokie grono ludzi o danym wydarzeniu. Jest zainteresowanie takimi spotkaniami. Staramy się zapraszać podróżników, którzy zwiedzają i jeżdżą po całym świecie. To są osoby mieszkające w Tarnowie lub wywodzące się z naszego miasta, a także ściągamy ciekawe postacie, które bardzo czynnie działają w turystyce ogólno, że tak powiem, szeroko pojęte. Jest to szerokie pojęcie.
8: A jak udaje Wam się znaleźć tych podróżników tarnowskich? Bo to nawet właśnie miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami i one zazwyczaj wcześniej jakoś, powiem tak, nie udzielały się tak bardzo publicznie. Może działały na jakichś takich szkolnych wydarzeniach, ale to nie były też osoby, które jakoś tak mainstreamowo, wie Pan.
7: Tak, tak. Wie Pan, jest to przede wszystkim przez kontakty prywatne. Mhm. Zawsze ci turyści, którzy już długo działają, no jednak zawsze o ten PTTK się ocierają. Nieraz przysyłają nam swoje propozycje spotkań. No także no, my też poszukujemy, prawda, ciekawych osób związanych. No wiadomo, chcielibyśmy promować ludzi związanych z naszym miastem, którzy się identyfikują, których korzenie są związane z Tarnowem czy okolicą.
8: Czyli jeżeli ktoś tutaj jest z Tarnowa i to tego słucha, jest podróżnikiem, to się może zgłaszać.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie.
8: Dobra, i organizujecie tak samo konkursy.
7: Działalność statutowa PTTK-u polega również na propagowaniu takich wartości patriotycznych wśród dzieci, młodzieży. Chcielibyśmy podtrzymywać jak najbardziej tą tradycję. Powiem Panu, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą różnego typu konkursy. Organizujemy również złazy patriotyczne. Teraz był złaz zimowy, który się kończył na Starym Cmentarzu. Jest duża impreza w Łowczówku na jesień, gdzie biorą udział szkoły naprawdę z całego powiatu tarnowskiego. To jest też cykliczna, coroczna impreza. Również w ciągu roku robimy rajd przedszkolaka, gdzie najmłodsze dzieciaki zarażamy tą turystyką, chęcią zwiedzania miasta. Tu nasi przewodnicy mają przygotowaną ciekawą trasę, gdzie starają się zainteresować dzieci miastem, w którym mieszkają, żyją.
8: To mówi się, że to współczesne pokolenie raczej tylko siedzi na telefonach, a tu widać, że jednak trochę ciągnie na zewnątrz.
7: Wie Pan co, no jak we wszystkim, prawda? Jest część ludzi, dużo wydaje mi się, że też zależy od rodziców, od nauczycieli. Współpracujemy ze szkołami i widzimy, że jak w szkole się trafi nauczyciel, pasjonata, turysta, to przekazuje i zaraża dzieci, młodzież tymi swoimi zainteresowaniami i to później wszystko procentuje. Także oczywiście dużo dzieci i młodzieży jest tylko zainteresowane komputerem, telefonem, ale tak jak mówię, nie można generalizować, trzeba też znajdywać i pozytywy, że chce się dzieciakom też.
8: Dobra, i tak na zakończenie chciałbym się zapytać Pana właśnie jako tutaj prezesa tego stowarzyszenia, które tak propaganduje turystykę, jak to u Pana wygląda ogólnie? Jest Pan sympatykiem, powiedzmy, bardziej takich regionalnych wyjazdów, czy woli Pan też trochę trochę zapuścicie nieco dalej?
7: Jeśli chodzi o moją osobę, to preferuję i wyjazdy górskie, i wyjazdy krajoznawcze. Zawsze staram się to urozmaicać. Mam grono moich przyjaciół, z którymi zawsze staramy się spędzać ten czas wolny. Naprawdę też staram się. Raz jedziemy w góry, raz jedziemy do jakiegoś miasta. Oczywiście również staramy się poza granice naszego kraju również wyjeżdżać.
2: A spis wydarzeń organizowanych przez PTTK Tarnów możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u stowarzyszenia.
3: SK Tarnów News.
9: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Tomek Piszczek, zapraszam. Dziś powiemy o prokuratorskim śledztwie w sprawie wypadku w Smykowie, o planach Akademii Tarnowskiej w związku z jubileuszem istnienia. Zajrzymy też na próbę Tarnowskiego Teatru, który przygotowuje kolejną premierę. A na koniec podsumujemy działalność hospicjum Via Spej w Tarnowie.
3: SK Tarnów.
9: Sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Osobowy Fiat uderzył tam w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
10: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. W tej sprawie prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi śledztwo. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w godzinach rannych 17 maja bieżącego roku w miejscowości Smyków województwa małopolskiego doszło do wypadku, którego skutki były bardzo tragiczne, gdyż śmierć poniósł 69-letni Józef Eś oraz dwa jego synowie, a to 46-letni Andrzej i 41-letni Paweł. Na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw wypadków samochodowych. W trakcie tej czynności nie ujawniono śladów hamowania. Ustalono, że kierujący samochodem Fiat Punto Andrzej S., jadąc właśnie wraz z ojcem i bratem w kierunku drogi wojewódzkiej relacji Mielec-Lisia-Góra, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn zjechał na prawą stronę drogi i uderzył czołowo w zaparkowany zupełnie poza jezdnią na pasie zieleni samochód ciężarowy, a konkretnie w ciągnik siodłowy z naczepu. Siła uderzenia była bardzo duża i w wyniku właśnie tego czołowego zdarzenia śmierć poniósł nie tylko kierowca, ale również obaj pasażerowie. Przeprowadzono już sekcję zwłok wymienionych mężczyzn. Prokuratura nie dysponuje jeszcze pełnym protokołem podsekcyjnym. Niemniej wstępne wyniki wskazują, że przyczyną zgonu wszystkich pokrzywdzonych były obrażenia wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. W toku sekcji pobrano krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Nie dysponujemy jeszcze wynikami. Jak uczy doświadczenie, na wyniki musimy poczekać nawet i kilka tygodni. Fiat Punto został zabezpieczony i będzie poddany szczegółowym badaniom przez biegłego do spraw samochodowych pod kątem sprawności podzespołów tego pojazdu, a zwłaszcza układu hamulcowego. Postępowanie jest w toku, czynności są ukierunkowane m.in. na ustalenie przyczyny, która spowodowała, że kierujący Fiatem zjechał z drogi, właściwie nie podejmując próby hamowania i nie wykonując manewrów obronnych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przestępstwa określonego w artykule 177 paragraf 2 kodeksu karnego, a więc chodzi o wypadek drogowy, w którym śmierć poniósł człowiek.
8: Powiedział pan, że tutaj nie było śladów hamowania samochodu i teraz pojazd trafił na badania. Wiadomo, kiedy będą znane wyniki, czy na przykład była tu jakaś usterka układu hamulcowego?
10: Właśnie jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
8: Została też przeprowadzona sekcja zwłok. Czy można wykluczyć taki scenariusz, że tutaj kierowca na przykład zasłabł za kierownicą?
10: W chwili obecnej no, niczego jeszcze nie wykluczamy. Jedno jest pewne, że obrażenia, jakich doznał kierowca i pasażerowie, są charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Natomiast musimy poczekać na pełny protokół posekcyjny i wtedy już będzie można stwierdzić w sposób jednoznaczny przyczynę zejścia śmiertelnego kierowcy i pasażera.
8: Dobrze, tutaj jeszcze czekamy na badania, czy kierowca był pod wpływem alkoholu bądź innych środków. Jakie to mogą być właśnie też ogólnie scenariusze, jeżeli chodzi o przebieg tego wypadku? Wiem, że tu nie ma jeszcze jednoznacznych badań, co i jak, ale co wchodzi w grę ogólnie?
10: No niewątpliwie wyniki z badania krwi, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu czy środków odurzających, rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku i między innymi na to, czy kierowca był w stanie podjąć jakieś manewry obronne. Niemniej jednak musimy poczekać dopiero na pełny materiał dowodowy. Przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia, w tym osoby najbliższe dla pokrzywdzonych.
9: Z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Tarnowie rozmawiał Michał Ryszczyński. O sprawie piszemy też na tarnow.sk.pl. Akademia Tarnowska świętuje 28. rocznicę powstania. Uczelnia w tym czasie przeszła szereg zmian związanych z samą nazwą, ale również z zakresem kierunków, w jakich kształci studentów. Władze nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają starania o dalszy rozwój Akademii. Jednym z największych marzeń jest przekształcenie w Uniwersytet Tarnowski, mówi rektor Rafał Kurczap.
11: Oczywiście marzeń na najbliższy rok to są oczywiście małe marzenia do spełnienia, bo duże mamy i one się oczywiście spełniają w sposób zaplanowany w jakiejś najbliższej przyszłości. I to nasze marzenie, to Państwo wiecie, bo wielokrotnie żeśmy już przy różnych okazjach wspominali, to jest oczywiście marzenie o Uniwersytecie Tarnowskim kiedyś. Natomiast no, zdajemy sobie z tego sprawę, że podobnie jak staliśmy się akademią w sposób zaplanowany, systematyczny, uczciwy, tak Uniwersytet też w taki sposób, miejmy nadzieję, że się zadzieje. Natomiast plany najbliższy czas to są plany takie, można powiedzieć, dnia codziennego, czy życia, czy roku codziennego w cudzysłowie. To znaczy chcemy oczywiście dokończyć sukcesem inicjatywy inwestycyjne, które żeśmy rozpoczęli. No one oczywiście idą z różną prędkością. Absolutnie chyba mniej rzeczy jest zależnych od nas w tej chwili. Więcej trochę od łutu szczęścia, trochę od zewnętrznych, prawda, przedsiębiorców, zewnętrznych rzeczy, które się dzieją poza nami. I tu bym sobie właśnie życzył, żebyśmy to dowieźli. Mówię oczywiście o zakładzie anatomii, mówię w tej chwili też o drugiej dużej inwestycji, którą żeśmy zaczęli, musimy bardzo szybko skończyć, czyli o Centrum Symulacji Medycznej, no i innych planach. Planach na budynek H, który był już w przestrzeni medialnej jakiś czas temu też, można powiedzieć, wypowiedziany, a się jeszcze nie zadział. Także wracamy do tego pomysłu na pewno. Chcemy racjonalnie ocenić, co nam jest potrzebne, na ile nas stać. Też myśląc oczywiście o przyszłości, która do nas się zbliża dużymi i małymi krokami, to znaczy o tych problemach mam tu na myśli oczywiście demograficznych, innych geopolitycznych, prawda, staramy się gdzieś dopasować się do tego infrastrukturalnie, a przede wszystkim też no i ofertą dydaktyczną. I staramy się być zawsze uczciwie i racjonalnie powiedzieć. Ja myślę, że to w tej chwili, biorąc pod uwagę system, który mamy, oceny i nadania, można powiedzieć, takiego statusu uczelni, to znaczy statusu uczelni akademickiej, myślę, że w naszej sytuacji to jest tak bezpiecznie 10 do 15 lat. Mówię bezpiecznie, tak żeby to zostało zrobione uczciwie, bo musimy zbudować kadrę przede wszystkim. Mamy oczywiście w niektórych obszarach zbudowano, bo nie bylibyśmy akademią dzisiaj. Natomiast do uniwersytetu potrzeba, no, można powiedzieć na chwilę obecną, dwa razy więcej niż mamy w tej chwili takiej kadry, prawda, która robi nam akademię i trochę więcej. Czy jesteśmy tak, można powiedzieć, w połowie drogi w tej chwili? Wysłaliśmy już parę tygodni temu do ministerstwa o zatwierdzenie programu i zgodę na prowadzenie dziennikarstwa, humanistyki cyfrowej, drugi kierunek, trzeci, logopedii. W tej chwili wiemy, że one są, ministerstwo zaakceptowało wstępną koncepcję i wysłało do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc czekamy na zgodę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a potem oczywiście na zgodę ministerstwa, żeby móc rekrutować studentów na te dwa kierunki. I to są rzeczy, które się zadziały. Natomiast oczywiście mamy cały czas przestrzeni, mniej troszkę zaawansowane prace, ale myślę, że one będą, będziemy o nich mówić w przyszłym roku i rekrutować w przyszłym roku, i to jest na pewno ratownictwo medyczne. I z takich nowych kierunków na tę chwilę tyle. Nie mówiąc oczywiście o kierunkach, powiedzmy, o drugich stopniach kierunków, które w tej chwili mamy na uczelni, no, one, można powiedzieć, nie są nowe, nie? Po prostu są pewną kontynuacją, drugim stopniem, prawda, studiów, które w tej chwili mamy. Natomiast z nowych ratownictwo medyczne, jak miał wskazać. Demografia to jest oczywiście jedna. Ona w każdym rejonie, można powiedzieć, polskiej regionie Polski, w każdym województwie jest nieco inna. Ma nieco inną strukturę. Jest oczywiście też nieco inna struktura absolwentów, prawda, którzy, prawda, kończą szkoły średnie i poszukują. No i wreszcie jest ten trzeci ważny komponent, to znaczy to, co oferuje region, prawda, jaki jest przemysł, jaką on ma, jaki on ma charakter, prawda, jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie i tak dalej. My staramy się wszystkie te czynniki wziąć pod uwagę, tak, czyli i szeroko, oczywiście nie tylko Tarnów, ale całe województwo i pewne jeszcze gminy, prawda, które mamy blisko, a nie są w województwie, no i tam monitorować, prawda, kto jest potrzebny, ale też z drugiej strony tak się też nie da do końca tylko planować, prawda, kierunków, no bo są pewne rzeczy, które dla całego kraju, całej Polski są jakby pewnym wyznacznikiem stałym, prawda, pewnym mianownikiem, jak choćby nawet bezpieczeństwo, tak, jak choćby nawet kierunki, które, no, oczywiście nie daj Boże, nie będą potrzebne tego typu, można powiedzieć, tego typu specjaliści, ale wiemy, że powinniśmy się na pewno wzmocnić w obszarze obronności, w obszarze, no właśnie, cyberbezpieczeństwa, w obszarze pomocy medycznej, prawda, pola walki. I taki kierunek, pewnie Państwo wiecie, Wrocław otworzył wspólnie ze współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, z którąś uczelnią, tak, z tego co pamiętam. Także, no, my też mamy właśnie pomysł taki, żeby ratownictwo medyczne zasilało między innymi nie tylko właśnie, prawda, służby, tak, ale szerzej. Więc stąd właśnie ten pomysł. I mamy nadzieję, że to będzie właśnie jedna z tych odpowiedzi na to zapotrzebowanie, prawda, tu i teraz, które jest potrzebne.
2: Rektor Rafał Kurczap nie ukrywa, że uczelni przydałby się nowy akademik, jednak do tej pory nie udało się dojść w tej kwestii do porozumienia z miastem.
11: Tych pomysłów, biorąc tak historię ostatnich kilku lat, to było kilka. Najlepiej byłby oczywiście nowy, bo ja powiem szczerze, na te propozycje, któreśmy faktycznie dostawali w ostatnich latach od miasta i nie tylko od miasta, czy zostały tam, prawda, proponowane, przynoszone do nas, no to nie do końca odpowiadały, bo mówiąc wprost, no, były albo za stare, musieliśmy do nich naprawdę bardzo dużo pieniędzy włożyć, żeby studenci chcieli przyjść. A dzisiaj student jest, to jest całkowicie zrozumiałe, dosyć wybredny. On chce już mieć dobre warunki do mieszkania, uczenia się, prawda, i no to chyba sobie nie trudno jest wyobrazić, chyba każdy z nas. Ten poziom życia po prostu w Polsce przez ostatnie dwie dekady naprawdę bardzo mocno wzrósł i nawet student nie będzie w byle czym mieszkał, to jest absolutnie zrozumiałe, więc myśmy z tego między innymi dlatego zrezygnowali, bo technicznie trudne, ciężkie, albo za duże, mówiąc o tym budynku, prawda, Orange'u, i przebudowa tego budynku po prostu też byłaby dosyć kłopotliwa. Marzy się nam oczywiście akademik nowoczesny, blisko uczelni gdzieś, były koncepcje, czy na kampusie w stylu amerykańskim, być może, natomiast nie chcemy decyzji podejmować pochopnie. Gdyby się zdarzyła, to chyba taka opcja była dla nas najlepsza, gdyby się zdarzyła możliwość, że albo ją kupimy, albo dostaniemy jakąś działkę gdzieś blisko uczelni, tak, żeby, wiecie Państwo, zachować tą filozofię i narrację, że uczelnia, akademia jest w jednym miejscu, tak, no to byłoby dla nas najlepsze, więc wtedy byśmy pewnie się skusili na taką inwestycję, a jak nie, no to są inne rozwiązania, tak, czy inne modele, można powiedzieć, zaspokajania, prawda, studentów w akademiki. Można też między innymi, jak inne uczelnie stosują, zaprosić inwestorów zewnętrznych. Ktoś może wybudować, prawda, taki akademik. Dla nas to z jednej strony byłoby pewnie mniej kłopotliwe, bo nie musimy się zajmować kolejnym budynkiem, tak? On jest rozważany jako któryś tam równoległy plan, tak? Także to wiemy, że tacy inwestorzy gdzieś też nas tutaj w pewnych momentach podpytywali, czy by było takie zapotrzebowanie, bo to też musi być zapotrzebowanie. To nie jest łatwo wybudować, prawda, akademik na tam 300-400 osób i jak nie będzie właśnie stał pusty, nie?
5: Wspomniał Pan o inwestycjach i o przygotowaniach do Centrum Symulacji Medycznych. Tam na początku maja, zaraz po majówce, miały się rozpocząć prace. Czy rzeczywiście ruszyły?
11: Bardzo ruszyły. Ja przyznam, że trochę się obawiałem tej inwestycji, bo ona była trudna o tyle, że no, musieliśmy, tak jak Państwu mówiłem wcześniej już, zagospodarować, czy znaleźć przestrzeń do zagospodarowania, czy do wybudowania, zrobienia tego Centrum Symulacji Medycznej w obiektach, które już mamy w tej chwili. A są tam pewne wymagania specyficzne dla działania prawidłowego takiego centrum i to zadanie było niełatwe, ale znaleźliśmy. Prace trwają. Byłem nawet wczoraj zobaczyć, jak sobie chłopaki budowlańcy radzą i powiem nawet, może zabrzmiał optymistycznie, ale tak chyba powinno, bo jest zgodne z planem aktualnym na budowie. Jesteśmy chyba nawet trochę do przodu z tymi pracami budowlanymi, także wyrobimy się do końca czerwca. I powiem tylko, może zdradzę, my tam mieliśmy bardzo dużo zakupów, głównie zakupów, nie inwestycje budowlane, nie musieliśmy budować nowego centrum, a jedynie je wyposażyć w sprzęt. Zakup, o który się najbardziej baliśmy, to znaczy symulator ambulansa, karetki, o którym wiedzieliśmy od dostawców, że może być problem, bo i wojsko, prawda, złożyło duże zamówienia i nie tylko Straż Graniczna, prawda, i tak dalej, że może być z tym duży problem. No, okazuje się najmniejszym, bo w tej chwili już się montuje. Tak, w salę chłopaki, jeszcze budowlańcy kończą salę, by remontować, a ambulans już staje w tej chwili. Byliśmy na wczoraj zobaczyć, faktycznie cały symulator stoi. Myślę, że dwa najbliższe trzy tygodnie powinni go panowie skończyć z wyposażeniem już, także idzie dobrze.
9: A tymczasem obok wydarzeń uczelnianych związanych z jubileuszem 28-lecia istnienia Akademia szykuje również juwenaliowy koncert. W sobotę 23 maja na kampusie wystąpią Zalia, Grupson i Baciary. Start imprezy o 16. To pełna uroku historia o sile marzeń i odwadze. Teatr imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie zaprasza na premierę spektaklu Kopciuszek. Jest to widowisko muzyczne, podkreśla reżyser Elżbieta Depta.
12: No i jest też komediowo. Spektakl tak oceniamy, że zapraszamy dzieci tak późne przedszkole, od wczesnej podstawówki, ale też całe rodziny, bo myślę, że dorośli też tutaj znajdą swoje, no, będą się bardzo dobrze bawić razem z dziećmi, bo też zadbaliśmy o tego widza. No i jest bardzo dużo choreografii, tańca, układów tanecznych, piosenek, śpiewanych solo, grupowo, więc jest bardzo różnorodnie. Nawiązujemy do tradycji Broadwaya, West Endu i właśnie bajek Disneya w estetyce tego spektaklu. Najbardziej lubimy te historie, które już znamy, więc my tutaj nawiązujemy do tych znanych adaptacji Kopciuszka, takich disneyowskich i właśnie tej klasycznej opowieści. Nie próbujemy tego tak jakby na siłę uwspółcześniać, szukać jakichś innych znaczeń, tylko opowiadamy historię dziewczyny, która była skrzywdzona przez los, ale z nadzieją na lepsze jutro, więc tutaj jest to bardzo tradycyjne, ale to, co jest nowoczesne, to nasz język opowieści, postaci, które sami wykreowaliśmy, właśnie tak jak postaci myszek, które są równocześnie narratorami w tym spektaklu, i też komediowość, która jest tutaj zawarta, właśnie różne nawiązania do współczesności, modelów wychowawczych, trochę przyglądamy się temu, jaką matką jest macocha, a jakim ojcem jest król, i tutaj puszczamy to oko do współczesności. Książę też, można by powiedzieć, jest takim współczesnym księciem, któremu się nie chce i który czeka na tą motywację, żeby jednak przejść przemianę. Okazja tego, żeby zrobić spektakl, który będzie autorski, bo właśnie będę mogła sama mieć wpływ na kostiumy, scenografię, oświetlenie. Tutaj też mnie skusiła, że to też będzie opowieść, którą napiszę wspólnie z autorem tekstu Adrianem Szafrańskim, moim współautorem tekstu. No to tutaj to była bardzo fajna okazja, za którą jestem bardzo wdzięczna oczywiście. I no, rzadko się to zdarza, więc bardzo chętnie przystałam na tą propozycję. Absolutnie dorośli nie będą się nudzić, bo idziemy właśnie tą tradycją disneyowską tych filmów, które wiadomo, dzieci je bardzo lubią, ale rodzic oglądając też odkrywa poziomy, których dzieci nie rozumieją, i dzięki temu też się nie męczy na tych filmach i też może się cieszyć i poczuć znów jak dziecko, ale no więc jak najbardziej zapraszamy również dorosłych. Kinga gra role męskie, żeńskie i świetnie się w tym odnajduje, a tutaj w tym spektaklu ma aż 3 role. Więc, bo chcieliśmy zabawić się trochę taką konwencją przebiórek, taką szekspirowską konwencją zamiany, że tutaj właśnie nagle na scenie jest przeobrażenie, które wydarza się na naszych oczach. Nasza wspaniała pani krawcowa, pani Iwona, no, miała bardzo dużą zagwozdkę, jak szyć kostiumy tak, żeby na naszych oczach, oczach widzów następowały te szybkie przebiórki z jednej osoby w drugą, więc tutaj podjęliśmy takie wyzwanie, no i oczywiście zapraszamy do oceny efektów. Też trzeba powiedzieć, że przy tej opowieści o Kopciuszku, no praktycznie cały teatr jest w to zaangażowany, bo nie gra tylko kilka osób tutaj na stałe współpracujących z teatrem, będących na etacie aktorskim, więc no trzeba było po prostu charakterologicznie odnaleźć, kto pasuje do jakiej roli, ale też mieliśmy bardzo fajną możliwość, bo Marcin Partyka, który tworzył muzykę do tego spektaklu, znał już aktorów z wcześniejszych realizacji i piosenki komponował konkretnie pod aktorów, więc to też myślę, dzięki temu one bardzo współgrają z tym, co odgrywamy na scenie, bo są im dedykowane i ich umiejętnościom. No, myszki są narratorami, które trafiają do teatru w poszukiwaniu sera. No, ale nie odnajdują tutaj sera, chociaż zapach wydaje się prowadzić je do, że tutaj powinien być ten ser. No, ale kiedy nie odnajdują sera, a widownię pełną dzieci, stwierdzają, że po prostu może opowiedzą historię o Kopciuszku, a w zamian być może dzieci nagrodzą je brawami, no i serem oczywiście. Tarnowski Kopciuszek będzie bardzo roztańczony, rozśpiewany, kolorowy, pełen humoru, dowcipu, twistów, ale które i tak prowadzą do happy endu. Za opracowanie wokalne odpowiadała Hanna Podkościelna-Cys i tutaj będzie też bardzo dużo tańców, gdzie Justyna Kaczmarska ukuła bardzo rozbudowanej choreografii aktorów, więc było to wielkie wyzwanie. Myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było od jakiegoś czasu, przynajmniej w Teatrze Solskiego, więc zapraszamy. Najbliżej będzie tym tradycyjnym wersjom, które znamy z bajek Disneya, z musicalów na Broadwayu. Po prostu opowieści o dziewczynie, która została bardzo skrzywdzona przez los, ale wciąż ma nadzieję na lepsze jutro. Zaskakujemy widza, myślę, w każdej scenie. Po pierwsze naszą interpretacją postaci, różnych sytuacji, smaczkami nawiązującymi do współczesności, więc myślę, że widz na pewno nie będzie się nudził i będzie zaskoczony, jak właśnie na nowo można opowiedzieć tą bardzo dobrze znaną historię. Właśnie humorem nawiązujemy tutaj podobno do Shreka i Monty Pythona, tak zostało to określone, więc myślę, że rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, wyniosą coś innego niż dzieci z tego spektaklu. Staramy się puszczać do nich oko w różnych warstwach, też w warstwie wizualnej, no a dzieci na pewno załapią się na tą znaną historię. Jest to wyzwanie, no bo właśnie musiałam pomyśleć o tym, co mnie w tej historii najbardziej intryguje i inspiruje, i doszłam do wniosku, że właśnie ten Broadway, ta muzyczność, że mam okazję stworzyć spektakl muzyczny, który prawie nawiązuje już do formy musicalowej i że to jest bardzo duże wyzwanie, które chciałabym podjąć, więc była to duża inspiracja, a Kopciuszek właśnie w tych krajach anglosaskich ma bardzo, bardzo dużą tradycję i są musicale grane już od lat i to mnie zainspirowało. Zdecydowanie bajkowy świat, ale mamy tutaj też liczne triki, których oczywiście Państwu jeszcze nie zdradziliśmy, ale które tutaj bardziej nawiązują do Broadwayu, więc w głównej roli Kopciuszka gra znana Państwu Angelika Smyrkała. W rolę księcia wcieli się Wojciech Wereśniak, w rolę złej macochy Ewa Sąsiadek, w rolę króla Jerzy Pal, rolę sióstr to Monika Wenta i Matylda Baczyńska. W właśnie postać Alfreda będzie grała Kinga Piąty, a w rolę myszek Tomasz Wiśniewski, Paweł Plewa i Przemysław Płaczek. Jest to dla nich, było to wielkie wyzwanie i faktycznie wymagało ogromnego nakładu pracy i początkowo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się sprostać, bo faktycznie trzeba było i nauczyć się tańczyć, śpiewać i przy okazji grać, ale absolutnie jesteśmy już pewni, że to się udało i że zachwycą Państwa na scenie. W przyszłym tygodniu są przedpremierowe pokazy i to 6 pokazów przedpremierowych, a potem jest premiera.
9: To była Elżbieta Depta, a premiera już 30 maja. Przyjęło już kilkuset pacjentów. Mowa o tarnowskim hospicjum Via Spej, które działa od ponad 2 lat. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc terminalnie chorym.
13: Prezes Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie, Anna Czech. Ten czas wyjątkowo szybko biegnie, ale jesteśmy wciąż zajęci tym, żeby jak najlepiej to w hospicjum funkcjonowało, albo niosło pomoc, czasem nawet uśmiech, taką opiekę dla ludzi, którzy tutaj trafiają, a także dla ich bliskich. Dobrze, że to miejsce powstało, dobrze, że to miejsce funkcjonuje, bo nie było po prostu takiego miejsca w Tarnowie, takiego dedykowanego i takiego budowanego z miłością, bo przecież wiele osób się do tego przyczyniło, setki osób, że to miejsce powstało. I myślę, że to jest też duża wartość tego miejsca. Pacjenci do nas jednak trafiają w takim stanie terminalnym, głównie w takim stanie, gdy rodzina już nie jest w stanie się opiekować tym pacjentem. I wtedy przychodzi razem z pacjentem tutaj, bo nie ma takiego pojęcia, że ktoś oddaje tutaj. No, można przyjść i przebywać, nie ma limitowanego czasu. Można, ile godzin człowiek chce być, to może przebywać z osobą bliską. Także to tak wspólnie wszyscy tutaj przychodzą i wydaje mi się, że to jest też taka wartość duża. Cały czas o tym tak myślałam, prawda, żeby to był przeciągnik do raju, czyli żeby dla tej osoby, która cierpi, stworzyć jak najlepsze, jak najwygodniejsze warunki, no takie fizyczne, czyli te pokoje jednoosobowe bądź dwuosobowe, każdy z łazienką. Oprócz tego ta łazienka centralna w Jaspa, gdzie jest kąpiel, w wannie w tej chwili oddana, no aneks kuchenny w każdym pokoju lodówka, meble, wyjście czy spojrzenie to jeśli to jest leżący widok do tego ogrodu, do tego wspólnego, do tej wspólnej przestrzeni. No jednak większość osób, które tutaj trafiają, to są osoby wierzące, więc ta kaplica jest bardzo, bardzo ważna dla nich. Kaplicą się wszyscy zachwycają, ona jest prosta, ona jest taki przekaz, krzyż jest pusty, Pan Jezus stoi, ma ręce wyciągnięte i mówi tak, jak ja sobie wyobrażam, jestem z Wami. Naprzeciwko jest świetlica, gdzie mogą mieszkańcy przebywać, no też powiększa się przestrzeń kaplicy, jeśli więcej osób może uczestniczyć, chciałoby uczestniczyć w mszy świętej. Także jest ta wspólna przestrzeń w świetlicy, gdzie jest też aneks duży kuchenny, gdzie przychodzą panie i pieką placki raz w tygodniu, jakieś różne potrawy. Potem czasem, jeśli nasi mieszkańcy mają siłę, to towarzyszą przy tym pieczeniu, a jeśli ktoś nie ma siły i leży, to wtedy jest częstowany, jest, że tak wiem, przejście po korytarzu i do każdego pokoju, jeśli ktoś sobie życzy, to jest częstowany. Tym staramy się takie różne grupy uruchamiać, różnego rodzaju działalność, żeby to poczucie było, że jest podobnie jak w domu. No domu nikt nie zastąpimy domu, absolutnie, ale z kolei tu jest to, że warunki te do funkcjonowania są lepsze niż w domu w wielu przypadkach, bo w domu tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. To jest ta wartość, to jest to, że no i staramy się w różnego rodzaju okazji też po prostu i wolontariusze odwiedzają pacjentów, mieszkańców i my też darować coś drobnego, czy uśmiech, czy jakiś drobny podarunek, czy kwiat, czy coś innego, żeby wiedzieli każdego dnia, że są bardzo, bardzo ważni. Plany, wciąż mamy plany, bo życie pewne sprawy pokazuje, co robić, żeby dalej się rozwijać, żeby dalej dawać coraz lepszą ofertę. Więc chcemy urządzić ogród. W lecie będziemy zbierać teraz pieniądze z tych kolejnych tej edycji tulipanów, do której zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły i przedszkola, no bo coś dobrego warto zrobić, choćby przez chwilę. Więc będziemy się starali zbierać po to, żeby utworzyć zadaszenia, być może fontannę, zadaszenia od słońca, prawda, bo lubią nasi mieszkańcy przebywać, gdy są słoneczne, ciepłe dni na zewnątrz i cieszyć się tym słońcem, bo na to mamy wspaniałego grilla, lubią grillowanie, lubią wspólne przebywanie, więc będziemy to, chcemy tworzyć, no właśnie jeszcze myślimy o tej fontannie, bo woda zawsze daje coś dobrego i ogród biblijny, to właśnie to dopiero się tworzy, ten pomysł, w którym miejscu to będzie, ale mniej więcej wiemy, to będą po prostu rośliny, które są w Biblii, czyli jest bardzo dużo, ja w tej chwili nawet nie wymienię, ale na pewno w figowce jest taki judaszowy

0: płatny, mimo że są to warunki jak najlepsze stworzone przez nas. Także jeszcze raz to podkreślam. Mamy kontrakt na 18 pacjentów. W sumie łóżek mamy 26, czyli możemy przyjąć więcej osób i ci, którzy się zgłaszają, są przyjmowani. To obłożenie jest, czasem się zdarza, że jednak kilka osób nagle odchodzi w ciągu weekendu, więc nagle obłożenie spada, ale ono jest, no i po prostu jak się potrzeba, to służymy.
1: Czy tutaj właśnie ktoś może jakoś wesprzeć hospicjum? No bo tak jak pani mówiła, tutaj wolontariusze też odgrywają taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej placówki.
0: Tak, wolontariusze odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki. No tutaj bardzo się cieszymy z wolontariatu dzieci i młodzieży, ale to głównie jest prezentowane podczas tej akcji Tulipany albo różnych innych akcji, napisz list albo jakieś ozdoby, albo coś jeszcze, jakieś inne inicjatywy, do których też zachęcamy. Też występy dla naszych mieszkańców, bo też się to zdarza, że dzieci śpiewały kolędy i ze szkoły muzycznej były grane krótkie koncerty, także do tego zachęcamy młodzież, aby się, albo czytanie wierszy. Można po prostu być kreatywnym, wymyślić, zgłosić się do nas i wpisujemy w harmonogram i wtedy raz w tygodniu, czy któregoś dnia do uzgodnienia w ciągu dnia, bo to jest zwykle w tym czasie, kiedy młodzież ma zajęcia w szkole. No i te akcje różnego rodzaju, też promowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. O to chodzi, żeby młodzież po prostu też jest czas różny i hejtu i wszystkiego, różne są sytuacje. No, za moich czasów po prostu, gdy ja byłam młoda, czegoś takiego nie było. Ja się zawsze martwiam o tym, gdy komuś było coś nie tak, prawda? A w tej chwili, jeśli ktoś jest trochę grubszy albo inaczej wygląda, no to nagle okazuje się, że po prostu on jest hejtowany. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe i nie zrozumiem tego. Wydaje mi się, że jakąś odpowiedzią na to jest rozwijanie wolontariatu, czyli namawianie dzieci, zróbmy coś dobrego. Zróbmy coś dobrego. Nikt nie wymaga, żeby to robili bardzo, bardzo systematycznie, bo to może być różnie, ale w jakimś rytmie, prawda? I żeby mieć to poczucie, że po prostu jest ktoś, komu jest gorzej. Ja chcę coś pomóc, ja chcę, chodźmy razem, zróbmy coś. I to przecież daje też jakąś satysfakcję, poczucie, że to warto robić, prawda? A nie śmiać się z koleżanki czy z kolegi, bo ma 5 kg więcej niż by to wypadało z tego BMI, prawda? Także to dla młodzieży jest to dobra sprawa. No naprawdę można różne rzeczy robić teraz w ogrodzie, na wiosnę. No zachęcam bardzo serdecznie. Jest to duże pole do popisu i my nie ustalamy ram odtąd dotąd. Z każdym pomysłem się można zgłosić. My tutaj to przeanalizujemy wspólnie z nauczycielami i możemy zrobić pochód, nie pochód, różne rzeczy, prawda? Natomiast wolontariat towarzyszący to jest bardziej wymagająca sprawa. Tutaj stawiamy wymagania, tak jak zresztą myślę, że inni. Musi ta osoba się do tego nadawać, musi przejść odpowiednie szkolenia z BHP, z ochrony danych osobowych, bo to też nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, to tamta sąsiadka tu leży i opowiada. Nie, to po prostu już musi być wysoki poziom tej ochrony danych osobowych. Też musi ktoś do tego mieć predyspozycję. To jest rozmowa z psychologiem i rozmowa tutaj z przedstawicielami fundacji. Wtedy podpisujemy umowę, załóżmy na rok, i te osoby tutaj zgłaszają się w odpowiednim też harmonogramie, rytmie przychodzą i rozmawiają z naszymi mieszkańcami, z czego oni są zadowoleni, prawda? Często ta rozmowa to jest duża wartość.
2: Osoby zainteresowane wolontariatem mogą znaleźć formularz kontaktowy na stronie kromkachleba.pl.
3: SK Tarnów News.
4: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w naszym programie powiemy o zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitala we Lwowie. Zaprosimy na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej i zapowiemy 13 zjazd Berneńczyków oraz psią paradę ulicami miasta. Tarnowianie ruszają na pomoc. Do końca czerwca trwa zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
5: Sławomir Wypasek, radca prawny Grupy Azoty i pracownik Grupy Azoty od 28 lat. Akcja polega na tym, że będziemy zbierać pieniądze na Uniwersytecki Szpital Akademicki we Lwowie. Wspólnie z różnymi organizacjami społecznymi, do których należę i które tutaj wspieram społecznie, postanowiliśmy zorganizować taką akcję pomocową dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie. Wiemy skądinąd, że tam są ogromne potrzeby dotyczące takiej bieżącej działalności, po prostu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. My zbieramy pieniądze na wysoce specjalistyczny sprzęt, który ratuje życie ludzkie, i sytuacja w tym szpitalu wygląda w ten sposób, że praktycznie z całej Ukrainy, z terenu całej Ukrainy, terenów przyfrontowych, tam są przywożeni ludzie, ofiary wojny, pokiereszowani w tej wojnie, i również nasi rodacy, z całej, mówię, Ukrainy, jak również

0: z Lwowa. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć ten szpital, bo też jest to bardzo ważna taka przedwojenna placówka medyczna, ważna dla polskiej medycyny, bo w tym szpitalu przed wojną leczyli i uczyli między innymi profesor Weigl czy profesor Ludwik Rydygier. Więc jest to jakby taka historia, która łączy też nasze miasta Tarnów i Lwów, które od stuleci były powiązane ze sobą wspólnie i zawsze się wspierały. Ja zawsze powtarzam takie hasło: Tarnów z Lwowem, Lwów z Tarnowem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że fala hejtu i właśnie taka antyukraińska nagonka niestety jest coraz bardziej powszechna w Polsce. Z tym się nie zgadzamy i my robimy coś, co ma po prostu chronić ludzkie życie. Nie ukrywam, że dla nas tutaj ogromną taką inspiracją była akcja arcybiskupa Rysia, który na początku lutego zorganizował tą akcję właśnie pomocową dla Ukrainy i my tutaj, skupiając organizacje społeczne, no między innymi tutaj Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, PTTK Grupa Azoty, PCK, Oddział Rejonowy w Tarnowie czy Komitet Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej, postanowiliśmy, że wspólnie zorganizujemy coś, co będzie miało za cel również zasypywanie takich rowów pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest też nasz cel, żeby pokazać, że wspólnie możemy coś zrobić. Jestem tutaj organizatorem tej akcji, jestem również członkiem i PTTK Grupa Azoty i Komitetu Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W ten weekend pojedziemy tam z grupą przyjaciół, znajomych, żeby koordynować akcję pomocową tam już na miejscu i będziemy w Szpitalu Akademickim we Lwowie. Uruchomiliśmy tutaj zbiórkę publiczną, mamy zgodę MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Towarzystwo Miłośników Lwowa udostępniło dla nas specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz szpitala i są to tak zwane znaczone złotówki, także każda złotówka z tej akcji na pewno będzie wydana na zakup specjalistycznego sprzętu i nie zostanie zmarnowana, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele takich różnego rodzaju głosów, że te pieniądze są marnowane albo sprzeniewierzane. My każdą złotówkę wydamy na zakup tego sprzętu specjalistycznego, który sam szpital wybierze, dlatego też właśnie tam jedziemy do Lwowa, bo oni najlepiej wiedzą, co jest im w tym momencie potrzebne, a te potrzeby są przeogromne. Tutaj się oficjalnie nie mówi o takich rzeczach, jak to wygląda tam na miejscu, natomiast po prostu ludzie giną przez to, że nie mają dostępu do sprzętu, więc my staramy się po prostu zrobić to, co możemy. Ważne jest też w tej akcji to, że mamy właśnie honorowy patronat Grupy Azoty i on się nie wziął znikąd. Wziął się również stąd, że tutaj po wojnie, po II wojnie światowej do Tarnowa, do zakładów azotowych przyjechała cała rzesza i naukowców, i inżynierów z Politechniki Lwowskiej i ludzi, którzy po prostu po wojnie odbudowywali zakłady azotowe w Tarnowie. Więc ta rzesza tych ludzi przez cały okres jakby funkcjonowała tutaj i też myśmy od samego początku, po tych przemianach, po 89 roku, wiele razy, kilkadziesiąt razy dosłownie jeździliśmy z pomocą właśnie na Ukrainę, dla naszych rodaków, w różne miejsca, bo to był i Zbaraż, i Chocim, i Kamieniec Podolski, i Krzemieniec, i pani Maria Sikora, która tutaj organizowała przez wiele lat te wyjazdy, jakby też konsolidowała to środowisko lwowskie i też w pewnym sensie, ona już jest na emeryturze, za co i też za tę akcję jej dziękuję, ale w pewnym sensie myśmy przejęli pałeczkę po niej. W najbliższy weekend w Tarnowie będzie gastromajówka z Robertem Makowiczem. Podczas tej gastromajówki nasi wolontariusze z logo PCK będą zbierali do puszek pieniądze właśnie na pomoc dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
1: Niezbędne informacje dotyczące zbiórki można znaleźć m.in. na stronie oddziału PTTK przy Grupie Azoty.
2: SK Tarnów.
1: Startuje jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. W ramach Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych zobaczymy 14 projekcji konkursowych, pokazy specjalne, nie zabraknie wystaw i spotkań z twórcami filmowymi, ale organizatorzy zapraszają również na koncerty, mówi dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
3: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek tarnowski. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w Udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone gramy, Pod niebem pełnych cudów, Dwa serduszka, cztery oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo sala nam się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
1: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali Kina Marzenie.
3: Oczywiście.
1: A szczegółowy program na stronie tarnowskanagrodafilmowa.pl.
2: SK Tarnów.
1: Spotkają się już po raz 13, ale nie zabraknie nowości. Od 4 do 6 czerwca w Tarnowie będzie się odbywał kolejny zjazd Berneńczyków. Hodowcy i opiekunowie wezmą udział w spotkaniach i atrakcjach, ale nie zabraknie lubianej parady ulicami miasta. O szczegółach opowiadają organizatorki Barbara i Kinga Truty.
4: Zjazd jest oczywiście 3-dniowy, ale tą główną atrakcją będzie piątek, czyli parada Berneńczyków ulicami miasta. W tym roku dodatkowo są niespodzianki. Jedną z nich to będzie nas prowadzić, można to tak powiedzieć, orkiestra Dęta Górnicza z Jaworzna.
1: Aż z Jaworzna, czyli rozrasta się nam trochę ten zjazd. Przyjeżdżają już goście z różnych zakątków Polski.
4: Tak, w ogóle gości to mamy z całej Polski, ale tym razem jako gość taki szczególny będzie orkiestra Dęta. A za orkiestrą Dętą będzie nasza maskotka zjazdu po raz pierwszy.
1: Kto to taki w takim razie?
4: To będzie maskotka Bernuś. Ktoś będzie ubrany w strój Bernusia.
1: I taki Bernuś będzie wędrował po ulicach i będzie na pewno przyciągał mnóstwo uwagi. Zresztą trudno powiedzieć, żeby wasza impreza, żeby wasze wydarzenie przechodziło bez echa ulicami miasta, bo nie ma chyba osoby, która by się za wami nie obejrzała. Zazwyczaj, jak patrzę, co roku wasz zjazd cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
4: Tak, są tłumy osób, które dołączają do nas z różnymi pieskami, nie tylko z Berneńczykami, bez piesków również i całym szpalerem, jak idziemy, to po obu stronach ulicy jest sporo gości z dziećmi, dużo dzieci, które chętnie pomiziają takie puchate kuleczki.
1: No właśnie, żeby było bezpiecznie, sympatycznie i żeby nic złego się nie stało, to przypomnijmy taki savoir vivre, jak się zachować prawidłowo, jak będziemy chcieli właśnie pomiziać takiego pieska.
5: No w pierwszej kolejności na pewno trzeba zapytać właściciela o zgodę, a jeśli chodzi o dziecko, to najpierw rodzica, czy w ogóle może pieska pogłaskać, ale później właśnie opiekuna pieska, trzeba zapytać, czy pieska można pogłaskać. Większość jest na pewno przyjaznych piesków, ale zdarzą się i psi seniorzy, i pieski troszkę w gorszej kondycji, więc one niekoniecznie muszą chcieć być głaskane, ale jeśli właściciel się zgodzi, to najlepiej podejść do pieska spokojnie, dać się obwąchać, można wyciągnąć rękę do powąchania i delikatnie pieska można pogłaskać, najlepiej po grzbiecie, po boku, pod brodą, za uchem. Niekoniecznie po głowie, ponieważ nie wszystkie pieski to lubią, zwłaszcza, że tutaj będzie spore zgromadzenie tych psów, spore zgromadzenie ludzi, więc to też jest inna sytuacja dla psiaków, więc najlepiej po prostu spokojnie podchodzić do pieska, a tą główkę zostawić, bo można z zaskoczenia, piesek może zrobić jakiś unik albo po prostu się wystraszyć, więc najlepiej, żeby osoba, która chce pogłaskać psa, żeby była widoczna i ze spokojem to robiła. No zwłaszcza chodzi o dzieci, żeby też dzieciom tłumaczyć, żeby ostrożnie do tego pieska podchodzić i ostrożnie się z nim obchodzić.
1: Czasami ktoś miałby ochotę, żeby w kieszonce schować jakiś przysmak dla pieska. Raczej tego unikamy.
5: Myślę, że raczej tak. No chyba, że że właściciel pozwoli. Na pewno na własną rękę no nie dawać pieskom, bo są psi alergicy i to no może po jednym smaczku się nic nie stanie, ale jeden, drugi, piąty, dziesiąty i różna może być, ale no taka reakcja alergiczna. Wiemy coś o tym, bo same mamy dwa psiaki z alergią i też staramy się unikać pewnych produktów, no żeby nie wzmagać tej alergii.
1: To ja zapytam o wydarzenia, które towarzyszą zjazdowi berneńczyków, o której już od pewnego czasu są dodatkową atrakcją, jak na przykład konkursy. Mamy takie konkursy w tym roku?
4: Tak, tak. Te konkursy już były, już się zakończyły, już mamy laureatów tych konkursów. Nagrody będą wręczane właśnie na rynku. Były trzy internetowe konkursy. Jeden to był fotograficzny pod tytułem Bernuś w zimowym puchu. Czyli taka zima, która była dość mocna, można było sfotografować i to już był od dawna ten konkurs, on się już zakończył, już mamy laureatów. Drugi konkurs to jest właśnie na nadanie imienia dla naszej maskotki i też już ten konkurs został zakończony.
5: Oficjalnie na rynku będzie przedstawione imię właśnie naszej maskotki.
1: Rozstrzygnięcie tak. I ogłoszenie tak. Wyników konkursów tak, będzie tak, na rynku. Tak.
4: No i trzeci konkurs był to quiz o no, różnych zagadnieniach, rasach psów. Wszystko było związane z psami. Także to też będzie ogłoszone na rynku.
1: Ta impreza to jest wydarzenie, które gromadzi tutaj w Tarnowie, tak jak powiedziałyśmy, miłośników, posiadaczy, opiekunów psów berneńskich i jest także dla nich okazją do spotkania, po pierwsze towarzysko, a po drugie czasami do wymiany doświadczeń, czasami ktoś boryka się z jakimś problemem, czy to zdrowotnym, czy innym, można porozmawiać, podpytać, bo być może ktoś już podobny problem przechodził. Rzeczywiście tak się dzieje, że to się robi takie forum?
4: No tak, my zwykle w trzecim dniu, czyli w Dzikim Boże, mamy jakąś profesjonalistkę, na przykład zoofizjoterapeutkę, która udziela rad, która zawsze ma pogadankę, więc każdy uczestnik tego trzeciego dnia może skorzystać z porady. W tym roku również będzie taka pani.
1: Zważywszy na fakt, że berneńczyki to psy dużych ras, a one bardzo często miewają problemy na przykład ze stawami, to się różne rzeczy mogą przydać. Taka wiedza jest bezcenna.
5: No na pewno, więc staramy się, żeby też ubogacić nasz zjazd takimi prelekcjami na dany temat, czy to w tamtym roku było na temat dysplazji, w tym roku właśnie odnośnie masażu dla psiaka, jak można go nawet samego w domu wykonywać, jeśli jest taka potrzeba, żeby na przykład rozbudować mięśnie, żeby wzmocnić te mięśnie. Sami mamy już starszą Sunię, która troszkę nie domaga, jeśli chodzi o właśnie o stawy biodrowe, chociaż nie do końca o stawy, ponieważ bardziej ma niedowład tylnych łap. No i też jest tutaj wskazana fizykoterapia właśnie jako masaż, żeby troszkę te mięśnie rozbudzić, tak pobudzić do lepszego funkcjonowania. Więc myślę, że takie właśnie spotkania z takimi profesjonalistami dają dużo, ale oczywiście też same spotkania wśród psiarzy, ponieważ dużo osób spotyka się i ma różne, przeszło różne choroby swoich psów. Choroby, czy ma to różne doświadczenia, więc takie osoby też takimi swoimi doświadczeniami mogą się między sobą podzielić. Są osoby, które mają psy z dysplazją, choćby też my. Są osoby, które przeszły jakieś choroby, niekoniecznie typowo berneńskie, bo to różnie się zdarza. Też jeśli chodzi o choroby nowotworowe, też to jakaś jest pomoc, nawet mentalna, jak wspomóc tego właściciela w też trudniejszych chwilach. Więc no, my tworzymy taką berneńską rodzinę, która stara się sobie pomagać wzajemnie i też dużo nowych osób do nas dołącza, więc też takie myślę wiedza na temat berneńczyków, ich zdrowia, no tak jest propagowana na tych naszych zjazdach.
1: Mogłoby się wydawać, że ta opieka zdrowotna nad pieskiem wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak i my na przykład idziemy na basen wykonywać ćwiczenia w odciążeniu, tak i chyba na twoim profilu kiedyś widziałam, że pieski również mają taki specjalny niewielki basenik, w którym także pewne fizjoterapeutyczne działania się prowadzi.
5: Tak, jak najbardziej. Są specjalne gabinety rehabilitacyjne dla psów. Nasza jedna Sunia ma dysplazję, poprzednia już nieżyjąca też miała dysplazję i też jeździliśmy tak takie rehabilitacje, bo nie zdecydowaliśmy się wprawdzie na operację, tylko właśnie na rehabilitację psiaka i przyniosła to bardzo duże efekty. Mięśnie zostały tylne nadbudowane i one po prostu trzymają ten cały układ kostny właśnie psiaka. Dzięki temu pies można odpukać, nie kuleje, radzi sobie. No można po prostu wspomóc zdecydowanie taką rehabilitacją. I taka najlepsza właśnie, jeśli chodzi o stawy biodrowe, jest właśnie bieżnia wodna. No niestety w samym Tarnowie nie ma, a może warto o tym pomyśleć, ale są gabinety no, w okolicy Kraków, czy w drugą stronę Rzeszów, gdzie można właśnie skorzystać z tego typu pomocy.
1: I zarówno właścicielom, jak i pieskom przede wszystkim życzymy bardzo dużo zdrowia, żeby tych kłopotów było jak najmniej. I jakbyśmy miały podpowiedzieć, bo pewnych rzeczy pewnie nie da się uniknąć, ale w opiece nad takim pieskiem już właściwie od lat szczenięcych można myśleć o pewnych zachowaniach, o pewnych działaniach, które mogą przeciwdziałać późniejszym problemom, prawda? To jest kwestia tego, jak ćwiczymy z tym psem, to jest kwestia tego, jakie my mamy dla niego pewnie posłanie. To jest cały szereg różnych drobnych, wydawałoby się, rzeczy, które potem mogą skutkować po prostu zdrowiem psa.
5: Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że Berneńczyk no jest to duży pies, ciężki pies. Może nie potrzebuje aż tyle ruchu, już tak docelowo można powiedzieć, bo wiadomo, szczeniaki to najchętniej by biegały cały dzień, spały i znowu biegały, ale to też trzeba na to uważać, zwracać uwagę, ponieważ właśnie w tym wieku szczenięcym to najważniejszy jest ten wzrost kostny, wzrost budowa mięśni, więc też trzeba uważać na tego psiaka. Jak są schody, no to nie mówię, żeby wcale nie chodzić po schodach, bo pies też się musi nauczyć po tych schodach chodzić, bo są różne sytuacje, gdzie po tych schodach pies musi przejść, ale uważaj na te schody, żeby szczeniak nie biegał po schodach tam i z powrotem, bo wtedy może sobie no, łatwiej nabawić się jakiejś kontuzji. Ważne jest, żeby psiak miał dobrą karmę, jakieś suplementy na stawy przy właśnie dużych rasach też są wskazane. No i ogólnie takie ćwiczenia bardziej może jak psi fitness, to jest taka fajna, spokojna praca. Oczywiście my zawsze polecamy psie przedszkole, potem posłuszeństwo, bo wtedy jest po prostu lepsza nawet komunikacja z psem, no i łatwiejsze życie potem z psem.
1: My musimy zdradzić naszym słuchaczom, my nie jesteśmy w tym studiu tylko we trójkę, mamy dodatkowych gości, przedstawmy tych gości.
5: Przyszła z nami Bonitka, już nasza 8-letnia sunia oraz Lawisia 3-letnia, a w domku czeka na nas seniorka Ksenia 9,5-letnia. No ona już jest troszkę chora, ale jeszcze walczy, jeszcze... No jeszcze mamy nadzieję, że długo z nami będzie.
1: Uwierzcie mi Państwo na słowo, 3-letni maluszek, który zajmuje pół studia i z jednej strony stołu wystaje jej łebek, z drugiej widać ogon. Będziecie Państwo mogli to zobaczyć na zdjęciach, bo pokażemy te zdjęcia na tarnowska.pl. Jeżeli chodzi o Berneńczyki, one u Was zagościły już dawno temu i tak naprawdę podejrzewam, że nie wyobrażacie sobie funkcjonowania bez tych psów.
4: Tak, pierwszy nasz Berneńczyk, Nadira, zawitał do nas w sierpniu 2009 roku, więc to już jest szmat czasu. No niestety pożegnaliśmy się już z 4 Berneńczykami, a w tej chwili są u nas 3. Nie wyobrażamy sobie po prostu egzystencji, życia codziennego bez tej rasy, która jest tak przyjazna, tak miła, tak wpatrzona w człowieka, tak posłuszna człowiekowi, tak chętna do pracy, bo tutaj jeszcze dodam, że no w szczególności córka, ale ja jej często towarzyszę, prowadzi dogoterapię, właściwie zajęcia z psami w przedszkolach, w żłobkach, także one są tak delikatne do dzieci, nawet do tych najmniejszych maluszków. My karmiąc je jakimś smaczkiem, to one by chapsły razem z ręką. Natomiast do dzieci, do maluszków to z taką delikatnością podchodzą, pozwalają się głaskać. No i wiadomo jak to dzieci, że naprawdę aż miło jest to widzieć, to zjawisko i pracować z nimi.
1: No właśnie Kinga opowiedz o doświadczeniach dogoterapii. Dzieci trzeba powstrzymywać, żeby nie ciągnęły się z rączkami do głaskania psów.
5: Oczywiście oczywiście, że trzeba pierwszym pytaniem, zwłaszcza no już troszkę starszych dzieci, jak no w przedszkolu powiedzmy, no jest, a kiedy będzie głaskanie, kiedy będzie karmienie? No najpierw troszkę nauki i właśnie takiego obejścia się z pieskiem, a później dopiero właśnie oczywiście zawsze jest karmienie, chowanie smaczków w macie węchowej, karmienie z rączki, głaskanie, czasami czesanie, w zależności od tego, jaki jest temat danych zajęć. No więc u przedszkolaków to też inaczej wyglądają zajęcia. U dzieci maluszków w żłobku, no to wiadomo, to tutaj jest większe zamieszanie, bo jeszcze nie wszystkie dzieci usiądą grzecznie, nie poczekają, od razu idą do pieska, żeby tylko głaskać. Wcale mata węchowa nie jest fajna do wkładania smaczków, od razu najlepiej, żeby z rączki karmić. To jest super zabawa, przez całe zajęcia mogłyby tylko karmić i głaskać. Ale to jest przecudowne doświadczenie. Opowiem taką sytuację, gdzie byłam z Lawisią właśnie na zajęciach w żłobku. Tak, mama tutaj wspomniała, że u nas to biorą nawet całą ręką. A tutaj była sytuacja taka, że przyszedł chłopczyk i w rączce trzymał kawałek bułeczki czy kawałek chleba. Taki dość duży kawałek. No ja sobie od razu pomyślałam, no tak, to jak Lawisia to zobaczy, to zaraz będzie miał po bułce. A panie nawet niespecjalnie zwracały uwagę, no może nie zauważyły po prostu, bo dzieci też troszkę. No ja tam Lawisie troszkę no strofowałam, że nie wolno, że żeby zostawiła. Gdybym tego nie zobaczyła, to bym chyba nie uwierzyła, naprawdę. Nie to, że nie wierzę w swojego psa, ale... I była sytuacja, że ten chłopczyk podszedł do Lawisi, ale mu strasznie przeszkadzało, no bo nie miał dwóch rączek do karmienia, do głaskania. No i włożył sobie tą bułeczkę do buzi, swojej buzi. No i stwierdziłam, że wtedy no to już Lawisia na pewno porwie tą bułkę, a ona tak się powstrzymała i wręcz odsuwała głowę, jak ten chłopczyk prawie no tak podchodził, był buzia w buzie, że tak powiem, i nie wzięła po prostu. Byłam tak z niej dumna, że czasami nawet właśnie właściciel, opiekun może się zdziwić tym zachowaniem swojego psa, co no wydawałoby się, że to jest tylko kwestia nawet nie sekundy i ta bułka będzie zjedzona, a tutaj po prostu była bardzo dumna z niej.
1: Ja muszę jeszcze zapytać o kwestię parady, bo podczas tej parady my obserwujemy nie tylko właśnie pięknie ustrojone pieski w różne wstążeczki, ale też i właściciele przychodzą przebrani w stroje. Opowiedzmy, jakie to stroje?
4: To są stroje góralskie, szwajcarskie, bawarskie. One są barwne, kolorowe. Stroje kobiece mają w zasadzie albo całą sukienkę z kolorową spódnicą, albo całą spódnicę i gorset. Do tego jest fartuszek w podobnej tonacji i, no i wianek na głowę. No i najczęściej te góralki miały warkocze splecione, albo spuszczone w dół, albo zawinięte w taki babcin koczek. No więc my staramy się to preferować, mamy takie stroje, zachęcamy osoby nowe, które dołączają do naszej braci berneńskiej, aby też się w takie stroje zaopatrzyły. Nie jest to wielka sztuka, bo w najgorszym wypadku na pewno w babcinej szafie znajdą się jakieś spódnice kolorowe i czy nawet sukienki, do tego założyć można fartuszek i już strój jest pełny, także no gorzej ze strojem męskim, bo stroje męskie już są naprawdę na bogato. One są z takiej skóry irchy, typowe. Są to takie spodnie, często z szelkami też z tego materiału, często wyszywane po bokach. One sięgają poniżej kolana. Koszula albo no to już taka bawarska czy szwajcarska z typowymi guzikami, z szarotkami, często wyszywana też przy kołnierzykach czy z przodu, ale też biała koszula normalna czy kratka też by mogła być. No i buty, trapery, do tego są podkolanówki takie nawet piłkarskie, białe, wysokie. No i kapelusz obowiązkowo z piórkiem.
6: Z piórkiem,
4: tak,
6: prawda?
4: Obowiązkowo kapelusz z piórkiem. Także no, niewiele trudu trzeba, a naprawdę można się wykreować w taki strój lub oczywiście zaopatrzyć się w prawdziwy, bo też takie są możliwości na jakichś
6: bazarach.
4: Można
6: poszukać.
4: No my mamy trochę takich strojów, no najczęściej to z bazaru wiedeńskiego.
6: Ja sobie tak wyobrażam, że po takim przemarszu przez miasto, kiedy mieszkańcy się napatrzą, kiedy się nagłaskają tych piesków, to pewnie pojawiają się też pytania, czy każdy może, czy w każdych warunkach możemy tego pieska hodować. Niektórzy zastanawiają się, no nie ukrywajmy, ze względu na warunki mieszkaniowe, bo inaczej jest jak mieszkamy w domu z ogrodem, a inaczej trochę jak mieszkamy w niewielkim mieszkaniu w bloku. Faktycznie jest tak, że ten pies w małym mieszkaniu będzie się męczył?
5: Może nie powiedziałam, że się będzie męczył. Jeśli będzie miał zapewnioną odpowiednią ilość spacerów i będą na tyle długie, że po prostu piesek trochę powącha, trochę pochodzi, trochę pobiega, to spokojnie w mieszkaniu Berneńczyk również może mieszkać. Bo z drugiej strony, jak ktoś ma duży dom, a piesek, no nie daj Bóg, siedzi sam w kojcu, to też dla niego nie jest życie. To lepiej w mieszkaniu i mieć te spacery. Więc oczywiście, jak się ma duży dom i podwórko, to jak najbardziej piesek może sobie gdzieś tam powąchać, pobiegać, ale sam ogród to nie jest absolutnie spacer. My wiem, o czym mówię, bo my mamy ogród, ale żaden z naszych psów, czy aktualnych, czy poprzednich, sam na podwórku siedzieć nie chciał. Jak my byliśmy, owszem. Jak my nie byliśmy, to było tylko załatwienie potrzeb i powrót do domu. Także to wcale nie jest atrakcyjne dla psa, jak się mówi, że bo mam duży ogród, ileś tam miejsca, to niekoniecznie.
6: Mogę dać psa, tak.
5: To wcale nie jest wyznacznik tego. Oczywiście, jak jest dom, to są większe możliwości, ale jednak bardziej zapewnienie tego spaceru, tego przebywania przede wszystkim z człowiekiem, no bo nasze Berneńczyki mieszkają po prostu w domu i większość naszych zjazdowiczów to po prostu te pieski przebywają w domu, mają swobodne wejście do domu, a nie tylko możliwość przebywania na zewnątrz. Dla Berneńczyka najważniejszy jest ten kontakt z człowiekiem, więc niekoniecznie ten typowy spacer i ileś tam dużo ruchu, tylko właśnie przebywanie z człowiekiem i treningi z człowiekiem, spędzanie tego czasu, czy to w domu, czy to gdzieś tam na wycieczkach, czy na spacerach, ale byle jak najbliżej właśnie swojego właściciela.
6: Byle blisko,
4: ja
6: są bardzo towarzyskie.
4: Ja dodam jeszcze słowo, że taki obrazek, córka jak pracuje na komputerze, to lawiśka taka duża, 52 kila, wchodzi między nogi, pod biurko komputerowe, na wcisk, bo ledwo się tam mieści i tam jest jej bardzo dobrze. Tam jest jej bardzo dobrze, a nie na podwórku, nie w kojcu, nie samotnie, czy nawet z drugim pieskiem. Obok córki na przykład druga sobie leży, no i to jest po prostu dla nich komfort przebywania z człowiekiem.
6: O te wszystkie rzeczy związane z hodowlą, z opieką nad pieskiem będzie można zapytać uczestników naszego zjazdu. Zjazd potrwa od 4 do 6 czerwca, ale my szczególnie zapraszamy na ten środkowy dzień, czyli na piątek, bo wtedy zaplanowana jest parada Berneńczyków ulicami Tarnowa i te wszystkie atrakcje, które będą się działy na rynku. Od której godziny?
4: Parada zaczyna się o godzinie 16 i wychodzimy tradycyjnie jak zawsze, jak w każdym roku. Koniec ulicy Wandrowskiego jest zbiórka. Zapraszam 15:30 na zbiórkę, bo będziemy chcieli mniej więcej punktualnie wyruszyć. Musimy się ustawić. Idziemy ulicą Wandrowskiego do ulicy Krakowskiej, następnie Krakowską do góry, na rynek i tam mamy na rynku część artystyczną w wykonaniu właśnie orkiestry dętej, parę słów od organizatorów, wręczanie tych nagród, prezentów. No i jeszcze parę innych atrakcji.
6: Zapraszamy w takim razie, na pewno będzie na co popatrzeć, na pewno będzie sympatycznie. O wszystkim tym przeczytacie Państwo na stronie tarnowesk.pl. Tam odsyłamy, bo tam zobaczycie też aktualne zdjęcia naszych sympatycznych, futrzastych gości i zdjęcia z poprzednich parad, z poprzednich zjazdów.
4: Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w całości zjazdu, czyli od czwartku, kiedy jest atrakcyjna wycieczka połączona z obiadem, piątek, wspaniała parada i sobotę, to jest całodniowy piknik, no to bardzo serdecznie zapraszam na priv lub telefonicznie do zapisu.
6: Na 13. Tarnowski Zjazd Berneńczyków zapraszały Barbara i Kinga Truty, a zdjęcia z odwiedzin w studiu Radia SK Tarnów znajdziecie na tarnów.sk.pl.
7: Muzyka się żyje. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
8: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
9: Jesteś szczęśliwa.
8: Jestem szczęśliwa.
7: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje i jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
1: Reklama.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
7: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
14: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
15: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
14: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
16: I po reklamie.
17: SK Tarnów. Na czasie.
18: Tomek Piszczek. Dobiega końca festiwal Tydzień Talentów. Na finał przygotowano koncert wieniawski In Blue.
19: Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek, Paweł Tomaszewski z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam wieniawskiego na jazzowo.
18: Zapowiada Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Początek dziś o 17 w sali koncertowej Stodoła. A na Tarnowskim Rynku o 19 rozpocznie się koncert muzyki filmowej w ramach 40. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Na scenie pojawi się Jazz Pulse Big Band pod kierownictwem Michała Króla. W programie dobrze znane melodie z polskich filmów i seriali.
20: Muzyką się żyje.
21: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
22: No na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 swój dzień i rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
21: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Here

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych kart.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają,

0: wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej!
1: Cześć!
0: No i co? Siegra, siema, wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
13: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
7: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
8: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół.

0: Schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie, wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
2: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
1: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
6: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
9: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Artur Żmijewski wystąpi w Tarnowie podczas koncertu poświęconego pamięci Edwarda Żentary. Już jutro na scenie Teatru Solskiego słyszymy największe przeboje Leonarda Cohena w polskich tłumaczeniach. Początek o 19:00. A już za tydzień w niedzielę 31 maja tarnowscy motocykliści znów spróbują oficjalnie rozpocząć sezon. Tydzień temu się nie udało ze względu na pogodę. Na uczestników nadal jednak czekają pokazy stantu futbolu amerykańskiego, konkursy i wielka parada motocykli. Początek o godzinie 11:00. Tegoroczna edycja będzie też jubileuszem 10-lecia wydarzenia.
18: Muzyką się żyje.
19: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. aptekę. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Tako pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK, to są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać, bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Minerale na wycieczkę na drezynę, no i niestety cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
16: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zdończyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za sterami Łukasz Zdończyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę,
1: powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajo portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie, wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
18: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
17: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
22: No na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci w swoim dzieli rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
21: Tak Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
8: Sponsor.

0: konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gunt. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Tomek Piszczek. Wielkimi krokami zbliża się filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą dwa dni pełne warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkania, nawet silent disco. Wydarzenie zaplanowano na piątek i sobotę 29 i 30 maja. Więcej szczegółów znajdziecie na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Folk, Bałkany i muzyka świata opanują letnie wieczory w Mościcach. W ramach muzycznych tarasów na scenie przed Centrum Sztuki Mościce pojawią się m.in. zespoły Dikanda, Sfachy, Chudoba i Megica. Koncerty pod gołym niebem startują 2 lipca o 20.
10: Jest 14. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
11: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
10: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
12: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
10: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
13: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba te relacje ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, powiercenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
14: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
15: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
16: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
17: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
11: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gunt. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
14: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
15: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
16: I po reklamie.
17: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
18: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
17: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
19: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
17: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
16: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest

0: kokpicie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Dobiega końca festiwal Tydzień Talentów. Na finał przygotowano koncert wieniawski In Blue.
18: Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek, Paweł Tomaszewski z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo.
17: Zapowiada Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Początek dziś o 17 w sali koncertowej Stodoła. A na Tarnowskim Rynku o 19 rozpocznie się koncert muzyki filmowej w ramach 40. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Na scenie pojawi się Jazz Pulse Big Band pod kierownictwem Michała Króla. W programie dobrze znane melodie z polskich filmów i seriali.
19: Jest 16. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
20: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
19: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
21: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić. Słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek. Zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 800 79 000. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
2: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
3: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17. Zaczynamy Skanius. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
18: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
17: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
19: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po reklamie.

lato. Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: sytuacja.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
22: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
26: I po reklamie.
27: SK Tarnów. Na czasie.
28: Tomek Piszczek. Artur Żmijewski wystąpi w Tarnowie podczas koncertu poświęconego pamięci Edwarda Żentary. Już jutro na scenie Teatru Solskiego słyszymy największe przeboje Leonarda Cohena w polskich tłumaczeniach. Początek o 19:00, a już za tydzień w niedzielę 31 maja tarnowscy motocykliści znów spróbują oficjalnie rozpocząć sezon. Tydzień temu się nie udało ze względu na pogodę. Na uczestników nadal jednak czekają pokazy stantu futbolu amerykańskiego, konkursy i wielka parada motocykli. Początek o godzinie 11:00. Tegoroczna edycja będzie też jubileuszem 10-lecia wydarzenia.
0: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
1: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
2: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
0: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem akcja Makłowicz polecają się w Wildwin Cafe na stacjach BP.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Radio SK. Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek, twój sklep na co dzień.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
5: Kup bilety na wszystkie dni do

0: Dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Olga Tarnów. Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja. Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie możecie zabraknąć.
5: I po reklamie.

Radio SK.

0: Katar Now News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w naszym programie powiemy o zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitala we Lwowie. Zaprosimy na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej i zapowiemy 13 zjazd Berneńczyków oraz psią paradę ulicami miasta. Tarnowianie ruszają na pomoc. Do końca czerwca trwa zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitala uniwersyteckiego we Lwowie.
2: Sławomir Wypasek, radca prawny Grupy Azoty i pracownik Grupy Azoty od 28 lat. Akcja polega na tym, że będziemy zbierać pieniądze na Uniwersytecki Szpital Akademicki we Lwowie. Wspólnie z różnymi organizacjami społecznymi, do których należę i które tutaj wspieram społecznie, postanowiliśmy zorganizować taką akcję pomocową dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie. Wiemy skądinąd, że tam są ogromne potrzeby dotyczące takiej bieżącej działalności, po prostu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. My zbieramy pieniądze na wysoce specjalistyczny sprzęt, który ratuje życie ludzkie i sytuacja w tym szpitalu wygląda w ten sposób, że praktycznie z całej Ukrainy, z terenu całej Ukrainy, terenów przyfrontowych, tam są przywożeni ludzie, ofiary wojny, pokiereszowani w tej wojnie i również nasi rodacy z całej, mówię, Ukrainy, jak również ze Lwowa. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć ten szpital, bo też jest to bardzo ważna taka przedwojenna placówka medyczna, ważna dla polskiej medycyny, bo w tym szpitalu przed wojną leczyli i uczyli między innymi profesor Weigl czy profesor Ludwik Rydygier. Więc jest to jakby taka historia, która łączy też nasze miasta Tarnów i Lwów, które od stuleci były powiązane ze sobą wspólnie i zawsze się wspierały. Ja zawsze powtarzam takie hasło: Tarnów z Lwowem, Lwów z Tarnowem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że fala hejtu i właśnie taka antyukraińska nagonka niestety jest coraz bardziej powszechna w Polsce. Z tym się nie zgadzamy i my robimy coś, co ma po prostu chronić ludzkie życie. Nie ukrywam, że dla nas tutaj ogromną taką inspiracją była akcja arcybiskupa Rysia, który na początku lutego zorganizował tą akcję właśnie pomocową dla Ukrainy i my tutaj, skupiając organizacje społeczne, no między innymi tutaj Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, PTTK Grupa Azoty, PCK, Oddział Rejonowy w Tarnowie, czy Komitet Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej, postanowiliśmy, że wspólnie zorganizujemy coś, co będzie miało za cel również zasypywanie takich rowów pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest też nasz cel, żeby pokazać, że wspólnie możemy coś zrobić. Jestem tutaj organizatorem tej akcji, jestem również członkiem i PTTK Grupa Azoty i Komitetu Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W ten weekend pojedziemy tam z grupą przyjaciół, znajomych, żeby koordynować akcję pomocową tam już na miejscu i będziemy w Szpitalu Akademickim we Lwowie. Uruchomiliśmy tutaj zbiórkę publiczną, mamy zgodę MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Towarzystwo Miłośników Lwowa udostępniło dla nas specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz szpitala i są to tak zwane znaczone złotówki, także każda złotówka z tej akcji na pewno będzie wydana na zakup specjalistycznego sprzętu i nie zostanie zmarnowana, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele takich różnego rodzaju głosów, że te pieniądze są marnowane albo sprzeniewierzane. My każdą złotówkę wydamy na zakup tego sprzętu specjalistycznego, który sam szpital wybierze, dlatego też właśnie tam jedziemy do Lwowa, bo oni najlepiej wiedzą, co jest im w tym momencie potrzebne, a te potrzeby są przeogromne. Tutaj się oficjalnie nie mówi o takich rzeczach, jak to wygląda tam na miejscu, natomiast po prostu ludzie giną. Ludzie giną przez to, że nie mają dostępu do sprzętu, więc my staramy się po prostu zrobić to, co możemy. Ważne jest też w tej akcji to, że mamy właśnie honorowy patronat Grupy Azoty i on się nie wziął znikąd. Wziął się również stąd, że tutaj po wojnie, po II wojnie światowej do Tarnowa, do zakładów azotowych przyjechała cała rzesza i naukowców, i inżynierów z Politechniki Lwowskiej i ludzi, którzy po prostu po wojnie odbudowywali zakłady azotowe w Tarnowie. Więc ta rzesza tych ludzi przez cały okres jakby funkcjonowała tutaj i też myśmy od samego początku, po tych przemianach, po 89 roku, wiele razy, kilkadziesiąt razy dosłownie jeździliśmy z pomocą właśnie na Ukrainę, dla naszych rodaków, w różne miejsca, bo to był i Zbaraż, i Chocim, i Kamieniec, Krzemieniec Podolski, Krzemieniec i pani Maria Sikora, która tutaj organizowała przez wiele lat te wyjazdy, jakby też konsolidowała to środowisko lwowskie i też w pewnym sensie, ona już jest na emeryturze, za co i też za te akcje jej dziękuję, ale w pewnym sensie myśmy przejęli pałeczkę po niej. W najbliższy weekend w Tarnowie będzie gastromajówka z Robertem Makowiczem. Podczas tej gastromajówki nasi wolontariusze z logo PCK będą zbierali do puszek pieniądze właśnie na pomoc dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
1: Niezbędne informacje dotyczące zbiórki można znaleźć m.in. na stronie oddziału PTTK przy grupie Azoty.
0: SK Tarnów.
1: Startuje jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. W ramach Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych zobaczymy 14 projekcji konkursowych, pokazy specjalne, nie zabraknie wystaw i spotkań z twórcami filmowymi, ale organizatorzy zapraszają również na koncerty, mówi dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
3: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek tarnowski. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod Niebem Pełnych Cudów, Dwa Serduszka, Cztery Oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo sala nam się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
1: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali Kina Marzenie.
3: Oczywiście.
1: A szczegółowy program na stronie tarnowskanagrodafilmowa.pl.
0: SK Tarnów.
1: Spotkają się już po raz 13, ale nie zabraknie nowości. Od 4 do 6 czerwca w Tarnowie będzie się odbywał kolejny zjazd berneńczyków. Hodowcy i opiekunowie wezmą udział w spotkaniach i atrakcjach, ale nie zabraknie lubianej parady ulicami miasta. O szczegółach opowiadają organizatorki Barbara i Kinga Truty.
4: Zjazd jest oczywiście 3-dniowy, ale tą główną atrakcją będzie piątek, czyli parada berneńczyków ulicami miasta. W tym roku dodatkowo są niespodzianki. Jedną z nich to będzie nas prowadzić, można to tak powiedzieć, orkiestra dęta górnicza z Jaworzna.
1: Aż z Jaworzna, czyli rozrasta się nam trochę Dokładnie. Ten zjazd. Przyjeżdżają już goście z różnych zakątków Polski.
4: Tak, w ogóle gości to mamy z całej Polski, ale tym razem jako gość taki szczególny będzie orkiestra dęta. A za orkiestrą dętą będzie nasza maskotka zjazdu po raz pierwszy.
1: Kto to taki w takim razie?
4: To będzie maskotka Bernuś. Ktoś będzie ubrany w strój Bernusia.
1: I taki Bernuś będzie wędrował po ulicach i będzie na pewno przyciągał mnóstwo uwagi. Zresztą trudno powiedzieć, żeby wasza impreza, żeby wasze wydarzenie przechodziło bez echa ulicami miasta, bo nie ma chyba osoby, która by się za wami nie obejrzała. Zazwyczaj, jak patrzę, co roku wasz zjazd cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
4: Tak, są tłumy osób, które dołączają do nas z różnymi pieskami, nie tylko z berneńczykami, bez piesków również i całym szpalerem, jak idziemy, to po obu stronach ulicy jest sporo gości z dziećmi, dużo dzieci, które chętnie pomiziają takie puchate kuleczki.
1: No właśnie, żeby było bezpiecznie, sympatycznie i żeby nic złego się nie stało, to przypomnijmy taki savoir vivre, jak się zachować prawidłowo, jak będziemy chcieli właśnie pomiziać takiego pieska.
5: No w pierwszej kolejności na pewno trzeba zapytać właściciela o zgodę, a jeśli chodzi o dziecko, to najpierw rodzica, czy w ogóle może pieska pogłaskać. Ale później właśnie opiekuna pieska trzeba zapytać, czy pieska można pogłaskać. Większość jest na pewno przyjaznych piesków, ale zdarzą się i psi seniorzy, i pieski troszkę w gorszej kondycji, więc one niekoniecznie muszą chcieć być głaskane. Ale jeśli właściciel się zgodzi, to najlepiej podejść do pieska spokojnie, dać się obwąchać, można wyciągnąć rękę do powąchania i delikatnie pieska można pogłaskać, najlepiej po grzbiecie, po boku, pod brodą, za uchem. Niekoniecznie po głowie, ponieważ nie wszystkie pieski to lubią, zwłaszcza, że tutaj będzie spore zgromadzenie tych psów, spore zgromadzenie ludzi, więc to też jest inna sytuacja dla psiaków, więc najlepiej po prostu spokojnie podchodzić do pieska, a tą główkę zostawić, bo można z zaskoczenia, piesek może zrobić jakiś unik, albo po prostu się wystraszyć, więc najlepiej, żeby osoba, która chce pogłaskać psa, żeby była widoczna i no, ze spokojem to robiła. No zwłaszcza chodzi o dzieci, żeby też dzieciom tłumaczyć, żeby ostrożnie do tego pieska podchodzić i ostrożnie się z nim obchodzić.
6: Czasami ktoś miałby ochotę, żeby w kieszonce schować jakiś przysmak dla pieska. Raczej tego unikamy.
5: Myślę, że raczej tak, chyba, że właściciel pozwoli. Na pewno na własną rękę nie dawać pieskom, bo są psi alergicy i to no może po jednym smaczku się nic nie stanie, ale jeden, drugi, piąty, dziesiąty i różna może być, ale no taka reakcja alergiczna. Wiemy coś o tym, bo same mamy dwa psiaki z alergią i też staramy się unikać pewnych produktów, no żeby nie wzmagać tej alergii.
6: To ja zapytam o wydarzenia, które towarzyszą zjazdowi berneńczyków, o które już od pewnego czasu są dodatkową atrakcją, jak na przykład konkursy. Mamy takie konkursy w tym roku?
4: Tak, tak. Te konkursy już były, już się zakończyły, już mamy laureatów tych konkursów. Nagrody będą wręczane właśnie na rynku. Były trzy internetowe konkursy. Jeden to był fotograficzny pod tytułem Bernuś w zimowym puchu. Czyli taka zima, która była dość mocna, można było sfotografować i to już był od dawna ten konkurs, on się już zakończył, już mamy laureatów. Drugi konkurs to jest właśnie na nadanie imienia dla naszej maskotki i też już ten konkurs został zakończony.
5: Oficjalnie na rynku będzie przedstawione imię właśnie naszej maskotki.
6: Rozstrzygnięcie tak. I ogłoszenie tak. Wyników konkursów tak, będzie tak, na rynku. Tak.
4: No i trzeci konkurs był to quiz o różnych zagadnieniach, rasach psów. Wszystko było związane z psami. Także to też będzie ogłoszone na rynku.
6: Ta impreza to jest wydarzenie, które gromadzi tutaj w Tarnowie, tak jak powiedziałyśmy, miłośników, posiadaczy, opiekunów psów berneńskich i jest także dla nich okazją do spotkania, po pierwsze towarzysko, a po drugie czasami do wymiany doświadczeń, czasami ktoś boryka się z jakimś problemem, czy to zdrowotnym, czy innym, można porozmawiać, podpytać, bo być może ktoś już podobny problem przechodził. Rzeczywiście tak się dzieje, że to się robi takie forum?
4: No tak, my zwykle w trzecim dniu, czyli w Dzikim Boże, mamy jakąś profesjonalistkę, na przykład zoofizjoterapeutkę, która udziela rad, która zawsze ma pogadankę, więc każdy uczestnik tego trzeciego dnia może skorzystać z porady. W tym roku również będzie taka pani.
6: Zważywszy na fakt, że berneńczyki to psy dużych ras, a one bardzo często miewają problemy na przykład ze stawami, to się różne rzeczy mogą przydać. Taka wiedza jest bezcenna.
5: No na pewno, więc staramy się, żeby też ubogacić nasz zjazd takimi prelekcjami na dany temat, czy to w tamtym roku było na temat dysplazji, w tym roku właśnie odnośnie masażu dla psiaka, jak można go nawet samego w domu wykonywać, jeśli jest taka potrzeba, żeby na przykład rozbudować mięśnie, żeby wzmocnić te mięśnie. Sami mamy już starszą Sunię, która troszkę nie domaga, jeśli chodzi o właśnie o stawy biodrowe, chociaż nie do końca o stawy, ponieważ bardziej ma niedowład tylnych łap, No i też jest tutaj wskazana fizykoterapia właśnie jako masaż, żeby troszkę te mięśnie rozbudzić, tak pobudzić do lepszego funkcjonowania, więc myślę, że takie właśnie spotkania z takimi profesjonalistami dają dużo, ale oczywiście też same spotkania wśród psiarzy, ponieważ dużo osób spotyka się i ma różne, przeszło różne choroby swoich psów. Choroby, czy ma różne doświadczenia, więc takie osoby też takimi swoimi doświadczeniami mogą się między sobą podzielić. Są osoby, które mają psy z dysplazją, choćby też my. Są osoby, które przeszły jakieś choroby, niekoniecznie typowo berneńskie, bo to różnie się zdarza. Też jeśli chodzi o choroby nowotworowe, też to jakaś jest pomoc, nawet mentalna, jak wspomóc tego właściciela w też trudniejszych chwilach. Więc no, my tworzymy taką berneńską rodzinę, która stara się sobie pomagać wzajemnie. I też dużo nowych osób do nas dołącza, więc też takie, myślę, wiedza na temat Berneńczyków, ich zdrowia, no tak jest propagowana na tych naszych zjazdach.
6: Mogłoby się wydawać, że ta opieka zdrowotna nad pieskiem wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak i my na przykład idziemy na basen wykonywać ćwiczenia w odciążeniu, tak i chyba na twoim profilu kiedyś widziałam, że pieski również mają taki specjalny niewielki basenik, w którym także pewne fizjoterapeutyczne działania się prowadzi.
5: Tak, jak najbardziej. Są specjalne gabinety rehabilitacyjne dla psów. Nasza jedna sunia ma dysplazję. Poprzednia, już nieżyjąca, też miała dysplazję i też jeździliśmy takie rehabilitacje, bo nie zdecydowaliśmy się wprawdzie na operację, tylko właśnie na rehabilitację psiaka i przyniosła to bardzo duże efekty. Mięśnie zostały tylne nadbudowane i one po prostu trzymają ten cały układ kostny właśnie psiaka. Dzięki temu no, pies można odpukać, nie kuleje, radzi sobie. No, można po prostu wspomóc zdecydowanie taką rehabilitacją. I taka najlepsza właśnie, jeśli chodzi o stawy biodrowe, jest właśnie bieżnia wodna. No niestety w samym Tarnowie nie ma, a może warto o tym pomyśleć, ale są gabinety no, w okolicy Kraków, czy w drugą stronę Rzeszów, gdzie można właśnie skorzystać z tego typu pomocy.
6: I zarówno właścicielom, jak i pieskom przede wszystkim życzymy bardzo dużo zdrowia, żeby tych kłopotów było jak najmniej. I jakbyśmy miały podpowiedzieć, bo pewnych rzeczy pewnie nie da się uniknąć, ale w opiece nad takim pieskiem już właściwie od lat szczenięcych można myśleć o pewnych zachowaniach, o pewnych działaniach, które mogą przeciwdziałać późniejszym problemom, prawda? To jest kwestia tego, jak ćwiczymy z tym psem, to jest kwestia tego, jakie my mamy dla niego pewnie posłanie. To jest cały szereg różnych drobnych, wydawałoby się, rzeczy, które potem mogą skutkować po prostu zdrowiem psa.
5: Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że Berneńczyk no jest to duży pies, ciężki pies. Może nie potrzebuje aż tyle ruchu, już tak docelowo można powiedzieć, bo wiadomo, szczeniaki to najchętniej by biegały cały dzień, spały i znowu biegały, ale to też trzeba na to uważać, zwracać uwagę, ponieważ właśnie w tym wieku szczenięcym to najważniejszy jest ten wzrost kostny, wzrost budowa mięśni, więc też trzeba uważać na tego psiaka. Jak są schody, no to nie mówię, żeby wcale nie chodzić po schodach, bo pies też się musi nauczyć po tych schodach chodzić, bo są różne sytuacje, gdzie po tych schodach pies musi przejść, ale uważać na te schody, żeby psiak, żeby szczeniak nie biegał po schodach tam i z powrotem, bo wtedy może sobie no, łatwiej nabawić się jakiejś kontuzji.

0: 8-letnia Sunia oraz Lawisia 3-letnia, a w domku czeka na nas seniorka Ksenia 9,5-letnia. No ona już jest troszkę chora, ale jeszcze walczy, jeszcze mamy nadzieję, że długo z nami będzie.
1: Uwierzcie mi Państwo na słowo, 3-letni maluszek, który zajmuje pół studia i z jednej strony stołu wystaje jej łebek, z drugiej widać ogon. Będziecie Państwo mogli to zobaczyć na zdjęciach, bo pokażemy te zdjęcia na tarnoweska.pl. Jeżeli chodzi o Berneńczyki, one u Was zagościły już dawno temu i tak naprawdę podejrzewam, że nie wyobrażacie sobie funkcjonowania bez tych psów.
2: Tak, pierwszy nasz Berneńczyk, Nadira, zawitał do nas w sierpniu 2009 roku, więc to już jest szmat czasu. No niestety pożegnaliśmy się już z 4 Berneńczykami, a w tej chwili są u nas 3. Nie wyobrażamy sobie po prostu egzystencji, życia codziennego bez tej rasy, która jest tak przyjazna, tak miła, tak wpatrzona w człowieka, tak posłuszna człowiekowi, tak chętna do pracy, bo tutaj jeszcze dodam, że no w szczególności córka, ale ja jej często towarzyszę, prowadzi dogoterapię, właściwie zajęcia z psami w przedszkolach, w żłobkach, także one są tak delikatne do dzieci, nawet do tych najmniejszych maluszków. My karmiąc je jakimś smaczkiem, to one by chapsły razem z ręką. Natomiast do dzieci, do maluszków, to z taką delikatnością podchodzą, pozwalają się głaskać. No i wiadomo, jak to dzieci, że naprawdę aż miło jest to widzieć, to zjawisko i pracować z nimi.
1: No właśnie, Kinga, opowiedz o doświadczeniach dogoterapii. Dzieci trzeba powstrzymywać, żeby nie ciągnęły się z rączkami do głaskania psów?
0: Oczywiście, że trzeba. Pierwszym pytaniem, zwłaszcza no już troszkę starszych dzieci, jak no w przedszkolu powiedzmy, no jest, a kiedy będzie głaskanie, kiedy będzie karmienie? No najpierw troszkę nauki i właśnie takiego obejścia się z pieskiem, a później dopiero właśnie oczywiście zawsze jest karmienie, chowanie smaczków w macie węchowej, karmienie z rączki, głaskanie, czasami czesanie, w zależności od tego, jaki jest temat danych zajęć. No więc u przedszkolaków to też inaczej wyglądają zajęcia. U dzieci maluszków w żłobku, no to wiadomo, to tutaj jest większe zamieszanie, bo jeszcze nie wszystkie dzieci usiądą grzecznie, nie poczekają, od razu idą do pieska, żeby tylko głaskać. Wcale mata węchowa nie jest fajna do wkładania smaczków, od razu najlepiej, żeby z rączki karmić. To jest super zabawa, przez całe zajęcia mogłyby tylko karmić i głaskać. Ale to jest przecudowne doświadczenie. Opowiem taką sytuację, gdzie byłam z Lawisią właśnie na zajęciach w żłobku. Tak, mama tutaj wspomniała, że u nas to biorą nawet całą ręką. A tutaj była sytuacja taka, że przyszedł chłopczyk i w rączce trzymał kawałek bułeczki czy kawałek chleba. Taki dość duży kawałek. No ja sobie od razu pomyślałam, no tak, to jak Lawisia to zobaczy, to zaraz będzie miał po bułce. A panie nawet niespecjalnie zwracały uwagę, no może nie zauważyły po prostu, bo dzieci też troszkę. No ja tam Lawisię troszkę strofowałam, że nie wolno, żeby zostawiła. Gdybym tego nie zobaczyła, to bym chyba nie uwierzyła, naprawdę. Nie to, że nie wierzę w swojego psa, ale... I była sytuacja, że ten chłopczyk podszedł do Lawisi, ale mu strasznie przeszkadzało, no bo nie miał dwóch rączek do karmienia, do głaskania. No i włożył sobie tą bułeczkę do buzi, swojej buzi. No i stwierdziłam, że wtedy to już Lawisia na pewno porwie tą bułkę, a ona tak się powstrzymała i wręcz odsuwała głowę, jak ten chłopczyk prawie tak podchodził, był buzia w buzie, że tak powiem, i nie wzięła po prostu. Byłam tak z niej dumna, że czasami nawet właśnie właściciel, opiekun może się zdziwić tym zachowaniem swojego psa, co wydawałoby się, że to jest tylko kwestia nawet nie sekundy i ta bułka będzie zjedzona, a tutaj po prostu byłam bardzo dumna z niej.
1: Ja muszę jeszcze zapytać o kwestię parady, bo podczas tej parady my obserwujemy nie tylko właśnie pięknie ustrojone pieski w różne wstążeczki, ale też i właściciele przychodzą przebrani w stroje. Opowiedzmy, jakie to stroje?
2: To są stroje góralskie, szwajcarskie, bawarskie. One są barwne, kolorowe. Stroje kobiece mają w zasadzie albo całą sukienkę z kolorową spódnicą albo samą spódnicę i gorset. Do tego jest fartuszek w podobnej tonacji i, no i wianek na głowę. No i najczęściej te góralki miały warkocze splecione albo

0: spuszczone w dół albo zawinięte w taki
1: koczek.
0: No więc my staramy się to preferować, mamy takie stroje, zachęcamy osoby nowe, które dołączają do naszej braci berneńskiej, aby też się w takie stroje zaopatrzyły. Nie jest to wielka sztuka, bo w najgorszym wypadku na pewno w babcinej szafie znajdą się jakieś spódnice kolorowe i czy nawet sukienki, do tego założyć można fartuszek i już strój jest pełny, także no gorzej ze strojem męskim, bo stroje męskie już są naprawdę na bogato, one są z takiej skóry irchy, typowe, są to takie spodnie, często z szelkami też z tego materiału, często wyszywane po bokach, one sięgają poniżej kolana. Koszula albo no, to już taka bawarska czy szwajcarska z typowymi guzikami, z szarotkami, często wyszywana też przy kołnierzykach czy z przodu, ale też biała koszula normalna czy kratka też by mogła być. No i buty, trapery, do tego są podkolanówki takie nawet piłkarskie, białe, wysokie. No i kapelusz obowiązkowo z piórkiem.
1: Prawda?
0: Obowiązkowo kapelusz z piórkiem. Także no, niewiele trudu trzeba, a naprawdę można się wykreować w taki strój lub oczywiście zaopatrzyć się w prawdziwy, bo też takie są możliwości na jakichś
1: bazarach.
0: Można
1: poszukać.
0: No my mamy trochę takich strojów, no najczęściej to z bazaru wiedeńskiego.
1: Ja sobie tak wyobrażam, że po takim przemarszu przez miasto, kiedy mieszkańcy się napatrzą, kiedy się nagłaskają tych piesków, to pewnie pojawiają się też pytania, czy każdy może, czy w każdych warunkach możemy tego pieska hodować. Niektórzy zastanawiają się, no nie ukrywajmy, ze względu na warunki mieszkaniowe, bo inaczej jest jak mieszkamy w domu z ogrodem, a inaczej trochę jak mieszkamy w niewielkim mieszkaniu w bloku. Faktycznie jest tak, że ten pies w małym mieszkaniu będzie się męczył?
2: Może nie powiedziałam, że się będzie męczył. Jeśli będzie miał zapewnioną odpowiednią ilość spacerów i będą na tyle długie, że po prostu piesek trochę powącha, trochę pochodzi, trochę pobiega, to spokojnie w mieszkaniu berneńczyk również może mieszkać. Bo z drugiej strony, jak ktoś ma duży dom, a piesek, no nie daj Bóg, siedzi sam w końcu, to też dla niego nie jest życie. To lepiej w mieszkaniu i mieć te spacery. Więc oczywiście, jak się ma duży dom i podwórko, to jak najbardziej piesek może sobie gdzieś tam powąchać, pobiegać, ale sam ogród to nie jest absolutnie spacer. My wiem, o czym mówię, bo my mamy ogród, ale żaden z naszych psów, czy aktualnych, czy poprzednich, sam na podwórku siedzieć nie chciał. Jak my byliśmy, owszem. Jak my nie byliśmy, to było tylko załatwienie potrzeb i powrót do domu. Także to wcale nie jest atrakcyjne dla psa, jak się mówi, że bo mam duży ogród, ileś tam miejsca, to niekoniecznie.
1: To mogę brać psa, tak.
2: To wcale nie jest wyznacznik tego. Oczywiście, jak jest dom, to są większe możliwości. Ale jednak bardziej zapewnienie tego spaceru, tego przebywania przede wszystkim z człowiekiem, no bo nasze berneńczyki mieszkają po prostu w domu. I większość naszych zjazdowiczów to po prostu te pieski przebywają w domu, mają swobodne wejście do domu, a nie tylko możliwość przebywania na zewnątrz. Dla berneńczyka najważniejszy jest ten kontakt z człowiekiem, więc niekoniecznie ten typowy spacer i ileś tam dużo ruchu, tylko właśnie przebywanie z człowiekiem i treningi z człowiekiem. Spędzanie tego czasu, czy to w domu, czy to gdzieś tam na wycieczkach, czy na spacerach, ale byle jak najbliżej właśnie swojego właściciela.
1: Byle blisko,
0: ja
1: są bardzo towarzyskie.
0: Ja dodam jeszcze słowo, że taki obrazek, córka jak pracuje na komputerze, to lawiśka taka duża, 52 kila, wchodzi między nogi, pod biurko komputerowe, na wcisk, bo ledwo się tam mieści i tam jest jej bardzo dobrze. Tam jest jej bardzo dobrze, a nie na podwórku, nie w końcu, nie samotnie, czy nawet z drugim pieskiem. Obok córki na przykład druga sobie leży, No i to jest po prostu dla nich komfort przebywania z człowiekiem.
1: O te wszystkie rzeczy związane z hodowlą, z opieką nad pieskiem będzie można zapytać uczestników naszego zjazdu. Zjazd potrwa od 4 do 6 czerwca, ale my szczególnie zapraszamy na ten środkowy dzień, czyli na piątek, bo wtedy zaplanowana jest parada Berneńczyków ulicami Tarnowa i te wszystkie atrakcje, które będą się działy na rynku. Od której godziny?
0: Parada zaczyna się o godzinie 16 i wychodzimy tradycyjnie jak zawsze, jak w każdym roku. Koniec ulicy Bandrowskiego jest zbiórka. Zapraszam 15:30 na zbiórkę, bo będziemy chcieli mniej więcej punktualnie wyruszyć. Musimy się ustawić. Idziemy ulicą Bandrowskiego do ulicy Krakowskiej, następnie Krakowską do góry, na rynek i tam mamy na rynku część artystyczną w wykonaniu właśnie orkiestry dętej, parę słów od organizatorów, wręczanie tych nagród, prezentów, no i jeszcze parę innych atrakcji.
1: Zapraszamy w takim razie, na pewno będzie na co popatrzeć, na pewno będzie sympatycznie. O wszystkim tym przeczytacie Państwo na stronie tarnowesk.pl, tam odsyłamy, bo tam zobaczycie też aktualne zdjęcia naszych sympatycznych, futrzastych gości i zdjęcia z poprzednich parad, z poprzednich zjazdów.
0: Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w całości zjazdu, czyli od czwartku, kiedy jest atrakcyjna wycieczka połączona z obiadem, piątek, wspaniała parada i sobotę, to jest całodniowy piknik, no to bardzo serdecznie zapraszam na priv lub telefonicznie do zapisu.
1: Na 13. Tarnowski Zjazd Berneńczyków zapraszały Barbara i Kinga Truty, a zdjęcia z odwiedzin w studiu Radia SK Tarnów znajdziecie na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
1: To przełomowa inwestycja dla mieszkańców gmin Żabno i Lisia Góra. Rozpoczęła się budowa stacji uzdatniania wody w Niedomicach. Celem jest poprawa wydajności całego systemu, podkreśla burmistrz Żabna Tomasz Kijowski.
4: Budujemy stację uzdatniania wody, w zasadzie dwie stacje uzdatniania wody, bo w ramach Związku Międzygminnego do spraw zaopatrzenia w wodę właśnie jesteśmy w Związku Żabno i gmina Lisia Góra. I ten związek odpowiada za dostarczanie wody pitnej dla południowej części naszej gminy, czyli dla Łęgu, Bobrowni, Gilkowic, Niedomic i właśnie, aby zabezpieczyć te potrzeby związane z wodą, budujemy stację uzdatniania wody w Niedomicach. Inwestycje te obydwie kosztują w granicach 14 milionów złotych. Są to pieniądze pozyskane w znacznej części.
5: Tak naprawdę prace dopiero co ruszyły. I jak ten remont ogólnie będzie remont? Ta inwestycja będzie realizowana? Od czego tutaj robotnicy zaczną?
4: No zaczynamy od zera, czyli będziemy brali stację uzdatniania wody, natomiast równolegle obok tego musimy wykopać 5 studni, w których będziemy tą wodę uzyskiwać, pobierać. Jest tak zwana surowa woda. Następnie musimy ją dostarczyć do stacji uzdatniania, gdzie za pomocą urządzeń już elektronicznych, już najwyższej jakości sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego będzie ta woda uzdatniana do najwyższej jakości i wówczas będziemy je mogli dostarczać do mieszkańców. Oczywiście jeszcze musimy magistrale przesyłowe tej wody wybudować, ale będziemy właśnie już też ruszali szybko z projektami, tak żeby jedno z drugim równocześnie po ukończeniu tej budowy tej stacji mogło zacząć funkcjonować.
5: Bardzo ważna inwestycja, prawda? Tym bardziej, że obejmie tutaj wielu mieszkańców i to nie tylko gminy Żabno.
4: Tak, ważna inwestycja, bo w województwie małopolskim są miejscowości, gdzie borykają się z wodą. My, powiedzmy ta północna część naszej gminy, którą zaopatruje RPWiG Dąbrowa Tarnowska, jesteśmy zaopatrzeni dobrze w wodę, bo mamy parę dobrych ujęć i dobre stacje uzdatniania wody. Nawet dzielimy się z tych naszych suwów wodą z innymi gminami. Natomiast tu południowa część była jakby troszeczkę ubogo bardziej zaopatrywana w tą wodę, ale po tej inwestycji już będziemy mieli pewność, że wszystkim tej wody wystarczy w każdych warunkach pogodowych, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli przychodzi słoneczna sobota, to popołudniami w sobotę są problemy czasami z dostarczeniem wody pod odpowiednim ciśnieniem.
5: No tak, tym bardziej, że też lato potrafi być suche i to już jest wpływ niestety.
4: Lato potrafi być suche, coraz więcej mieszkańców się tutaj również buduje w naszej południowej części naszej gminy, ale również mamy przy domach baseny, napełniamy jakieś dmuchane zbiorniki z wodą i wtedy się pojawiają problemy.
5: Mhm. Ostatnio w Niedomicach również rozpoczęła się inna ważna inwestycja. Chodzi o budowę PSZOK-u.
4: Tak, budujemy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to też inwestycja ważna, ponieważ my jako wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać odpowiednie warunki, muszą uzyskiwać parametry odzysku poszczególnych frakcji śmieci i my, aby to odzyskać, to musimy... W obecnej chwili mamy utrudniony problem, ponieważ jest to jak jakby, no mamy śmieci, zbieramy na jedną kupę, potem musimy segregować. Natomiast teraz, jeżeli będziemy mieli już tego w szokach, będziemy mogli selekcjonować w trakcie odbioru tych odpadów, będzie nam dużo łatwiej i będzie nam łatwiej oczywiście uzyskać też te odpowiednie parametry, którymi się musimy wykazać.
5: A jak długo ogólnie tutaj potrwają te prace?
4: No to pszoka będziemy kończyć w tym roku, natomiast SUF będzie ma kilka miesięcy później, myślę, że w przyszłym roku na wiosnę.
5: A jaki jest w ogóle tutaj koszt tej inwestycji?
4: Punkt selektywnej zbiórki jest granica do 2 milionów złotych, 1 milion 700 tysięcy. Plus tam pewne musimy jeszcze rzeczy dobudować, ale tak do 2 milionów złotych. Natomiast tak jak powiedziałem, obydwie te stacje uzdrowienia wody to jest wydatek rzędu około 14 milionów złotych.
5: Tak, bardzo duża inwestycja. No właśnie, jeżeli chodzi o te duże inwestycje gminy Żab, no to już naprawdę od lat przewija się jeden temat. Chodzi tutaj o obwodnicę, no ale w końcu coś ruszyło w tej sprawie.
4: No już nie tylko ruszyło, ale to już prace są, powiedzmy, już ją nie budujemy, ale już ją mamy, tak? Po wyborze koncepcji, potem po wydaniu decyzji wszystkich została ona oprotestowana przez naszych mieszkańców, wygraliśmy w sądzie. Decyzja, że tak powiem, bo tak to brzmi, decyzja burmistrza została utrzymana, że możemy tą obwodnicę budować. Teraz był ogłoszony przetarg na projekt tej obwodnicy. Potem było dużo zapytań, protesty, ale została wyłoniona firma projektowa z Zamościa, która już przystąpiła do prac, już pokazali się na placu budowy, już oglądali te newralgiczne miejsca, czyli tamte skrzyżowania, ronda, miejsca takie infrastrukturalne, które są ważne, jakieś tam związane z odwodnieniem. Nas bardzo interesuje to, abyśmy też brali udział w tych pracach, ponieważ ważne dla nas jest, aby wszystkie połączenia z naszymi drogami gminnymi, lokalnymi, żebyśmy mogli mieć wgląd w to, żeby zostały uwzględnione jakby nasze sugestie i aby nas to nie blokowało w przyszłym rozwoju, żeby to wszystko funkcjonowało jak najlepiej, najkorzystniej dla naszych mieszkańców.
5: Te prace projektowe jak długo potrwają? 2 lata?
4: Prace projektowe potrwają 2 lata, mają 2 lata, ale to są nie tylko prace projektowe, ale to są też zgody na wejścia w teren, to są wszystkie pomiary, to są wszystkie uzgodnienia, można powiedzieć, prace papierkowe, ale one pozwolą potem następnemu wykonawcy już wejść i budować. No, wiemy, że po rozmowach z takimi dużymi wykonawcami, taka inwestycja jak nasza obwodnica, która nie ma skomplikowanych obiektów inżynieryjnych, czyli nie ma ani mostów, ani przepustów, mogłaby zostać wykonana w granicach 15 miesięcy.
5: I tak tutaj ta obwodnica też, no, tak naprawdę bardzo pozytywnie też wpłynie na poziom dźwięku w Żabnie.
4: No przede wszystkim odciąży centrum Żabna, bo jak się wjeżdża do Żabna, potem przejeżdżamy przez rynek i mamy dwie takie drogi na Otwinów i drogę na Dąbrowę Tarnowską. Ta droga jest, no my stoimy w Żabnie w permanentnym korku, można powiedzieć. Rano stoimy, jak przed, powiedzmy, od godziny 6, tak do godziny 8-9, a popołudniami od 14 tam cały czas jest korek, no bo tam się rozjeżdżają. Teraz odkąd został uruchomiony ciąg drogi 973 most w Borusowej, gdzie jadąc z Tarnowa można skrócić o kilkanaście kilometrów drogę na Warszawę, no to tędy większość już nawigacja wskazuje ten przejazd i właśnie wszystko raczej jedzie przez Żabno, nie jedzie na Dąbrowę i na Szczucin, tylko jedzie tu na nowy most na Nowym Korczynie.
5: A wiadomo, o ile procent tutaj zmniejszy się to natężenie ruchu już po obwodnicy?
4: No, nie wiemy, ale liczymy, że 50% przynajmniej pojedzie obwodnicą. To już by było dużo lżej, bo tak jak mówimy, oprócz tego ciągłego ruchu, to mamy też utrudnienia związane z hałasem, ale też i z pyłem, z tym wszystkim, co się wiąże z dużym ruchem.
3: SK Tarnów.
5: Powinno być lepiej, a tutaj właśnie niektórzy mieszkańcy, wiem, że mieli problemy, jakieś pretensje, co tutaj chodziło, bo dużo tych mieszkańców nie było, ale jednak.
4: No jak zawsze, nigdy nie ma takiej inwestycji albo takiej decyzji, żeby wszystkim dogodziła. Tak samo tutaj, no my akurat według koncepcji tą ulicę żeśmy puścili, no jak to się mówi, jak zawsze bokiem, prawda? Nie jest to, rozumiem, że nie jest to najlepsza koncepcja, nie jest to najlepsza, byłyby pewnie lepsze lokalizacje tej obwodnicy, lepsze koncepcje, ale skoro takie trzy koncepcje, na nie już zostały pieniądze wydane, teraz mamy pieniądze jakby zagwarantowane na tą obwodnicę, to myślę, że no nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby odwlekać to kolejne kilkadziesiąt lat, bo pewnie ona nigdy nie powstała, dlatego zdecydowaliśmy się na ten przebieg i przebiegano takiej, powiedzmy, takim naszym rekreacyjny przysiłek przy Żabnie, tak, przez miejscowość Podlesie Dębowej. No, tam mieszkańcy protestowali, no bo nie mieli spokój, mieli mały ruch, nie było żadnych problemów związanych, powiedzmy, z transportem. A teraz to się pojawi, by tam będzie obwodnica. Aczkolwiek będzie to wszystko zabezpieczone, będą ekrany dźwiękochłonne i tak dalej. No, jednym ulży, innym troszkę pewnie jakieś uciążliwości się pojawią, no ale to jak przy każdej inwestycji.
5: No tak zawsze tak jest, ale też wyburzeń akurat tutaj dużo nie będzie chyba, tylko jakieś tam puste stany ewentualnie.
4: Prawda? Nic nie mamy, tak. Mamy taki pustostan, który kiedyś był pieczarkarnią, ale jest nieużywany od wielu, wielu lat i mamy, stoi nam taka, że tak powiem, stodoła, czyli taki budynek gospodarczy na granicy przebiegu tej obwodnicy, ale no to też mówienie nie wpływa na to, że musimy wyburzać jakieś domy mieszkalne czy jakieś mieszkania, także można powiedzieć, że takie jest bezkolizyjne, albo jak najmniej kolizyjne.
5: A który wariant byłby lepszy? Bo tutaj pan wspomina, że no, mogło być lepiej, prawda?
4: Nie, z tych trzech wariantów to uważam, że najlepszy wariant, bo powstawał taki trzeci wariant, może dalej wybiegający poza miasteczko, ale musiał on być usytuowany na takich wysokich nasypach, jak to jest zrobione w Tuchowie, czyli tam nasyp kilkanaście metrów. Raz, że to by podzieliło, oddzieliło, taki sztuczny się zrobił, sztuczny zator. Natomiast też była hydrologów taka uwaga, że gdyby tak Dunajec wylał, to byśmy się utopili po prostu, bo ta woda by nie spłynęła, tylko by się zatrzymała na tym właśnie walantym zniesieniu i gdybyśmy się po dachy topili, także byłoby to też niebezpieczne. Natomiast była lepsza koncepcja, która funkcjonowała od kilkudziesięciu lat, ale no, to, że nie zapomniał, w ogóle nie była brana pod uwagę teraz.
5: Te prace budowlane ile mogą potrwać? No bo dwa lata tutaj te papiery, a później?
4: No prace budowlane, same prace budowlane w organizacji 15 miesięcy. Myśmy rozmawiali z taką poważną firmą, która tam startuje tych przetargów. Firma, która wygrała też przetarg na obwodnicę Lisiej Górze. To oni by to byli w stanie zrobić w ciągu 15 miesięcy.
5: Dobrze, trzymając się tutaj tematyki dróg, tej infrastruktury. Ostatnio tutaj w Żabni podpisano wiele umów i są w planach remonty różnych dróg. Porozmawiajmy właśnie o tym.
4: Dostaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mieliśmy też środki z różnych tam programów unijnych i dlatego budujemy. Robimy drogi w Otwinowie, taką drogę wewnętrzną. Remontujemy drogi w Żabnie. Będziemy robić drogi, które zostały zniszczone poprzez wykonanie kanalizacji w Cieczy, Niedomica została wykonana droga, będziemy robić drogi w Błęgu, także tych dróg mamy wiele i różnej technologii, bo niektóre musimy robić w kostce, tam takie bliższe, gdzie na przykład przy przedszkolu w Błęgu Tarnowskim, gdzie żeby no, poprawić ten dojazd i jakość dojazdu do przedszkola mieszkańcom i dzieciom, także tam musimy akurat zrobić w kostce, bo tam jest pod spodem idą gazociąg o średnim ciśnieniu, w wyższym ciśnieniu, także nie możemy zrobić w asfalcie, ale gdzie jest możliwość, to robimy też asfaltowe, także.
5: A w jakich tutaj miejscowościach właśnie mieszkańcy, już w pierwszej kolejności mogą się spodziewać prac?
4: No to już będziemy wchodzić na pewno w Niecieczy, w Czyżowie, to jest taki przysiłek Niecieczy, można powiedzieć, tam będziemy robić drogę, będziemy robić już Dąbrowską w Łęgu, będziemy robić drogę do Ośrodka Zdrowia w Otwinowie, też już jest po przetargu i też jest po przetargu droga Łęgu właśnie do przedszkola, to są takie, które będą najpilniej robione. To są już po przetargach, które już są wykonawcy, już mają wejść tylko na plac budowy.
5: No właśnie, a remont podstawówki w Niedomicach, prawda? Jak to obecnie wygląda?
4: No jesteśmy teraz, powiem tak, no bardzo dużo nas kosztowała ta inwestycja własnych środków, bo pozyskaliśmy na szkołę w Niedomicach. Szkoła w Niedomicach była taka najbardziej jakby zaniedbaną szkołą w gminie, bo inne szkoły mamy w takim dobrym standardzie, to była już w takim niestety standardzie mocno odbiegającym od XXI wieku i pozyskaliśmy tam takie środki na dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami, czyli tam mieliśmy pieniążki na windę, na dostosowanie po dzieci z pełnosprawnością, czyli tam podjazd zrobienie i wewnątrz pewne prace związane tam z estetyką, no ale stwierdziliśmy, że skoro mamy robić estetykę, a i tak jakiś czas trzeba będzie wymienić, no niestety i okna, bo termomodernizację trzeba będzie zrobić, jeszcze będzie zrobić elektrykę, no wcześniej trzeba zrobić elektrykę, wcześniej trzeba wymienić źródła ciepła, czyli instalację cieplną i wodną, także poszliśmy tak po całości, robimy wszystko, w zasadzie to jest bardzo gruntowny remont. Udało nam się po półtorej rocznych zabiegach odzyskać pieniądze, któreśmy kiedyś stracili na skup jakby tego, że jeden z poważnych przedsiębiorców zbankrutował, zostawił olbrzymie długi. Półtorej roku temu komornik ściągnął z naszego konta może jakieś 2 miliony. To nikt nie wiedział, że takie prawo funkcjonuje. Nawet jakbyśmy się, tak powiem, skarżyli w wojewodzie, to nie dowierzał, że takie rzeczy są. No udało nam się po półtorocznych zabiegach jakby odzyskać te pieniążki jako dofinansowanie do remontu w takiej formie 50-50, czyli jak dołożymy do tego drugie 50 naszych środków, to będziemy mogli zakwalifikować jako remont czy modernizację w obiekty oświatowe i tam właśnie w Niedomicy to pompujemy, tam będzie szkoła zrobiona na tip-top, można powiedzieć, łącznie z tą modernizacją zewnętrzną, jak również będą boiska zewnętrzne remontowane, będzie hala remontowana, ale z pełną świadomością podejmujemy taką decyzję, ponieważ w tej szkole zaczynają funkcjonować oddziały klas o specjalności sportowej, także cieszymy się, że są dzieci, które chcą w tak małej miejscowości, chcą taką aktywność podejmować i pod nich też chcemy im przygotować odpowiednią bazę, infrastrukturę.
5: No tak, tym bardziej, że też teraz tak naprawdę tych dzieci w wielu miejscowościach brakuje, prawda?
4: No u nas demografia jest, powiem, zatrważająca, depopulacja jest olbrzymia. Powiem tak, że w stosunku do 2 lat temu ilość urodzeń nie sięga nawet 50%. Także nie, w stosunku do 3 lat wstecz, 3-4 nie sięga 50%. Także leci to na łeb, na szyję, ale wiem, że nie tylko w Żabnie, bo z tego co obserwujemy. Także my mamy na dzień dzisiejszy 6-8 szkół podstawowych, w których ubywa coraz bardziej uczniów, dzieci i...
5: Jak to walczyć z tym?
4: No to nie, to możemy tylko zachęcać młodych ludzi, żeby chcieli się u nas zostawać, mieszkać i dbać o to, żebyśmy się nie wyludniali. No niestety, my tak jak i każda inna miejscowość mniejsza, jeżeli pojedzie młodzież na studia, to nie bardzo chce wracać. No ale tak, to nie tylko my się z tym borykamy, bo i większe miasta, tak myślę, tu i Tarnów, i wszystkie okoliczne, robimy wszystko, żeby ich zachęcić do powrotu, budujemy tanie mieszkania, poszerzamy bazę sportową, kulturalną, oświatową, żeby przyciągać tych młodych ludzi. Będziemy zachęcać jak najbardziej. No, tym bardziej, że jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ dzisiaj my, samorządy, żyjemy z podatku od naszych mieszkańców.
5: Wspomniał właśnie pan o tanich mieszkaniach. Z tego co pamiętam, tutaj nabór był też nawet przedłużony. Jak ogólnie to było z zainteresowaniem i jak to będzie dalej wyglądać ta inwestycja?
4: Budujemy w ramach samorządowych inicjatyw mieszkaniowych. Budujemy 36 mieszkań w takiej zabudowie szeregowej. Mieszkania jednopiętrowe, nie większe. Wszystkie takie 3-4-pokojowe w bardzo ładnej lokalizacji na ulicy Warszawskiej. Jak ktoś zna, no to w drodze tam jak się na Kakałko jedzie, taki zalew rekreacyjny i tam przedłużyliśmy nabór, ponieważ nie mieliśmy pełnego składu. Dzisiaj już mamy pełny, już mamy komplet, ponad nawet 4 czy 5 chyba jest ofert więcej niż te mieszkań, czyli około 40 zgłoszeń, także będziemy wyłaniać tych, którzy otrzymają jakby prawo czy możliwość pozyskania tych mieszkań.
1: A nabór wniosków o zawarcie umowy najmu może zostać ogłoszony już wkrótce.
3: SK Tarnów News.
6: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Tomek Piszczek, zapraszam. Dziś powiemy o prokuratorskim śledztwie w sprawie wypadku w Smykowie, o planach Akademii Tarnowskiej w związku z jubileuszem istnienia. Zajrzymy też na próbę Tarnowskiego Teatru, który przygotowuje kolejną premierę. A na koniec podsumujemy działalność hospicjum Via Spej w Tarnowie.
3: SK Tarnów.
6: Sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Osobowy Fiat uderzył tam w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego 2 synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
7: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. W tej sprawie prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi śledztwo. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w godzinach rannych 17 maja bieżącego roku w miejscowości Smyków województwa małopolskiego doszło do wypadku, którego skutki były bardzo tragiczne, gdyż śmierć poniósł 69-letni Józef Eś oraz 2 jego synowie, a to 46-letni Andrzej i 41-letni Paweł. Na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw wypadków samochodowych. W trakcie tej czynności nie ujawniono śladów hamowania. Ustalono, że kierujący samochodem Fiat Punto Andrzej S., jadąc właśnie wraz z ojcem i bratem w kierunku drogi wojewódzkiej relacji Mielec-Lisia Góra, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn zjechał na prawą stronę drogi i uderzył czołowo w zaparkowany zupełnie poza jezdnią na pasie zieleni samochód ciężarowy, a konkretnie w ciągnik siodłowy z naczepu. Siła uderzenia była bardzo duża i w wyniku właśnie tego czołowego zdarzenia śmierć poniósł nie tylko kierowca, ale również obaj pasażerowie. Przeprowadzono już sekcję zwłok wymienionych mężczyzn. Prokuratura nie dysponuje jeszcze pełnym protokołem podsekcyjnym. Niemniej wstępne wyniki wskazują, że przyczyną zgonu wszystkich pokrzywdzonych były obrażenia wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. W toku sekcji pobrano krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Nie dysponujemy jeszcze wynikami. Jak uczy doświadczenie, na wyniki musimy poczekać nawet i kilka tygodni. Fiat Punto został zabezpieczony i będzie poddany szczegółowym badaniom przez biegłego do spraw samochodowych pod kątem sprawności podzespołów tego pojazdu, a zwłaszcza układu hamulcowego. Postępowanie jest w toku, czynności są ukierunkowane m.in. na ustalenie przyczyny, która spowodowała, że kierujący Fiatem zjechał z drogi, właściwie nie podejmując próby hamowania i nie wykonując manewrów obronnych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przestępstwa określonego w artykule 177, paragraf 2 kodeksu karnego, a więc chodzi o wypadek drogowy, w którym śmierć poniósł człowiek.
5: Powiedział pan, że tutaj nie było śladów hamowania samochodu i teraz pojazd trafił na badania. Wiadomo, kiedy będą znane wyniki, czy na przykład była tu jakaś usterka układu hamulcowego?
7: No właśnie, jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
5: Została też przeprowadzona sekcja zwłok. Czy można wykluczyć taki scenariusz, że tutaj kierowca na przykład zasłabł za kierownicą?
7: W chwili obecnej niczego jeszcze nie wykluczamy. Jedno jest pewne, że obrażenia, jakich doznał kierowca i pasażerowie, są charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Natomiast musimy poczekać na pełny protokół posekcyjny i wtedy już będzie można stwierdzić w sposób jednoznaczny przyczynę zejścia śmiertelnego kierowcy i pasażera.
5: Dobrze, tutaj jeszcze czekamy na badania, czy kierowca był pod wpływem alkoholu bądź innych środków. Jakie tu mogą być właśnie też ogólnie scenariusze, jeżeli chodzi o przebieg tego wypadku? Wiem, że tu nie ma jeszcze jednoznacznych badań, co i jak, ale co wchodzi w grę ogólnie?
7: No niewątpliwie wyniki z badania krwi, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu czy środków odurzających, rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku i między innymi na to, czy kierowca był w stanie podjąć jakieś manewry obronne. Niemniej jednak musimy poczekać dopiero na pełny materiał dowodowy. Przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia, w tym osoby najbliższe dla pokrzywdzonych.
6: Z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Tarnowie rozmawiał Michał Ryszczyński. O sprawie piszemy też na tarnow.sk.pl. Akademia Tarnowska świętuje 28. rocznicę powstania. Uczelnia w tym czasie przeszła szereg zmian związanych z samą nazwą, ale również z zakresem kierunków, w jakich kształci studentów. Władze nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają starania o dalszy rozwój Akademii. Jednym z największych marzeń jest przekształcenie w Uniwersytet Tarnowski, mówi rektor Rafał Kurczap.
8: Oczywiście marzeń na najbliższy rok to są oczywiście małe marzenia do spełnienia, bo duże mamy i one się oczywiście spełniają w sposób zaplanowany w jakiejś najbliższej przyszłości. I to nasze marzenie, to Państwo wiecie, bo wielokrotnie żeśmy już przy różnych okazjach wspominali, to jest oczywiście marzenie o Uniwersytecie Tarnowskim kiedyś. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że podobnie jak staliśmy się akademią w sposób zaplanowany, systematyczny, uczciwy, tak Uniwersytet też w taki sposób, miejmy nadzieję, że się zadzieje. Natomiast plany najbliższy czas to są plany takie, można powiedzieć, dnia codziennego, czy życia, czy roku codziennego w cudzysłowie. To znaczy chcemy oczywiście dokończyć sukcesem inicjatywy inwestycyjnej, które żeśmy rozpoczęli. No one oczywiście idą z różną prędkością. Absolutnie chyba mniej rzeczy jest zależnych od nas w tej chwili. Więcej trochę od łutu szczęścia, trochę od zewnętrznych, prawda, przedsiębiorców, zewnętrznych rzeczy, które się dzieją poza nami. I tu bym sobie właśnie życzył, żebyśmy to dowieźli. Mówię oczywiście o zakładzie anatomii, mówię w tej chwili też o drugiej dużej inwestycji, którą żeśmy zaczęli, musimy bardzo szybko skończyć, czyli o Centrum Symulacji Medycznej. No i innych planach. Planach na budynek H, który był już w przestrzeni medialnej jakiś czas temu też, można powiedzieć, wypowiedziany, a się jeszcze nie zadział, także wracamy do tego pomysłu na pewno. Chcemy racjonalnie ocenić, co nam jest potrzebne, na ile nas stać. Też myśląc oczywiście o przyszłości, która do nas się zbliża dużymi i małymi krokami, to znaczy o tych problemach, mam tu na myśli oczywiście demograficznych, innych geopolitycznych, prawda, staramy się gdzieś dopasować się do tego infrastrukturalnie, a przede wszystkim też no i ofertą dydaktyczną. I staramy się być zawsze uczciwie i racjonalnie powiedzieć. Ja myślę, że to w tej chwili, biorąc pod uwagę system, który mamy, oceny i nadania, można powiedzieć, takiego statusu uczelni, to znaczy statusu uczelni akademickiej, myślę, że w naszej sytuacji to jest tak bezpiecznie 10 do 15 lat. Mówię bezpiecznie, tak żeby to zostało zrobione uczciwie, bo musimy zbudować kadrę przede wszystkim. Mamy oczywiście w niektórych obszarach zbudowano, bo nie bylibyśmy akademią dzisiaj, natomiast do uniwersytetu potrzeba, no, można powiedzieć na chwilę obecną, dwa razy więcej niż mamy w tej chwili takiej kadry, prawda, która robi nam akademię i trochę więcej. Czy jesteśmy tak, można powiedzieć, w połowie drogi w tej chwili? Wysłaliśmy już parę tygodni temu do ministerstwa o zatwierdzenie programu i zgodę na prowadzenie dziennikarstwa humanistyki cyfrowej, drugi kierunek, trzeci logopedii. W tej chwili wiemy, że one są, ministerstwo zaakceptowało wstępną koncepcję i wysłało do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc czekamy na zgodę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a potem oczywiście na zgodę ministerstwa, żeby móc rekrutować studentów na te dwa kierunki. I to są rzeczy, które się zadziały. Natomiast oczywiście mamy cały czas przestrzeni, mniej troszkę zaawansowane prace, ale myślę, że one będą, będziemy o nich mówić w przyszłym roku i rekrutować w przyszłym roku, i to jest na pewno ratownictwo medyczne. I z takich nowych kierunków na tę chwilę tyle. Nie mówiąc oczywiście o kierunkach, powiedzmy o drugich stopniach kierunków, które w tej chwili mamy na uczelni, no, bo one, można powiedzieć, nie są nowe, nie? Po prostu są pewną kontynuacją, drugim stopniem, prawda, studiów, które w tej chwili mamy. Natomiast z nowych ratownictwo medyczne, jak miał wskazać. Demografia to jest oczywiście jedna. Ona w każdym rejonie, można powiedzieć, Polski, regionie Polski, w każdym województwie jest nieco inna, ma nieco inną strukturę. Jest oczywiście też nieco inna struktura absolwentów, prawda, którzy, prawda, kończą szkoły średnie i poszukują. No i wreszcie jest ten trzeci ważny komponent, to znaczy to, co oferuje region, prawda? Jaki jest przemysł, jaki on ma charakter, prawda, jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie i tak dalej. My staramy się wszystkie te czynniki wziąć pod uwagę, tak? Czyli i szeroko, oczywiście nie tylko Tarnów, ale całe województwo i pewne jeszcze gminy, prawda, które mamy blisko, a nie są w województwie. No i tam monitorować, prawda, kto jest potrzebny, ale też z drugiej strony tak się też nie da do końca tylko planować, prawda, kierunków, no bo są pewne rzeczy, które dla całego kraju, całej Polski są jakby pewnym wyznacznikiem stałym, prawda, pewnym mianownikiem, jak choćby nawet bezpieczeństwo, tak? Jak choćby nawet kierunki, które, no, oczywiście nie daj Boże, nie będą potrzebne tego typu, można powiedzieć, tego typu specjaliści, ale wiemy, że powinniśmy się na pewno wzmocnić w obszarze obronności, w obszarze, no właśnie, cyberbezpieczeństwa, w obszarze pomocy medycznej, prawda, pola walki. I taki kierunek, pewnie Państwo wiecie, Wrocław otworzył wspólnie ze współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, z którąś uczelnią, tak, z tego, co pamiętam. Także, no, my też mamy właśnie pomysł taki, żeby ratownictwo medyczne zasilało między innymi nie tylko właśnie, prawda, służby, tak, ale szerzej. Więc stąd właśnie ten pomysł. I mamy nadzieję, że to będzie właśnie jedna z tych odpowiedzi na to zapotrzebowanie, prawda, tu i teraz, które jest potrzebne.
1: Rektor Rafał Kurczab nie ukrywa, że uczelni przydałby się nowy akademik, jednak do tej pory nie udało się dojść w tej kwestii do porozumienia z miastem.
8: Tych pomysłów, biorąc tak historię ostatnich kilku lat, to było kilka. Najlepiej byłby oczywiście nowy, bo ja powiem szczerze, na te propozycje, które żeśmy faktycznie dostali w ostatnich latach od miasta i nie tylko od miasta, czy zostały tam, prawda, proponowane, przynoszone do nas, no to nie do końca odpowiadały, bo mówiąc wprost, no, były albo za stare, musieliśmy do nich naprawdę bardzo dużo pieniędzy włożyć, żeby studenci chcieli przyjść. A dzisiaj student jest, to jest całkowicie zrozumiałe, dosyć wybredny. On chce już mieć dobre warunki do mieszkania, uczenia się, prawda, i no to chyba sobie nie trudno jest wyobrazić, chyba każdy z nas. Ten poziom życia po prostu w Polsce przez ostatnie dwie dekady naprawdę bardzo mocno wzrósł i nawet student nie będzie w byle czym mieszkał, i to jest absolutnie zrozumiałe. Więc myśmy z tego między innymi dlatego zrezygnowali, bo to było technicznie trudne, ciężkie albo za duże, mówiąc o tym budynku, prawda, Orange'u, i przebudowa tego budynku po prostu też byłaby dosyć kłopotliwa. Marzy się nam oczywiście akademik nowoczesny, blisko uczelni gdzieś. Były koncepcje, czy na kampusie w stylu amerykańskim, być może. Natomiast nie chcemy decyzji podejmować pochodnie. Gdyby się zdarzyła, to chyba taka opcja była dla nas najlepsza, gdyby się zdarzyła możliwość, że albo ją kupimy, albo dostaniemy jakąś działkę gdzieś blisko uczelni, tak żeby, wiecie Państwo, zachować tą filozofię i narrację, że uczelnia, akademia jest w jednym miejscu, tak? No to byłoby dla nas najlepsze, więc wtedy byśmy pewnie się skusili na taką inwestycję, a jak nie, no to są inne rozwiązania, tak? Czy inne modele, można powiedzieć, zaspokajania, prawda, studentów w akademiki. Można też między innymi, jak inne uczelnie stosują, zaprosić inwestorów zewnętrznych. Ktoś może wybudować, prawda, taki akademik. Dla nas to z jednej strony byłoby pewnie mniej kłopotliwe, bo nie musimy się zajmować kolejnym budynkiem, tak? On jest rozważany jako któryś tam równoległy plan, tak? Także to wiemy, że tacy inwestorzy gdzieś też nas tutaj w pewnych momentach podpytywali, czy by było takie zapotrzebowanie, bo to też musi być zapotrzebowanie. To nie jest łatwo wybudować, prawda, akademik na tam 300-400 osób i jak nie będzie właśnie stał pusty, nie?
1: Wspomniał Pan o inwestycjach i o przygotowaniach do Centrum Symulacji Medycznych. Tam na początku maja, zaraz po majówce miały się rozpocząć prace. Czy rzeczywiście ruszyły?
8: Bardzo ruszyły. Ja przyznam, że trochę się obawiałem tej inwestycji, bo ona była trudna o tyle, że no, musieliśmy, tak jak Państwu mówiłem wcześniej już, zagospodarować, czy znaleźć przestrzeń do zagospodarowania, czy do wybudowania, może wybudowania, zrobienia tego Centrum Symulacji Medycznej w obiektach, które już mamy w tej chwili. A są tam pewne wymagania specyficzne dla działania prawidłowego takiego centrum i to zadanie było niełatwe, znaleźliśmy. Prace trwają. Byłem nawet wczoraj zobaczyć, jak sobie chłopaki budowlańcy radzą i powiem nawet może, zabrzmi optymistycznie, ale tak chyba powinno, bo jest zgodne z planem aktualnym na budowie. Jesteśmy chyba nawet trochę do przodu z tymi pracami budowlanymi, także wyrobimy się do końca czerwca. Powiem tylko, może zdradzę, my tam mieliśmy bardzo dużo zakupów, głównie zakupów, nie inwestycje budowlane, nie musieliśmy budować nowego centrum, a jedynie je wyposażyć w sprzęt. Zakup, o który się najbardziej baliśmy, to znaczy symulator ambulansa, karetki, o którym wiedzieliśmy od dostawców, że może być problem, bo i wojsko, prawda, złożyło duże zamówienia i nie tylko Straż Graniczna, prawda, i tak dalej, że może być z tym duży problem. No, okazuje się najmniejszym, bo w tej chwili już się montuje. Tak, w sala, chłopaki, jeszcze budowlańcy kończą salę, by remontować, a ambulans już staje w tej chwili. Byliśmy wczoraj zobaczyć, faktycznie cały symulator stoi. Myślę, że dwa najbliższe trzy tygodnie powinni go panowie skończyć z wyposażeniem już. Także idzie dobrze.
6: A tymczasem obok wydarzeń uczelnianych związanych z jubileuszem 28-lecia istnienia, Akademia szykuje również juwenaliowy koncert. W sobotę 23 maja na kampusie wystąpią Zalia, Grupson i Baciary. Start imprezy o 16. To pełna uroku historia o sile marzeń i odwadze. Teatr imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie zaprasza na premierę spektaklu Kopciuszek. Jest to widowisko muzyczne, podkreśla reżyser Elżbieta Depta.
9: No i jest też komediowo. Spektakl tak oceniamy, że zapraszamy dzieci tak późne przedszkole, od wczesnej podstawówki, ale też całe rodziny, bo myślę, że dorośli też tutaj znajdą swoje, no, będą się bardzo dobrze bawić razem z dziećmi, bo też zadbaliśmy o tego widza. No i jest bardzo dużo choreografii, tańca, układów tanecznych, piosenek, śpiewanych solo, grupowo, więc jest bardzo różnorodnie. Nawiązujemy do tradycji Broadwaya, West Endu i właśnie bajek Disneya w estetyce tego spektaklu. Najbardziej lubimy te historie, które już znamy, więc my tutaj nawiązujemy do tych znanych adaptacji Kopciuszka, takich disneyowskich i właśnie tej klasycznej opowieści. Nie próbujemy tego tak jakby na siłę uwspółcześniać, szukać jakichś innych znaczeń, tylko opowiadamy historię dziewczyny, która była skrzywdzona przez los, ale z nadzieją na lepsze jutro, więc tutaj jest to bardzo tradycyjne, ale to, co jest nowoczesne, to nasz język opowieści, postaci, które sami wykreowaliśmy, właśnie tak jak postaci myszek, które są równocześnie narratorami w tym spektaklu i też komediowość, która jest tutaj zawarta, właśnie różne nawiązania do współczesności, modelów wychowawczych, trochę przyglądamy się temu, jaką matką jest macocha, a jakim ojcem jest król i tutaj puszczamy to oko do współczesności. Książę też, można by powiedzieć, jest takim współczesnym księciem, któremu się nie chce i który czeka na tą motywację, żeby jednak przejść przemianę. Okazja tego, żeby zrobić spektakl, który będzie autorski, bo właśnie będę mogła sama mieć wpływ na kostiumy, scenografię, oświetlenie. Tutaj też mnie skusiła, że to też będzie opowieść, którą napiszę wspólnie z autorem tekstu Adrianem Szafrańskim, moim współautorem tekstu. No to tutaj to była bardzo fajna fajna okazja, za którą jestem bardzo wdzięczna oczywiście. I no, rzadko się to zdarza, więc bardzo chętnie przystałam na tą propozycję. Absolutnie dorośli nie będą się nudzić, bo idziemy właśnie tą tradycją disneyowską tych filmów, które wiadomo, dzieci je bardzo lubią, ale rodzic oglądając też odkrywa poziomy, których dzieci nie rozumieją i dzięki temu też się nie męczy na tych filmach i też może się cieszyć i poczuć znów jak dziecko, ale no, więc jak najbardziej zapraszamy również dorosłych. Kinga gra role męskie, żeńskie i świetnie się w tym odnajduje, a tutaj w tym spektaklu ma aż 3 role. Więc, bo chcieliśmy zabawić się trochę taką konwencją przebiórek, taką szekspirowską konwencją zamiany, że tutaj właśnie nagle na scenie jest przeobrażenie, które wydarza się na naszych oczach. Nasza wspaniała pani Krawcowa, pani Iwona, no miała bardzo dużą zagwozdkę, jak szyć kostiumy tak, żeby na naszych oczach, oczach widzów następowały te szybkie przebiórki z jednej osoby w drugą, więc tutaj podjęliśmy takie wyzwanie, no i oczywiście zapraszamy do oceny efektów. Też trzeba powiedzieć, że przy tej opowieści o Kopciuszku no praktycznie cały teatr jest w to zaangażowany, bo nie gra tylko kilka osób tutaj na stałe współpracujących z teatrem, będących na etacie aktorskim, więc no trzeba było po prostu charakterologicznie odnaleźć, kto pasuje do jakiej roli, ale też mieliśmy bardzo fajną możliwość, bo Marcin Partyka, który tworzył muzykę do tego spektaklu, znał już aktorów z wcześniejszych realizacji i piosenki komponował konkretnie pod aktorów, więc to też myślę, dzięki temu one bardzo współgrają z tym, co odgrywamy na scenie, bo są im dedykowane i ich umiejętnościom. No myszki są narratorami, które trafiają do teatru w poszukiwaniu sera. No ale nie odnajdują tutaj sera, chociaż zapach wydaje się prowadzić je do, że tutaj powinien być ten ser. No ale kiedy nie odnajdują sera, a widownię pełną dzieci, stwierdzają, że po prostu może opowiedzą historię o Kopciuszku, a w zamian być może dzieci nagrodzą je brawami, no i serem oczywiście. Tarnowski Kopciuszek będzie bardzo roztańczony, rozśpiewany, kolorowy, pełen humoru, dowcipu, twistów, ale które i tak prowadzą do happy endu. Za opracowanie wokalne odpowiadała Hanna Podkościelna-Cys i tutaj będzie też bardzo dużo tańców, gdzie Justyna Kaczmarska ukuła bardzo rozbudowanej choreografii aktorów, więc było to wielkie wyzwanie. Myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było od jakiegoś czasu, przynajmniej w Teatrze Solskiego, więc zapraszamy. Najbliżej będzie tym tradycyjnym wersjom, które znamy z bajek Disneya, z musicalów na Broadwayu. Po prostu opowieści o dziewczynie, która została bardzo skrzywdzona przez los, ale wciąż ma nadzieję na lepsze jutro. Zaskakujemy widza, myślę, w każdej scenie. Po pierwsze naszą interpretacją postaci, różnych sytuacji, smaczkami nawiązującymi do współczesności, więc myślę, że widz na pewno nie będzie się nudził i będzie zaskoczony, jak właśnie na nowo można opowiedzieć tą bardzo dobrze znaną historię. Właśnie humorem nawiązujemy tutaj podobno do Shreka i Monty Pythona. Tak zostało to określone. Więc myślę, że rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, wyniosą coś innego niż dzieci z tego spektaklu. Staramy się puszczać do nich oko w różnych warstwach, też w warstwie wizualnej. No a dzieci na pewno załapią się na tą znaną historię. Jest to wyzwanie, no bo właśnie musiałam pomyśleć o tym, co mnie w tej historii najbardziej intryguje i inspiruje. I doszłam do wniosku, że właśnie ten Broadway, ta muzyczność, że mam okazję stworzyć spektakl muzyczny, który prawie nawiązuje już do formy musicalowej i że to jest bardzo duże wyzwanie, które chciałabym podjąć, więc była to duża inspiracja, a Kopciuszek właśnie w tych krajach anglosaskich ma bardzo, bardzo dużą tradycję i są musicale grane już od lat i to mnie zainspirowało. Zdecydowanie bajkowy świat, ale mamy tutaj też liczne triki, których oczywiście Państwu jeszcze nie zdradziliśmy, ale które tutaj bardziej nawiązują do Broadwayu, więc w głównej roli Kopciuszka gra znana Państwu Angelika Smyrkała. W rolę księcia wcieli się Wojciech Wereśniak, w rolę złej macochy Ewa Sąsiadek, w rolę króla Jerzy Pal, rolę sióstr to Monika Wenta i Matylda Baczyńska. W właśnie postać Alfreda będzie grała Kinga Piąty, a w rolę myszek Tomasz Wiśniewski, Paweł Plewa i Przemysław Płaczek. Jest to dla nich, było to wielkie wyzwanie i faktycznie wymagało ogromnego nakładu pracy i początkowo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się sprostać, bo faktycznie trzeba było i nauczyć się tańczyć, śpiewać i przy okazji grać, ale absolutnie jesteśmy już pewni, że to się udało i że zachwycą Państwa na scenie. W przyszłym tygodniu są przedpremierowe pokazy i to 6 pokazów przedpremierowych, a potem jest premiera.
6: To była Elżbieta Depta, a premiera już 30 maja. przyjęło już kilkuset pacjentów. Mowa o tarnowskim hospicjum Via Spej, które działa od ponad 2 lat. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc terminalnie chorym.
10: Pracuję z Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie, Anaczach. Ten czas wyjątkowo szybko biegnie, ale jesteśmy wciąż zajęci tym, żeby jak najlepiej to hospicjum funkcjonowało albo niosło pomoc, czasem nawet uśmiech, taką opiekę dla ludzi, którzy tutaj trafiają, a także dla ich bliskich. Dobrze, że to miejsce powstało, dobrze, że to miejsce funkcjonuje, bo nie było po prostu takiego miejsca w Tarnowie, takiego dedykowanego i takiego budowanego z miłością, bo przecież wiele osób się do tego przyczyniło, setki osób, że to miejsce powstało. I myślę, że to jest też duża wartość tego miejsca. Pacjenci do nas jednak trafiają w takim stanie terminalnym, głównie w takim stanie, gdy rodzina już nie jest w stanie się opiekować tym pacjentem. I wtedy przychodzi razem z pacjentem tutaj, bo nie ma takiego pojęcia, że ktoś oddaje tutaj. No, można przyjść i przebywać, nie ma limitowanego czasu, można ile godzin człowiek chce być, to może przebywać z osobą bliską. Także to tak wspólnie wszyscy tutaj przychodzą i wydaje mi się, że to jest też taka wartość duża. Cały czas o tym tak myślałam, prawda, żeby to był przeciągnik do raju, czyli żeby dla tej osoby, która cierpi, stworzyć jak najlepsze, jak najwygodniejsze warunki, no takie fizyczne, czyli te pokoje jednoosobowe bądź dwuosobowe, każdy z łazienką. Oprócz tego ta łazienka centralna w Jaspa, gdzie jest kąpiel, w wannie w tej chwili oddana, no aneks kuchenny w każdym pokoju lodówka, meble, wyjście czy spojrzenie, jeśli to jest leżący widok do tego ogrodu, do tego wspólnego, do tej wspólnej przestrzeni. No jednak większość osób, które tutaj trafiają, to są osoby wierzące, więc ta kaplica jest bardzo, bardzo ważna dla nich. Kaplicą się wszyscy zachwycają, ona jest prosta, ona jest taki przekaz, krzyż jest pusty, Pan Jezus stoi, ma ręce wyciągnięte i mówi tak, jak ja sobie wyobrażam, jestem z Wami. Naprzeciwko jest świetlica, gdzie mogą mieszkańcy przebywać, a no też powiększa się przestrzeń kaplicy, jeśli więcej osób może uczestniczyć, chciałby uczestniczyć w mszy świętej. Także jest ta wspólna przestrzeń w świetlicy, gdzie jest też aneks duży kuchenny, gdzie przychodzą panie i pieką placki raz w tygodniu, jakieś różne potrawy. Potem czasem, jeśli nasi mieszkańcy mają siłę, to towarzyszą przy tym pieczeniu, a jeśli ktoś nie ma siły i leży, to wtedy jest częstowany i jest, że tak powiem, przejście po korytarzu i do każdego pokoju, jeśli ktoś sobie życzy, to jest częstowane. Tym staramy się takie różne grupy uruchamiać, różnego rodzaju działalność, żeby to poczucie było, że jest podobnie jak w domu. No domu nikt nie zastąpimy domu, absolutnie, ale z kolei tu jest to, że warunki te do funkcjonowania są lepsze niż w domu w wielu przypadkach, bo w domu tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. To jest ta wartość, to jest to, że no i staramy się w różnego rodzaju okazji też po prostu i wolontariusze odwiedzają pacjentów, mieszkańców i my też darować coś drobnego, czy uśmiech, czy jakiś drobny podarunek, czy kwiat, czy coś innego, żeby wiedzieli każdego dnia, że są bardzo, bardzo ważni. Plany, wciąż mamy plany, bo życie pewne sprawy pokazuje, co robić, żeby dalej się rozwijać, żeby dalej dawać coraz lepszą ofertę. Więc chcemy urządzić ogród. W lecie będziemy zbierać teraz pieniądze z tych kolejnych, tej edycji tulipanów, do której zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły i przedszkola, no bo coś dobrego warto zrobić, choćby przez chwilę. Więc będziemy się starali zbierać po to, żeby utworzyć zadaszenia, być może fontannę, zadaszenia od słońca, prawda, bo lubią nasi mieszkańcy przebywać, gdy są słoneczne, ciepłe dni na zewnątrz i cieszyć się tym słońcem, bo na to mamy wspaniałego grilla, lubią grillowanie, lubią wspólne przebywanie, więc będziemy to, chcemy tworzyć, no właśnie jeszcze myślimy o tej fontannie, bo woda zawsze daje coś dobrego i ogród biblijny, to właśnie to dopiero się tworzy, ten pomysł, w którym miejscu to będzie, ale mniej więcej wiemy, to będą po prostu rośliny, które są w Biblii, czyli jest bardzo dużo, ja w tej chwili nawet nie wymienię, ale na pewno w figowce jest taki Judaszowiec, potem liście laurowe i jeszcze wiele innych. No będziemy się starali, myślę, że w tym roku na pewno czymś zrobimy, nad tym projektem się zastanowimy i tak, w tym roku. Ludzie wciąż nie mogą w to uwierzyć, że pobyt w tym miejscu jest darmowy, że jest to dla mieszkańców, dla pacjentów, którzy są kierowani tutaj przez lekarzy, czy to ze szpitala, czy z POZ-u, czy z innego ośrodka. A każdy, kto może takie skierowanie wypisać, jest uprawniony, no to po prostu wypisuje i jeśli pacjent się kwalifikuje zgodnie z kwalifikacją NFZ-u, to jest przyjmowany i nie żądamy od niego żadnych opłat, a jest to pobyt bezpłatny, mimo że są to warunki jak najlepsze stworzone przez nas, także jeszcze raz to podkreślam. Mamy kontrakt na 18 pacjentów, w sumie łóżek mamy 26, czyli możemy przyjąć więcej osób i ci, którzy się zgłaszają, są przyjmowani. To obłożenie jest, czasem się zdarza, że jednak kilka osób nagle odchodzi w ciągu weekendu, więc nagle obłożenie spada, ale ono jest, no i po prostu jak się potrzeba, to służymy.
5: Czy tutaj właśnie ktoś może kogoś wesprzeć hospicjum? No bo tak jak pani mówiła, tutaj wolontariusze też odgrywają taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej placówki.
10: Tak, wolontariusze odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki. My tutaj bardzo się cieszymy z wolontariatu dzieci i młodzieży, ale to głównie jest prezentowane podczas tej akcji Tulipany albo różnych innych akcji, napisz list, albo jakieś ozdoby, albo coś jeszcze, jakieś inne inicjatywy, do których też zachęcamy. Też występy dla naszych mieszkańców, bo też się to zdarza, że dzieci śpiewały kolędy i ze szkoły muzycznej były grane krótkie koncerty, także do tego zachęcamy młodzież, aby się, albo czytanie wierszy. Można po prostu być kreatywnym, wymyślić, zgłosić się do nas i wpisujemy w harmonogram i wtedy raz w tygodniu, czy po prostu któregoś dnia do uzgodnienia w ciągu dnia, bo to jest zwykle w tym czasie, kiedy młodzież ma zajęcia w szkole. No i te akcje różnego rodzaju, też promowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. O to chodzi, żeby młodzież po prostu też jest czas różny i hejtu i wszystkiego, różne są sytuacje. No, za moich czasów po prostu, gdy ja byłam młoda, czegoś takiego nie było. No hejtu, ja się zawsze martwiłam o tym, gdy komuś było coś nie tak, prawda? A w tej chwili, jeśli ktoś jest trochę grubszy albo inaczej wygląda, no to nagle okazuje się, że po prostu on jest hejtowany. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Nie zrozumiem tego. Wydaje mi się, że jakąś odpowiedzią na to jest rozwijanie wolontariatu, czyli namawianie dzieci, zróbmy coś dobrego. Zróbmy coś dobrego. Nikt nie wymaga, żeby to robili bardzo, bardzo systematycznie, bo to może być różnie, ale w jakimś rytmie, prawda? I żeby mieć to poczucie, że po prostu jest ktoś, komu jest gorzej. Ja chcę coś pomóc. Ja chcę, chodźmy razem, zróbmy coś. I to przecież daje też jakąś satysfakcję, poczucie, że to warto robić, prawda? A nie śmiać się z koleżanki czy z kolegi, bo ma 5 kg więcej niż by to wypadało z tego BMI, prawda? Także to dla młodzieży jest to dobra sprawa. No naprawdę można różne rzeczy robić teraz w ogrodzie, na wiosnę. No zachęcam bardzo serdecznie. Jest to duże pole do popisu i my nie ustalamy ram odtąd dotąd. Z każdym pomysłem się można zgłosić. My tutaj to przeanalizujemy wspólnie z nauczycielami i możemy zrobić pochód, nie pochód, różne rzeczy, prawda? Natomiast wolontariat towarzyszący to jest bardziej wymagająca sprawa. Tutaj stawiamy wymagania, tak jak zresztą myślę, że inni. Musi ta osoba się do tego nadawać, musi przejść odpowiednie szkolenia, z BHP, z ochrony danych osobowych, bo to też nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, to tamta sąsiadka tu leży i opowiada. Nie, to po prostu już musi być wysoki poziom tej ochrony danych osobowych. Też musi ktoś do tego mieć predyspozycję. To jest rozmowa z psychologiem i rozmowa tutaj z przedstawicielami fundacji. Wtedy podpisujemy umowę, załóżmy na rok, i te osoby tutaj zgłaszają się w odpowiednim też harmonogramie, czyli przychodzą i rozmawiają z naszymi mieszkańcami, z czego oni są zadowoleni, prawda? Często ta rozmowa to jest duża wartość.
6: Osoby zainteresowane wolontariatem mogą znaleźć formularz kontaktowy na stronie kromkachleba.pl.
3: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świdelska, zapraszam. Dziś powiemy o nowych możliwościach, jakie otwierają się przed studentami Akademii Tarnowskiej, ale będzie też zapowiedź budowy nowej ścieżki rowerowej i nowych chodników w regionie. Akademia Tarnowska podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. To otwiera nowe możliwości studentom. List intencyjny podpisali Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Rafał Kurczap, rektor Akademii Tarnowskiej.
11: Jerzy Klimczak, mieliśmy okazję wspólnie z sekretarzem generalnym naszego stowarzyszenia, panem Stanisławem Oczkowiczem, podpisać z panem profesorem Rafałem Kurczabem list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy naszą organizacją i tą wyjątkową w skali kraju uczelnią, jaką jest Akademia Tarnowska. My jako organizacja branżowa, najstarsza w Polsce, bo w przyszłym roku będziemy obchodzili swoje stulecie istnienia, od wielu już lat współpracujemy z różnymi uczelniami technicznymi w kraju. Praktycznie nie ma żadnej ważnej uczelni prestiżowej w kraju, z którą nie prowadzilibyśmy jakiejś współpracy. Jest to kolejna z umów, które podpisujemy i w związku z tym, że dokonaliśmy dzisiaj tego aktu, rozpoczynamy jakby nowy etap współpracy z Akademią Tarnowską tym razem. Liczymy, że z tej umowy wyniknie wiele dobra zarówno dla środowiska tutaj lokalnego, czyli regionu Tarnowa, ale także dla całej Polski. Dlatego, że Akademia Tarnowska jest kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko chemicznego, który my reprezentujemy, ale wiele kierunków tutaj właśnie na tej uczelni, takich jak chemia w biznesie, czy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, czy technologią chemiczną, robotyką, automatyką. To są kierunki, które są istotne i bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w różnych gałęziach naszej gospodarki. Także bardzo się cieszymy, że to nasze doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt ostatnich lat będziemy mogli przekazać tutaj i wspólnie z pracownikami uczelni starać się, żeby absolwenci tej uczelni naprawdę byli owocem tej ziemi i żeby przynosili wiele radości nie tylko uczelni, ale przede wszystkim nam wszystkim w związku z tym, co zamierzamy wspólnie robić. Stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
8: Chciałem bardzo na wstępie podziękować panu prezesowi, bo myśmy o tą współpracę oczywiście, która dzisiaj się, można powiedzieć, wykrystalizowała i zadziała, podpisaliśmy umowę przed chwilą, list intencyjny, starali od dawna. Starali dlatego między innymi, że żeby wejść do tego prestiżowego grona uczelni współpracujących,

0: Jak tu pan prezes ładnie powiedział, no my jesteśmy taką małą, chyba jedyną kuźnią chemików, można powiedzieć, absolwentów kierunku chemicznego, z uczelni zawodowych oczywiście. No sam jestem jej produktem, to państwo pewnie wiecie, więc tym bardziej bliskie mojemu sercu jest właśnie współpraca nie tylko z towarzystwem, stowarzyszeniem, prawda, ale i ja te możliwości po prostu dla studentów rozumiem. To jest nie tylko czasopismo, to są nie tylko konkursy, to jest nie tylko ta rozpoznawalność i dodatkowy, można powiedzieć, medal marki, którą my w tej chwili właśnie będąc w tym gronie nie tylko uczelni współpracujących, ale no, można powiedzieć i w mediach też stowarzyszenia będziemy, jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.
1: A więcej na temat tego porozumienia na naszej stronie tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Nowa ścieżka rowerowa powstanie w powiecie tarnowskim. Mowa o trasie Welobiała. W Tuchowie odbywają się już spotkania z mieszkańcami poświęcone tematowi wykupu gruntów pod te inwestycje, informuje burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.
3: Jest marzeniem chyba wszystkich gmin, począwszy od Grybowa aż do Tarnowa. My wszyscy walczymy o to, żeby taka ścieżka powstała i tutaj w Tuchowie, w naszej gminie ostatnio odbyły się spotkania z mieszkańcami, po których terenie miałaby biegnąć ta ścieżka. Myślę, że to bardzo dobry prognostyk, bo zrozumienie tych mieszkańców o ważności tego tematu jest duże. Też duża nić porozumienia, co na pewno przybliży nas do budowy ścieżki. Oczywiście to jest bardzo długi proces. Myślimy, że kilka lat jest potrzebne, żeby tutaj w ogóle rozpocząć budowę, ale kwestia własności działek i tego, żebyśmy mogli właśnie być właścicielami, czy my, czy województwo, to jest już pierwszy i najważniejszy krok w budowie tej ścieżki. Tutaj w ostatnich latach została już wytyczona trasa i zatwierdzona, a teraz właśnie pracujemy nad tym, aby mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie swoich gruntów właśnie pod tę ścieżkę.
1: To powiedzmy, przypomnijmy, którędy ta ścieżka miałaby biec, jaką miałaby mieć długość, skąd będzie prowadzić?
3: Tu jeżeli chodzi o teren Tuchowa naszej gminy, bo nie chcę się wypowiadać po całości, nie wiem jak zaawansowane są te prace przygotowawcze, to jest po prostu od granicy Gromnik, gminy Gromnik, do granicy gminy Pleśna. Większość tej ścieżki biegnie blisko rzeki Białej, więc będzie to na pewno bardzo malownicza trasa. Zresztą widzimy to już po przebiegu. Tutaj u nas już w ścisłym centrum Tuchowa mamy troszkę problem, więc na chwilę będziemy przejeżdżać przez rynek, ale może to też dobrze, bo zachęci to turystów do tego, żeby na tym rynku usiąść, może coś zjeść, coś się napić i też zobaczyć, jak wygląda nasze miasto, ścisłe centrum. Później będzie ta ścieżka biegła częściowo wzdłuż drogi powiatowej w stronę Pleśnej. No tutaj nie mamy żadnych innych alternatyw. Jeżeli chodzi o koronę wałów, to my nadal czekamy na podwyższenie wałów i może gdyby to się uskuteczniło, to byłoby możliwe właśnie poprowadzenie ścieżki. No ale w tym momencie, jeżeli wały nie są podniesione, też nie wiadomo kiedy ta inwestycja nastąpi, to myślę, że trudno by było nawet skoordynować te dwie inwestycje.
1: Upuszczenie w tym momencie ruchu byłoby niemożliwe ze względu też na postępującą później degradację tego miejsca, prawda?
3: Tak, dokładnie. Pewnie jakieś umocnienie byłoby potrzebne, więc no myślę, że tutaj jednak lepszym rozwiązaniem jest właśnie wzdłuż wał upuszczenie tej ścieżki.
1: To ja jeszcze zapytam o te kwestie przekazywania gruntów pod przyszłą ścieżkę Welobiała. To są jakieś duże obszary? Jak to wygląda?
3: Nie są to duże i to też ścieżka biegnie, tak jak mówiłam wcześniej, blisko rzeki Białej, więc te tereny to są tak naprawdę albo tereny rolne, albo czasem nawet dzisiaj nieużytkowane. Szerokość tej ścieżki nie jest duża, więc jakby nie jest to wielki problem, żeby przejmować i nie jest to wielkie obciążenie takie. No wiemy, że tych terenów jest kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów, więc może sumarycznie uzbiera się dosyć duża kwota, ale jeżeli chodzi o samych mieszkańców, tych właścicieli terenów, no to nie jest tutaj jakaś duża kwestia, jak przy obwodnicy, czy jakiejkolwiek dużej drodze, to nie są porównywalne wielkości.
1: Jak mają wyglądać kwestie finansowe z wykupem tych gruntów?
3: Z tego, co wstępnie tutaj się orientujemy, to wykupy gruntów raczej będą po stronie gmin. To jest taki jakby wkład w tą wspólną inwestycję. Później już przy realizacji

0: relacji finansowania zwykle wygląda tak, że większość finansuje województwo małopolskie, a udział własny pokrywa każda z gmin. Więc tutaj też na pewno będzie duże finansowanie ze strony budżetu. Jednak myślę, że inwestycja jest tak ważna i tak wyczekiwana, że naprawdę trzeba się po prostu tutaj postarać, żeby ją wprowadzić w budżet, w prognozy finansowe i żeby ona rzeczywiście jak najszybciej powstała.
1: W momencie, kiedy taka ścieżka by powstała, duży plus dla samego Tuchowa. Turyści, którzy będą przejeżdżali, będą w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby zajrzeć na tuchowski rynek. Będzie można zobaczyć i malownicze centrum, i malownicze okolice.
0: Zdecydowanie tak. Ja dużo podróżuję też po różnych gminach, nie tylko tutaj po naszej i obserwuję właśnie te miejsca, gdzie powstały te ścieżki, choćby Zakliczyn, choćby Czorsztyn, Czchów. W tej chwili w gminie Zakliczyn w stronę Gródka też jest budowana bardzo duża ścieżka rowerowa i po prostu widać, jak te tereny szybko ożywają, jak pojawiają się turyści, jak pojawiają się też mieszkańcy, którzy bardzo czekają na te ścieżki, więc uważam, że to na pewno jest wielki plus dla tego ruchu turystycznego, ale też bardzo ważna rzecz ze względu na mieszkańców, bo u nas w gminie Tuchów tak naprawdę nie ma ani jednej takiej zorganizowanej, prawdziwej ścieżki. Są oczywiście po trasach choćby tych PTTK, można iść pieszo, można rowerem, ale to są właśnie trasy takie bardziej wyczynowe, po górkach i leśne, bardzo trudne zwykle dla większości osób, a nie ma ani jednej takiej, na której mieszkaniec mógłby swobodnie się poruszać, więc myślimy o turystach, ale też o naszych mieszkańcach, no bo przede wszystkim słuchamy ich też zdania.
1: Mhm. To jest też, myślę, kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli miłośnicy dwóch kółek chcą gdzieś pojechać, no to na ogół mają do wykorzystania ogólnodostępne drogi, na których ruch jest dosyć spory, no i o wypadek nie trudno.
0: No zdecydowanie nasza trasa 977, która przebiega przez Tuchów, jest bardzo ruchliwa, ale nie tylko ona, bo właściwie wszystkie drogi powiatowe, no choćby na Jodówkę Tuchowską, stronę Brzanki, jest to bardzo niebezpieczna, kręta droga, która nawet nie ma poboczy w niektórych miejscach, gdzie można by było uciec w pewnym momencie. Naprawdę nie mamy w tym momencie, poza tymi dróżkami takimi wiejskimi czy leśnymi, to nie mamy dróg, po których mógłby się bezpiecznie rowerzysta dzisiaj poruszać.
1: Skoro mówimy o drogach i o bezpieczeństwie, to powiedzmy też o chodnikach, bo to jest jeden z gwarantów tego, żeby pieszy czuł się nieco bezpieczniej w tym ruchu samochodowym. Gmina przejęła obowiązek wybudowania chodników w dwóch miejscach. To jest kwestia Łowczowa i Tuchowa.
0: Tak, jeżeli chodzi o Tuchów, to uda się nam, mam nadzieję, że uda nam w tym roku wybudować ostatni zaprojektowany odcinek na ulicy Leśnej. To jest też taki ciąg nie tylko komunikacyjny, ale spacerowy, turystyczny, gdzie bardzo dużo osób codziennie spaceruje, więc ważność tego chodnika jest wielka. Ruch też tam jest bardzo duży, szybko jeżdżą samochody, więc to jest jeden odcinek. Jeśli chodzi o Łowczów, również przy drodze powiatowej, w pobliżu szkoły, kaplicy, tak naprawdę takie małe centrum tej miejscowości i tam też przy drodze powiatowej ruch jest bardzo duży, bardzo szybko samochody się poruszają. W ubiegłym roku udało nam się jeden odcinek już wykonać w kierunku Pleśnej od szkoły, a w tym roku chcielibyśmy w drugą stronę, czyli również od szkoły w kierunku kaplicy i w kierunku Tuchowa, ale też no, projektujemy bardzo dużo chodników, bo w trakcie projektowania, właściwie już na ukończeniu, jesteśmy przy chodniku w Siedliskach w stronę Lichwina. Mhm. Też bardzo taki newralgiczny teren. W Mesznej, też koło Tuchowa, gdzie do dziś nie ma ani jednego metra chodnika, to też jesteśmy w trakcie projektowania. Zaprojektowaliśmy już duży odcinek chodnika w Burzynie, to przy drodze gminnej, też od szkoły w stronę Leśniczówki, do jakby dużego skupiska mieszkańców. No też w tym roku już na pewno wybudujemy dalszy ciąg chodnika w Zabłędzy przy drodze wojewódzkiej. Na to też otrzymaliśmy już dotację. Mamy też zaprojektowany chodnik już do granicy z Chojnikiem w Siedliskach. Także prac nad tymi chodnikami jest bardzo dużo i będziemy systematycznie po prostu je wykonywać. No jeszcze ulica Polna czeka. też z projektem gotowym, ale też bardzo ważne miejsce spacerowe, takie właśnie dla mieszkańców i dla osób, które tam w stronę Skałki też się poruszają, więc no, myślimy o tym bezpieczeństwie bardzo poważnie i wiemy, że to jest podstawa dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie mieszkańców, bo ruch jest ogromny, przepisy jakby nie zawsze są respektowane, ta prędkość jest ogromna, czasami po prostu strach jest poruszać się po tych drogach.
1: Mówimy o takim poruszaniu się codziennym, do szkoły, do pracy i tak dalej, natomiast mnie się zdarzyło wielokrotnie obserwować na przykład popołudniową porą, że mieszkańcy chcą rekreacyjnie pospacerować sobie, a to z kijkami, albo pobiegać gdzieś, żeby się poruszać, no i rzeczywiście do dyspozycji mają tylko bardzo wąskie pobocze, bo nie ma gdzie się schować.
0: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najpierw najważniejsza praca i szkoła, ale coraz więcej osób chciałoby jakoś troszkę zdrowy tryb życia wprowadzić, a akurat spacery czy bieganie, bardzo dużo biegaczy obserwujemy też i młodszych, i starszych, no to właśnie trzeba po prostu zabezpieczyć te osoby, bo to też jest ważne, żeby spokojnie móc sobie pospacerować po okolicy, no właśnie wyjść z domu i mieć gdzie się poruszać i żeby to było bezpiecznie.
1: Jeżeli mówimy o tych inwestycjach chodnikowych, jakie pieniądze gmina w tym roku zamierza przeznaczyć na ten cel?
0: Na te drogi, które są przy powiatowych drogach, czyli te dwie, łącznie z dotacją z powiatu mamy w tym momencie 500 tysięcy przeznaczone, a jeżeli chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej w Zabłędze, to jest około 600 tysięcy. No i oczywiście kosztują nas też te projekty, które mamy rozpoczęte, to będzie łącznie około 250 tysięcy.
1: Prace ruszą lada moment, pogoda wydaje się, że sprzyja.
0: Tak, sprzyjamy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania przetargów. Jak one zostaną rozstrzygnięte, to oczywiście szybko ruszamy do pracy. Wiemy, że na ten moment tych robót, tych zamówień drogowych jest dosyć mało i wśród firm jest duże zainteresowanie, więc mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiednie oferty, takie, żebyśmy mogli rzeczywiście szybko zacząć pracę.
1: Kiedy te prace ruszą, trzeba się spodziewać pewnie niewielkich utrudnień. Tak zazwyczaj się dzieje, jeżeli w teren wchodzi sprzęt.
0: Ja myślę, że przy tych chodnikach tak wielkiego utrudnienia nie ma. Nie ma też przy okazji tych chodników przejść dla pieszych, bo z tym jest największy problem. A jeżeli prace po dwóch stronach się odbywają, tutaj są tylko chodniki po jednej stronie, więc myślę, że tak dużych utrudnień nie będzie. Chyba większe są w momencie, kiedy planujemy nakładki asfaltowe. To wtedy jest chyba dużo trudniej.
1: Mówiła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Tam dzieciaków nie brakuje. Gmina Skrzyszów planuje budowę przedszkola w Pogórskiej Woli. Ostatnio udało się nawet uzyskać dofinansowanie na ten cel, ponad 8 milionów złotych. Jak podkreśla wójt Marcin Kiwior, planowana inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców.
2: Osoby, które chcą się rozwijać zawodowo, kariery, ale chcą też rodzinnie, no ciężko jest to połączyć. A w momencie, kiedy ktoś ma pewność, że dziecko zostanie przyjęte, nie ma najmniejszego problemu, może się rozwijać zawodowo i rodzinnie. I to jest ten element, tak tutaj zaprojektuj, wybuduj. Myślę, że do 3 lat by powstał ten obiekt, więc my czytamy statystyki, analizujemy te statystyki, ale jeżeli my widzimy, że są składane wnioski na dziesiątki osiedli, w których są dziesiątki domów, to docelowo przyczyni się na setki osób, które zamieszkają na terenie gminy. W zdecydowanej większości są to osoby młode, więc my musimy podążać za tym, aby ta oferta właśnie edukacyjna już, powiedzmy, opieki od najmłodszego do szkoły podstawowej była zapewniona, czyli my co roku też dokładamy godzin na świetlicach, bo jest takie zapotrzebowanie. Każde dziecko do przedszkola teraz nie ma problemu, ale był taki moment, gdzie nie w każdym samorządzie wszystkie dzieci były przyjmowane do przedszkoli, a u nas były, ponieważ wiemy, że to jest ważne i to jest jeden z wyróżników, gdzie w ofercie gminy być powinien. To jest cały nowy obiekt w ramach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponad 8 milionów już mamy. Zupełnie nowy budynek, tak samo z częścią przeznaczoną pod placówkę wsparcia dziennego, gdzie też wspomagałoby to świetlice. I tam my już w tym momencie mamy 4 oddziały przedszkolne, 2 oddziały zerówek, czyli już jest 6 oddziałów zagospodarowanych i 2 w rezerwie, bo patrząc na, tak jak powiedziałem, ilość pozwoleń na budowę i ilość osiedli i ilość terenów, które są pod budownictwo jednorodzinne, no to widzimy, że to jest to minimum, które powinno wystarczyć, bo w razie W będzie jeszcze ten stary obiekt, który był w tym miejscu, który się znajduje teraz, gdzie jest to przedszkole, bo tam trafią klasy od 1 do 3 od tych najmniejszych i rozładujemy. bo my już stoimy na progu w Pogórskiej Woli, gdzie no, cudem pani dyrektor jeszcze i cała kadra unika zmianowości. Więc nikt nie chce chodzić do szkoły na zmiany, więc my musimy szybko pędzić, żeby zdążyć z tym przedszkolem, żeby nie było zmian, żeby wszystko, cała młodzież mogła od 8 uczyć się. Teraz już i tak jest to troszeczkę porozsuwane, bo niektórzy zaczynają od ponad 10, no ale nie jest to godzina powiedzmy 13 czy 14, gdzie przychodzą do szkoły, więc no, już to jest pęka w szwach, więc no, stąd taka decyzja i stąd takie kroki, które poczyniliśmy, żeby pozyskać dofinansowanie i to wybudować. Przetarg zaprojektuj, wybuduj i jeżeli by firma, która wygra, szybko zaprojektowała, no to może jeszcze końcem tego roku wyruszyły prace.
1: Nowe przedszkole będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo będą zastosowane tam rozwiązania, które zoptymalizują zużycie prądu i ciepła.
3: SK Tarnów
1: pomaga odkrywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Chodzi o Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mająca ponad 100 lat organizacja zrzesza fanów podróżowania z całego regionu. O działaniach PTTK Tarnów opowiada w naszym studiu prezes stowarzyszenia Paweł Łępa.
4: PTTK ogólnie w całej Polsce i tutaj nasz oddział tarnowski zajmuje się przede wszystkim propagowaniem turystyki kwalifikowanej, turystyki górskiej, pieszej, także organizacją wycieczek, konferencji, sympozjów, także wszystko, co jest związane z turystyką, a także staramy się zarażać młodzież od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, szkoły średnie, do poznawania naszego kraju, naszej ojczyzny, tej naszej najbliższej, małej ojczyzny, czyli Tarnowa i okolic Tarnowa, a również organizujemy dużo wycieczek po Polsce. W naszej organizacji, tu w oddziale, jest 10 kół i klubów turystycznych. Są to kluby młodzieżowe, szkolne i przy oddziale prężnie działające kluby, gdzie są zrzeszona, jest młodzież i osoby dorosłe. Także nie ma żadnych ograniczeń. Zapisać się może każdy.
5: Powiedział pan, że tutaj też promujecie region tarnowski i o swojej ofercie macie różnego rodzaju wyjazdy, a są też różnego rodzaju wycieczki, już niekoniecznie właśnie w tym obrębie tarnowskim, tylko gdzieś, gdzie dalej nieco się poruszacie?
4: Tak, oczywiście. Organizujemy bardzo dużo wycieczek górskich, a także jest dużo wycieczek krajoznawczych do większych, mniejszych miast. Także nasza oferta jest no, bardzo szeroka.
5: Czyli tu się znajdzie też coś tak naprawdę dla każdego, bo mówi pan o miastach i są też jakieś oferty trekkingowe.
4: Tak, tak, jak najbardziej. Czy tutaj po naszym Pogórzu, czy mamy całkiem niedaleko Beskidy, także staramy się zawsze organizować wycieczki o różnych stopniach trudności, żeby każdy znalazł coś dla siebie i profesjonalne, wyższe partie gór i również dla osób, które no, nie na co dzień chodzą, nie są dobrze przygotowane kondycyjnie, także dla nich też również organizujemy w niższe partie gór wycieczki.
5: A jest ogólnie popyt na to?
4: Tak, widzimy tak od pewnego czasu bardzo duże zainteresowanie w ogóle turystyką, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce jest moda na uprawianie turystyki. Powstał nowy klub, nazywa się W Góry z Tarnowa. Jest to grupa osób, która się, że tak powiem, spotkała w mediach społecznościowych. Zainicjowała to koleżanka Joanna Rybak. Ten klub działa bardzo prężnie. Praktycznie co tydzień tworzą jakieś wydarzenie, czy w formie konferencji, prelekcji, zapraszania ciekawych gości, czy wyjazdy w góry.
5: I tutaj też można tak naprawdę znaleźć chyba członków do podróży, prawda?
4: Tak, oczywiście. Bardzo dużo ludzi się poznaje w naszym oddziale, bo nie każdy, że tak powiem, jeździ sam. Są osoby, które lubią w większej społeczności podróżować, wędrować. Także dużo znajomości się nawiązuje. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
5: A jak tutaj ogólnie z przedziałem wiekowym jest?
4: Znaczy przedział wiekowy jest naprawdę od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby na emeryturze już. Także jest cały przekrój wiekowy. Jest naprawdę widać, że coraz więcej młodych ludzi wstępuje w nasze szeregi, co nas bardzo cieszy.
5: A zajmujecie się jeszcze tutaj dalej organizowaniem kursów dla przewodników? Bo wiem, że swego czasu były tego typu.
4: Tak, oczywiście organizujemy. To jest jeden z celów statutowych PTTK-u, aby szkolić, wychowywać nową kadrę przewodnicką. Jest, tak jak już wspominałem, jest bardzo duże zapotrzebowanie na przewodników. Turystyka bardzo dynamicznie się rozwija, także co chwilę dostajemy zapytania o możliwość skorzystania z naszych przewodników.
5: Wcześniej wspomniał Pan o prelekcjach. Skąd ten pomysł, aby postawić akurat na to?
4: Znaczy, pomysł to już jest od pewnego czasu dość długo realizowany, tylko może nie był tak dobrze nagłaśniany. Nie było jeszcze dawniej tak rozbudowanych mediów społecznościowych. Może nasz oddział się też nie przebijał z tymi informacjami. W tej chwili jest o wiele łatwiej poinformować szerokie grono ludzi o danym wydarzeniu. Jest zainteresowanie takimi spotkaniami. Staramy się zapraszać podróżników, którzy zwiedzają, jeżdżą po całym świecie. To są osoby mieszkające w Tarnowie lub wywodzące się z naszego miasta, a także ściągamy ciekawe postacie, które bardzo czynnie działają w turystyce ogólno, że tak powiem, szeroko pojęte. Jest to szerokie pojęcie.
5: A jak udaje Wam się znaleźć tych podróżników tarnowskich? Bo to nawet właśnie miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami i one zazwyczaj wcześniej jakoś, powiem tak, nie udzielały się tak bardzo publicznie. Może działały na jakichś takich szkolnych wydarzeniach, ale to nie były też osoby, które jakoś tak mainstreamowo, wie Pan.
4: Tak, tak. Wie Pan, jest to przede wszystkim przez kontakty prywatne. Zawsze ci turyści, którzy już długo działają, no jednak zawsze o ten PTTK się ocierają. Nieraz przysyłają nam swoje propozycje spotkań. No także no, my też poszukujemy, prawda, ciekawych osób związane. No wiadomo, chcielibyśmy promować ludzi związanych z naszym miastem, którzy się identyfikują, których korzenie są związane z Tarnowem czy okolicą.
5: Czyli jeżeli ktoś tutaj jest z Tarnowej, to tego słucha, jest podróżnikiem, to się może zgłaszać.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie.
5: Dobra, i organizujecie tak samo konkursy.
4: Działalność statutowa PTTK-u polega również na propagowaniu takich wartości patriotycznych wśród dzieci, młodzieży. Chcielibyśmy podtrzymywać jak najbardziej tą tradycję. Powiem Panu, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą różnego typu konkursy. Organizujemy również złazy patriotyczne. Teraz był złaz zimowy, który się kończył na Starym Cmentarzu. Jest duża impreza w Łowczówku na jesień, gdzie biorą udział szkoły naprawdę z całego powiatu tarnowskiego. To jest też cykliczna, coroczna impreza. Również w ciągu roku robimy rajd przedszkolaka, gdzie najmłodsze dzieciaki zarażamy tą turystyką, chęcią zwiedzania miasta. Tu nasi przewodnicy mają przygotowaną ciekawą trasę, gdzie starają się zainteresować dzieci miastem, w którym mieszkają, żyją.
5: To mówi się, że to współczesne pokolenie raczej tylko siedzi na telefonach, a tu widać, że jednak trochę ciągnie na zewnątrz.
4: Wie Pan co, no jak we wszystkim, prawda? Jest część ludzi, dużo wydaje mi się, że też zależy od rodziców, od nauczycieli. Współpracujemy ze szkołami i widzimy, że jak w szkole się trafi nauczyciel, pasjonata, turysta, to przekazuje i zaraża dzieci, młodzież tymi swoimi zainteresowaniami. To później wszystko procentuje. Także oczywiście dużo dzieci i młodzieży jest tylko zainteresowane komputerem, telefonem, ale tak jak mówię, nie można generalizować. Trzeba też znajdywać pozytywy, że chce się dzieciakom też.
5: Dobra, i tak na zakończenie chciałbym się zapytać Pana właśnie jako tutaj prezesa tego stowarzyszenia, które tak propaganduje turystykę. Jak to u Pana wygląda ogólnie? Jest Pan sympatykiem, powiedzmy, bardziej takich regionalnych wyjazdów, czy woli Pan też trochę zapuścić się nieco dalej?
4: Jeśli chodzi o moją osobę, to preferuję i wyjazdy górskie, i wyjazdy krajoznawcze. Zawsze staram się to urozmaicać. Mam grono moich przyjaciół, z którymi zawsze staramy się spędzać ten czas wolny. Naprawdę też staram się. Raz jedziemy w góry, raz jedziemy do jakiegoś miasta. Oczywiście również staramy się poza granicę naszego kraju również wyjeżdżać.
1: A spis wydarzeń organizowanych przez PTTK Tarnów możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u stowarzyszenia.
6: Radio

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest Radio S.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
0: Autopromocja.

0: going back.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.